0: Ciało polskiego turysty odnalezione w Tatrach Słowackich. Ceny za paliwo na polskich stacjach zbliżają się do rekordowej granicy. Koszmar Ligi Świątek w US Open. Polka wygrywała do zera i nagle zaczęła tracić punkty. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ciało 27-letniego Polaka odnalezione w północnej ścianie małego lodowego szczytu w słowackiej części Tatr. Turysta wyszedł w niedzielę rano z Łysej Polany w kierunku Doliny Jaworowej. O zaginięciu słowaccy ratownicy górscy zostali powiadomieni krótko po północy z niedzieli na poniedziałek. Poszukiwania ułatwiło ustalenie lokalizacji telefonu mężczyzny. Ostatecznie ratownikom udało się z pokładu śmigłowca namierzyć miejsce, gdzie doszło do wypadku. Ceny paliw na stacjach zbliżają się do najwyższych w historii. Od początku miesiąca nie ma już rządowej obniżki mającej chronić polskich kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem. A teraz sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
1: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy z dużą zmiennością.
0: Dlatego w najbliższym czasie nie należy spodziewać się obniżek. Tymczasem w Polsce minimalne wynagrodzenie za pracę od nowego roku ma wynieść 4950 zł brutto. To wzrost o ponad 140 zł. Minimalna stawka godzinowa może wynieść 32 zł 30 groszy. Wynika z projektu rozporządzenia skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Są kolejne zarzuty i kolejny wniosek o areszt w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem dotyczą one Romana Rzety, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy BitBeja, giełdy kryptowalut poprzedniczki Zonda Krypto. Jak mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak, usłyszał zarzuty, w tym oszustwa.
2: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia. Prokurator podjął decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie.
0: Roman Rzet jest kolejną osobą, m.in. po szefie PKOL-u Radosławie Piesiewiczu, zatrzymaną w sprawie afery Zonda Krypto. Ekipy poszukiwawcze nie odkryły dotąd zbiorowej mogiły Polaków w dawnej wsi Późniki w obozie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy. W związku z tym zapadła decyzja o przedłużeniu pracy o kilka kolejnych dni. Obecny etap poszukiwań trwa od końca sierpnia. Celem jest odnalezienie zbiorowej mogiły Polaków zamordowanych w 1945 roku przez oddział ukraińskiej powstańczej armii. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka przegrała z Chinką Zhen Qinwen 5-7-3-6, mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0 i była na najlepszej drodze do kolejnej 8 wygranej z Zhen w ich 9 pojedynku. Polscy kibice na miejscu przyznają, że nie takiego wyniku się spodziewali.
3: Ogromne rozczarowanie, nie spodziewałam się w ogóle takiego rezultatu. Psychicznie forma słabo.
4: Bardzo smutno. Ja mam małe dzieciątko, ma 2 latka, przyjechała, żeby Igę zobaczyć. No i niestety przegrała, ale może następnym razem.
5: Bilety kosztowały niecałe $300. Cała atmosfera super, cena nie ma większego znaczenia.
0: Świątek wygrała US Open w 2022 roku. Przed rokiem odpadła w ćwierćfinale.
6: Do 30 stopni na Dolnym Śląsku, do 27 w centrum, do 23 na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich, najchłodniej nad samym morzem, do 22. Słonecznie na Podkarpaciu, niemal bezchmurnie, natomiast na Pomorzu może się chmurzyć i przelotnie padać deszcz.
7: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
0: Reklama. 104,9 FM. 104.

0: Reklama.
1: Masz talent plastyczny? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają twoją okolicę. Rysuj, maluj, wyklejaj. Technika dowolna. Forma D3 i pełna swoboda twórcza. Na pracę czekamy do 30 września. Lubelskie Pięknieje. Pokaż swoją wizję i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe.
2: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelski.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
4: Bonton Radio 103,4.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Władze miejskie w Chełmie podjęły decyzję, iż dzieciom urodzonym w mieście i otrzymującym imię w tamtejszym urzędzie stanu cywilnego wręczany będzie medal pamiątkowy. Zapowiadano w Kurierze Lubelskim w numerze z 16 września 1971 roku. No i już dzięki artykułowi wiemy, że nie był to wówczas nowy pomysł, tradycja. Jak poinformował dziennikarzy, kierownik Chełmskiego Urzędu Stanu Cywilnego Zbigniew Rajewski sięgała lat 50. Zaraz po I wojnie światowej chełmscy jubilerzy wykonywali i sprzedawali pamiątkowe medale dla noworodków. Z biegiem lat zaniechano tego sposobu upamiętniania urodzin. Obecnie władze miejskie wróciły do tradycji, czytamy. Na zlecenie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chełmie artysta plastyk z Warszawy Edward Gorol wykonał projekt pamiątkowego medalu, który został zatwierdzony, a następnie przekazany do wykonania mennicy państwowej. Na awersie medalu widnieją głowy matki i dziecka, a na rewersie herb miasta Chełma i napis dziecku urodzonemu w Chełmie, mieście PKWN. Na początek zamówiono 500 takich medali z brązu dla chłopców i posrebrzane dla dziewcząt.
1: Medal urodzony w mieście Chełm, a w zasadzie w mieście PKWN, to właśnie inicjatywa, o której już wspominaliśmy. Ona właśnie w tym momencie jakby została zrealizowana i rzeczywiście taki medal się pojawił z inicjatywy ówczesnego kierownika Zbigniewa Rajewskiego. Ciekawy jest ten wątek, że właśnie kierownik tutaj wskazuje, że było to nawiązanie do pewnej tradycji jeszcze z okresu międzywojennego, gdzie miejscowi jubilerzy mieli też przygotowywać takie medale wręczane nowo urodzonym dzieciom. No trzeba przyznać, że to jest taka jedyna informacja, że taka inicjatywa miała miejsce. Konstanty Prożogo, który przygotował kilka publikacji dotyczących chełmskich medali, właściwie o tym wątku nie wspomina. Niewątpliwie zagadnienie wymaga wyjaśnienia, no ale artykuł przede wszystkim wyjaśnia okoliczności podjęcia takiej decyzji. Warto zwrócić uwagę, że jakby w nawiązaniu do medali wydawanych już w tym czasie przez zarząd oddziału PTTK w Chełmie, bo właściwie od oddziału PTTK ta inicjatywa wydawania medali się rozpoczęła i później oddział zresztą dosyć intensywnie tą aktywność kontynuował. Postanowiono bardzo starannie przygotować medal, był on bity w mennicy państwowej, a sam projekt przygotował bardzo znany polski medalier. Rzeczywiście medal był bardzo interesujący. Wydano go ostatecznie w nakładzie 500 egzemplarzy w dwóch kolorach. Przy okazji wręczano również specjalny certyfikat urodzenia, przygotowany specjalnie. No trzeba przyznać, że te okoliczności były dosyć specyficzne. Intryguje też informacja, że na medalach w zasadzie grawerowano imię i nazwisko urodzonego, jak również datę urodzenia. Być może wśród mieszkańców Chełma jeszcze są osoby, które taki medal z wygrawerowanym nazwiskiem posiadają. Inicjatywa była ciekawa, chociaż w zasadzie w tekście przede wszystkim jest mowa o nowej inicjatywie, czyli o inicjatywie, aby wręczać takie medale zaślubionym w Chełmie PKWN. No i rzeczywiście taki pomysł z czasem się zrodził. Przygotowano projekt na początku lat 70., ale on niespecjalnie był udany. Tak wynika z wyjaśnień Konstantego Prożogo w jego katalogu. Ostatecznie przygotowano nową wersję w roku 1976, a autorem był inny znany medalier, autorem projektu Jerzy Jarnuszkiewicz i w tym przypadku też w nakładzie 500 egzemplarzy wydano ten medal, a w roku 1981 jeszcze dobito 800 sztuk. Też spora ilość małżeństw na terenie Chełma taki medal otrzymała.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Reklama. Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. To nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch. W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
1: Reklama.
5: Bonton Radio. Bonton Radio.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej Rajstop i Skarpet.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
4: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
0: Reklama.
5: 104,9. Bonton Radio.

0: Polskie myśliwce i alerty. To była na wschodzie niespokojna noc. Wraca upał, ale będą też burze i ulewy. Są ostrzeżenia i prognozy. 3-miesięczny areszt dla Romana Rzet. Chodzi o aferę Zonda Krypto. Marcin Krzemiński. Przez zmasowany atak Rosji na Ukrainę Polska dziś w nocy poderwała myśliwce. Rozesłano też alerty RCB. Ostrzeżenia otrzymali mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Nad ranem alerty odwołano. Rosja w nocy zaatakowała Kijów m.in. pociskami balistycznymi, a także dronami. Nadchodzi antycyklon Ulrich i wracają wysokie temperatury. Już dziś na Opolszczyźnie w większości Dolnego Śląska będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. I tam około 30 stopni. Jutro alert ma dotyczyć już większości południowej Polski. Jutro też burzowe alerty na wspomnianym południowym zachodzie, ale i też w Wielkopolsce i części łódzkiego. A na północy, na Kujawach, Warmii, Mazurach, większości Pomorza, północy Mazowsza i zachodu Podlasia możliwe ulewy. Tam jutro też ostrzeżenia pierwszego stopnia. Roman Rzet, zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto, został tymczasowo aresztowany. Były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, usłyszał wcześniej zarzuty popełnienia dwóch przestępstw: oszustwa komputerowego oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grzegorz Kozieł.
1: Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Rzet, napisał prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jako podstawę zastosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego śledczy wskazali realnie grożącą podejrzanemu surową karę do 10 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawę matactwa i ucieczki. Roman Rzet, który został zatrzymany przez policję w sobotę po południu, miał zdaniem prokuratury przywłaszczyć niemal 8 milionów złotych środków zainwestowanych na giełdzie przez jej użytkowników.
0: Roman Rzet nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Rozpoczął się proces byłego komendanta głównego policji, generała Jarosława Szymczyka, oskarżonego w związku z wybuchem granatnika w siedzibie Komendy Głównej Policji. Szymczyk ma odpowiadać za nielegalne posiadanie granatnika i przywiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia służbom celno-skarbowym. Wcześniej miał status pokrzywdzonego w tej sprawie, komentuje prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.
2: Oskarżony utracił ten status, gdyż tak naprawdę bycie pokrzywdzonym to nie jest taka dowolność ze strony prokuratora, lecz ona powinna wynikać z przepisów prawa i z okoliczności danej sprawy. No i my uznaliśmy, że to nie status pokrzywdzonego jest właściwy, lecz status podejrzanego w sprawie właśnie dla komendanta.
0: Kolejnego terminu rozprawy jeszcze nie wyznaczono, ale jak przekazała prokuratura, prawdopodobnie będzie to grudzień. Władze Łodzi zapowiadają budowę portu morskiego w tym mieście. Na taki filmik możemy natrafić w mediach społecznościowych. To oczywiście nieprawda, ale i promocja projektu edukacyjnego, tłumaczy prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
3: One zachęcają do jednego, żeby jednak zastanowić się nad przyjęciem tego przekazu, czy ten przekaz jest możliwy w ogóle, realny, i temu ma służyć w ogóle projekt What the Fake, by nauczyć młodych ludzi przede wszystkim logicznego myślenia.
0: Projekt rusza 17 września.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Dziś drugi dzień uroczystości odpustowych na Górze Chełmskiej. O 11.30 podczas sumy pontyfikalnej Matka Boża Chełmska zostanie ustanowiona patronką miasta. A już za godzinę odbędzie się także nadzwyczajna sesja Rady Miasta, podczas której zostanie odczytany dekret papieski. Mieszkańcy chełmskich osiedli spotkają się w tym tygodniu, by porozmawiać o najważniejszych sprawach swoich dzielnic. Rada Osiedla Cementownia zaprasza na zebranie w środę. Dzień później spotkają się mieszkańcy osiedla Działki. Jednym z tematów będą wnioski do projektu budżetu miasta. Chorodyszcze Kolonia zyska nowe oświetlenie uliczne. W przetargu gminy Chełm wpłynęły 4 oferty. Najtańsza mieści się w zakładanym budżecie. Ma powstać 13 LED-owych lamp na odcinku blisko 720 metrów. Jeśli oferta przejdzie weryfikację, prace mają potrwać 85 dni.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Dużo słońca, zwłaszcza na południowym wschodzie, tylko na północy więcej chmur. Wieczorem może padać na Pomorzu. Najchłodniej w rejonie Zatoki Gdańskiej, na Mazurach i Suwalszczyźnie 22-23 stopnie, około 27 w centrum i nawet 30 na południowym zachodzie kraju.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
7: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
8: Dzień dobry, kłaniam się niziutko. 9 czerwca właśnie przed nami. Do zrealizowania cały dzień, oby nie ciężki. Nie witam Was, Fox. No i zapraszam, jak zwykle z Wami jestem do samego południa. Na zegarach już 6 po godzinie 7.

0: Wyrywamy sobie kartkę z kalendarza z 8 dniem czerwca, bo już mamy w zasadzie od ponad 7 godzin 9 czerwca. Mamy dzisiaj wtoreczek, no i sprawdzamy, kto obchodzi swoje imieninki. Felicjan, Pelagia, proszę bardzo, już teraz do cukierni po torcik powinni lecieć, albo chociaż po jakieś cukierki, prawda? W niektórych kalendarzach możecie również znaleźć informację, że swoje imieniny obchodzi Anna, Richard, Józef, Sylwester, Sylwestra. No, sporo tych osób. I gdyby tak z każdym trzeba było świętować, no to mogłoby się tłocznie zrobić pod niektórymi sklepami. No dobra, co tam jeszcze ciekawego? A, nietypowe święta. Jest ich sporo. Międzynarodowy Dzień Archiwów, Dzień Kaczora Donalda, Dzień Przyjaciela, Dzień Księgowego, tak jest, no i Dzień Trójkąta Koralowego. Jest jeszcze tu na samym dole takie krótkie przysłowie. W czerwcu pełnia sprowadza burzę, ostatnia kwadra zaś deszcze duże. No i tu nie do końca bym się z tym zgodził, bo jakaś pełnia najbliższa to dopiero 30 czerwca, a my tu na ten tydzień, jak zresztą słyszeliście w naszych prognozach pogody, niestety zapowiadamy zmianę i to rychłą pogodową. Minęła 7:11.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama.
1: Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską. Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Bontonowe, dzień dobry na 104,9 FM. Kto już nie śpi? Nie mówcie, że wam pełnia przeszkadza, bo na pełnię jeszcze trochę trzeba będzie poczekać, bo następna, najbliższa 30 czerwca. A jak czytamy w kartce z kalendarza, przysłowie na dzisiaj, w czerwcu pełnia sprowadza burzę, ostatnia kwadra zaś deszcze duże. No, z tego co słyszeliście w naszych prognozach pogody, bądź jeszcze nie słyszeliście, nadchodzi zmiana pogodowa. Zmiana nie na lepsze, na gorsze i to dużo gorsze, bo w tym tygodniu będzie zimno. No, będzie chłodniej, bo temperatury spadną poniżej 20 stopni, albo mocno się do tych 20 zbliżą. Mogą też w tym tygodniu pojawiać się burze, spore opady deszczu, no, nie za ciekawie to wszystko wygląda, ale też powoli trzeba się przyzwyczajać, no bo przecież jest to taki okres, kiedy w czerwcu faktycznie zaczyna się pojawiać dużo więcej tych burz, no i nie będzie wcale lepiej i łagodniej. Dlatego dzisiaj w naszym programie postaramy się sprawdzić, przypomnieć w zasadzie takie wskazówki dotyczące tego, jak taką burzę przetrwać, bo powinniśmy znać takie dość podstawowe zasady. Minęła 7:21.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
2: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
3: Kinga Miejszczyk, zapraszam. Dzień dobry w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zadał nam pytanie Igor ze szkoły podstawowej numer 5 i w sumie sama byłam ciekawa, o co kaman. Wiedziałam mniej więcej, no bo stara już jestem, wiadomo, ale research zrobiony i oto pytanie.
4: A dlaczego czasami budzimy się kilka minut przed budzikiem?
3: Budzik nastawiony na 6:30, jest 6:27, otwieracie oczy, patrzycie na zegarek, 6:27. I teraz najważniejsze pytanie. Czy właśnie odkryliście, że jesteście człowiekiem budzikiem? No niekoniecznie. Nasz organizm ma coś, co można porównać do wewnętrznego zegara. Nazywamy go zegarem biologicznym. Pomaga on regulować m.in. to, kiedy jesteśmy senni, kiedy chce nam się jeść i kiedy jesteśmy najbardziej aktywni. Jeśli przez kilka dni z rzędu chodzimy spać o podobnej porze i wstajemy o podobnej porze, nasz organizm zaczyna się do tego rytmu przyzwyczajać. Co więcej, przed niespodziewaną pobudką organizm może zacząć przygotowywać się do wstania. Zmienia się między innymi poziom hormonów związanych z czuwaniem, a temperatura ciała zaczyna stopniowo rosnąć. Czyli zanim zadzwoni budzik, organizm może już mówić, dobra, za chwilę wstajemy. I dlatego właśnie czasami otwieramy oczy kilka minut wcześniej. Ale jest haczyk. Nie oznacza to, że nasz organizm potrafi zawsze dokładnie odmierzyć czas do konkretnej minuty. No nie, jeżeli jednego dnia obudzimy się o 6:27, a następnego o 6:31, to też całkowicie normalne. Na to, kiedy się budzimy, wpływa przecież mnóstwo rzeczy. Ilość snu, stres, hałas, światło, temperatura, a nawet to, czy poprzedniego wieczoru długo siedzieliśmy przed ekranem lub zjedliśmy pół lodówki. A skąd właściwie organizm wie, że zbliża się pora pobudki? Pomaga mu w tym m.in. światło. Specjalne komórki w naszych oczach przekazują do mózgu informacje o tym, że czy jest dzień, czy noc. Dzięki temu zegar biologiczny może dostosowywać nasze rytmy do otoczenia. Więc kiedy budzimy się kilka minut przed budzikiem, nie oznacza to, że mamy jakieś nadprzyrodzone zdolności. A szkoda. To po prostu nasz mózg i ciało całkiem nieźle ogarniają, która jest pora. Chociaż umówmy się, jeśli potrafimy obudzić się dokładnie sekundę przed budzikiem, to już trochę podejrzane. Pytanie zadał Igor ze szkoły podstawowej numer 5, a my dalej pytamy, sprawdzamy i odkrywamy. Do usłyszenia jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R. Bonton Radio.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec. Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Giganci programowania Chełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu Klikon. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.giganciprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
5: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
6: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
5: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni ziemi chełmskiej.
6: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
5: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
6: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama.
7: Przygotowani? Jak to nie wiecie na co? No co wy, o tej porze zawsze o 7.30 najświeższe lokalne wiadomości. Posłuchajcie.
8: Jest 7.30, czas na wiadomości lokalne Radia Bonton. Przed mikrofonem Eliza Kudalska-Nawosat. Na Górze Chełmskiej od wczoraj trwają uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Chełmskiej. Dzisiaj najważniejszym punktem będzie suma pontyfikalna o godzinie 11.30. To właśnie w tym czasie Matka Boża Chełmska ma zostać ustanowiona patronką miasta. O czym więcej ksiądz kanonik Andrzej Sternik, kustosz sanktuarium.
9: To się stanie faktem podczas uroczystości głównych mszy świętej sumy odpustowej, której będzie przewodniczył nuncjusz apostolski Antonio Guido Filippazzi. I przy współudziale naszych księży biskupów, ufam, że dzisiaj zgromadzonych innych kapłanów i wiernych naszego miasta i ziemi chełmskiej i pielgrzymów.
8: Na dziś prezydent Chełma zwołał też nadzwyczajną sesję Rady Miasta, w trakcie której zostanie odczytany dekret papieski. Zapadną również decyzje o nadaniu chełmskiemu sanktuarium odznaczenia prezydenta. Początek września upływa w Chełmie pod znakiem spotkań z mieszkańcami. Zarówno na osiedlu Działki, jak i cementowni odbędą się zebrania, podczas których omawiane będą kluczowe dla lokalnych społeczności tematy.
10: Serdecznie zapraszam 9 września, środa, godzina 17, świetlica MPGKM przy ulicy Wołyńskiej na spotkanie Rady Osiedla z mieszkańcami. Podsumowujemy ubiegły rok i ten rok. Zbliża się koniec naszej kadencji, także małymi kroczkami podsumujemy naszą pracę, a co najważniejsze, mieszkańcy będą mogli złożyć ewentualnie projekty do przyszłorocznego budżetu naszego miasta.
8: Zapowiada przewodniczący Rady Osiedla Cementowni Dariusz Wojciechowski. Dzień później na zebranie o 17 w Szkole Podstawowej nr 4 zaprasza Rada Osiedla Działki.
11: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
8: Mieszkańcy Chorodyszcza Kolonii wkrótce doczekają się nowego oświetlenia ulicznego. Gmina Chełm otworzyła bowiem oferty w przetargu na te inwestycje. Wpłynęły 4 oferty, 3 z nich mieszczą się w budżecie gminy, który na ten cel wynosi 230 tysięcy złotych brutto. Najkorzystniejszą cenowo propozycją przedstawił zakład z Chełma, oferując wykonanie prac za nieco ponad 132 tysiące. Inwestycja będzie miała konkretny wymiar techniczny. W ramach tego zadania powstanie linia kablowa o długości blisko 720 metrów. Na niej zostanie zamontowanych 13 nowoczesnych opraw LED-owych. Lampy staną na 8-metrowych słupach. Co ważne dla tempa prac, teren tej inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską ani obszarem Natura 2000. Gmina Chełm zastosowała w tym przetargu jedno kryterium i jest nim cena. Zanim dojdzie do podpisania umowy, urzędnicy muszą szczegółowo sprawdzić, czy najtańsza oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne zawarte w dokumentacji. Nowy plac zabaw na osiedlu Chmielna 3 w Krasnymstawie coraz bliżej. Inwestycja, która wcześniej nie doszła do skutku z powodów problemów formalno-prawnych, została ponownie uruchomiona. W sierpniu miasto podpisało umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej. Jej koszt to ponad 8 tysięcy złotych, a wykonawca ma 2 miesiące na przygotowanie projektu i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec planowanych robót. Czy zatem plac zabaw powstanie jeszcze w tym roku? Miasto tego nie wyklucza, ale wiele będzie zależało od terminu wykonania samej dokumentacji, a później od pogody. Prace budowlane mogłyby bowiem przypaść na listopad i grudzień. Jeśli warunki nie pozwolą na ich prawidłowe przeprowadzenie, budowa zostanie przesunięta na przyszły rok. Wtedy w budżecie ma zostać zabezpieczonych ponad 91 tysięcy 800 zł na pozostałe prace, a roboty mogłyby rozpocząć się wiosną. Przypomnijmy, że projekt placu zabaw w głosowaniu budżetu obywatelskiego otrzymał 636 głosów mieszkańców.

0: Jak się ma sytuacja drogowa? Jak się ma nasz Marcin Petruk? O tym wszystkim już teraz na naszej antenie, no bo czas na wiadomości dla zmotoryzowanych. Minęła 7:40.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Jednymi z najbardziej korkujących się teraz miejsc w Chełmie są okolice ronda Jana Pawła II, wiadukt i rondo Zwin, chociaż sporo samochodów może się jeszcze ustawiać na dojazdach do ronda Turbinowego. Jeżeli chodzi o pieszych, to zachowajcie czujność oczywiście w pobliżu szkół, ale również chociażby w okolicach Placu Kubieckiego, na ulicy Młodowskiej i Podwalnej, jak też w pobliżu Placu Gdańskiego i Urzędu Miasta. I jeszcze prośba od kierowców o to, żeby na ulicach jednokierunkowych jechać zgodnie z tym, co nakazuje znak. Wydaje się to oczywiste, chociaż sygnalizacja nam, że zdarza się to na Orli, czy Derszara, czy nawet Siedleckiej. Przy okazji przypomnienie, że jazda na wstecznym po takich ulicach nadal jest niezgodna z przepisami i w żadnym razie nie można tego nazwać obejściem systemu.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Ponton Radio.

0: Reklama.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Tak, można...
2: Tanio i od ręki.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów.

Na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.

0: wysysasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
4: Właśnie czytam na naszym portalu supertydzień.pl, że jeśli ktoś w gminie Dorohusk planuje budowę domu, to warto zainteresować się nowym dokumentem. Rada Gminy jednocześnie przyjęła plan ogólny, który obejmuje cały teren gminy i wyznacza takie nowe zasady tego, co i gdzie będzie można budować. Dokument dzieli gminę na 16 stref planistycznych, a szczególnie ważne są tak zwane obszary uzupełnienia zabudowy. To właśnie ich położenie może mieć znaczenie przy uzyskiwaniu warunków zabudowy, jakby było wam potrzebne. Zmieniają się też zasady dotyczące decyzji WZ. Wiecie co to, prawda? Teraz będą one wydawane na 5 lat. Plan ma również przygotować Dorohusk na rozwój gospodarczy. Uwzględniono m.in. S12, kolej, a także nawet tereny logistyczne, jak się okazuje. Jednocześnie ponad 80% powierzchni gminy pozostaje też strefą otwartą, czyli bez nowej zabudowy. No ale tak, jak wam zdradzę wszystko, jak wam pokażę wszystkie tajemnice do Dorohuska, to wy nie będziecie chcieli nic poczytać, a mi chodzi o to, żebyście troszeczkę poczytali jednak. Więc w wolnej chwili, robiąc sobie przerwę od pracy, od obowiązków, zapraszamy do lektury tego artykułu na naszym portalu supertydzień.pl. Za 9 minut będzie już 8, więc zapraszam przy okazji na najnowsze wiadomości z kraju i ze świata.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
0: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
4: Tato, słyszałeś o ACR?
5: A co to jest ACR?
6: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
4: To tu! Gdzie ten robot?
6: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
2: Reklama.
7: 104,9. Bonton Radio.

0: koniec krótkiego rozejmu. Rosjanie znów zaatakowali Kijów. Opóźnienie reformy ochrony zdrowia, powiemy, z czego wynika. W Poznaniu ruszyło odliczanie do jarmarku świątecznego. Marcin Krzemiński. Nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Atak na obrzeże Ukrainy zakończył się, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, odwołując alerty dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Nad ranem trafiły one do mieszkańców w związku ze wznowieniem zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. W ukraińskiej stolicy zginęły co najmniej 2 osoby, 7 zostało rannych. Tomasz Fęskę.
1: Takie odgłosy było słychać w nocy w ukraińskiej stolicy. Według mera Kijowa Witalija Kliczki na skutek rosyjskiego ataku w prawobrzeżnej części miasta w jednej z uczelni wybuchł pożar, a ludzie zostali uwięzieni pod gruzami budynku mieszkalnego. Na świcie nad Kijowem unosiły się kłęby czarnego dymu. Celem Rosjan oprócz Kijowa były także zlokalizowane pod miastem zakłady przemysłowe i centrum logistyczne. Tej samej nocy ukraińskie drony uderzyły w rosyjskim Saratowie nad Wołgą. Według gubernatora obwodu kilka osób zostało rannych. Celem ukraińskich maszyn były najprawdopodobniej rafinerie Rosnieftu i inne obiekty przemysłowe i wojskowe.
0: Ważna informacja nie tylko dla mieszkańców Warszawy. Od dziś do 18 września w stolicy będzie sprawdzane działanie syren alarmowych. Między 8 a 16 mogą zawyć się w Śródmieściu, na Żoliborzu, Pradze Południe, Mokotowie i Ochocie. Uwaga kierowcy, przez kilka godzin zablokowana będzie droga ekspresowa S7 pod Ostródą. W nocy zderzyły się tam dwa pojazdy ciężarowe. Wyznaczone objazdy, mówi Anna Karczewska z ostródzkiej policji.
2: Utrudnienia w ruchu potrwają kilka godzin. Pojazdy jadące w kierunku Warszawy, chcąc uniknąć utrudnień w ruchu drogowym, już w Ostródzie powinny zjeżdżać na Starą Siódemkę.
0: Kierowca jednego z pojazdów został zabrany do szpitala. Jest poślizg przy reformie ochrony zdrowia. Projekty, w tym ten dotyczący wynagrodzeń lekarzy, miały trafić do parlamentu na początku września, ale nie trafiły, dlatego Senat odwołał zaplanowane na jutro dodatkowe posiedzenie, mówi wicemarszałek Izby Magdalena Biejat.
3: Jestem zaskoczona, bo temat naprawy sytuacji w ochronie zdrowia pozostaje palący.
0: Rząd zapewnia, prace trwają, chodzi o to, by ustawy były rzetelne. Już obowiązują kanadyjskie cła odwetowe, które dotyczą importu ponad 700 towarów z USA. To reakcja na wynoszące 50% amerykańskie cła, które weszły w życie w sierpniu. Kanadyjskie cła odwetowe mają 3 stawki, 15, 25 i 50%. Dotyczą importu z USA o wartości ponad 27,5 miliarda dolarów kanadyjskich. Dopiero co skończyły się wakacje, a do świąt Bożego Narodzenia jeszcze sporo czasu. Tymczasem w Poznaniu ruszyło odliczanie do jarmarku świątecznego na poznańskich targach. Konkretnie rozpoczął je profil w mediach społecznościowych towarzyszący wydarzeniu, które, jak czytamy w poście, rusza 14 listopada. Niestety szlachetna inicjatywa spotkała się z nomen omen raczej dość chłodnym przyjęciem internautów.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
6: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
7: Z prawdziwą panią z Anglii.
0: 23 stopnie na Suwalszczyźnie, 25 w Trójmieście, 27 na Podkarpaciu, 29 na Górnym Śląsku i w Małopolsce, 30 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Takie dziś maksymalne temperatury. Najwięcej słońca na południowym wschodzie, najwięcej chmur na północy. Tam może wieczorem padać deszcz.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
8: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
7: Z prawdziwą panią z Anglii.
9: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
11: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
12: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
13: Skoro już wszyscy są na dzisiejszej lekcji, to znaczy na dzisiejszej audycji, to zapraszam, zostańcie razem z nami jak najdłużej. Tu program Bonton na dzień dobry. Kłania się przy mikrofonie Dominik Feldman. Minęła 8:05.
9: Bonton Radio i wszystko gra.

0: gość radia Bon Ton.
1: Eliza Kudelska-Nowosad, dzień dobry. Dzisiaj naszych słuchaczy zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury, w którym trwają próby do najnowszego spektaklu Teatru Ziemi Chełmskiej. Potrzebujemy szczegółów od wszystkich obecnych tutaj dzisiaj zaangażowanych osób. Zapraszamy na opowieść o korzeniach.
2: Spakowane walizy.
3: O, kolę! Wykupa!
4: Zakonu te wycieczki.
5: Obietnica pożegnania. Startujemy.
3: Jak do ziemi obiecanej!
1: To właściwie będzie prapremiera, ponieważ spektakl, scenariusz spektaklu, który napisał Marcin Wąsowski, powstał na podstawie opowiadań Jana Longina-Okonia o białym niedźwiedziu. Oczywiście jest to bardzo luźna interpretacja, te legendy faktycznie się pojawiają w naszej opowieści, natomiast cała historia jest dużo, dużo szersza i może o tym, Marcin?
6: Marcin Wąsowski, reżyser.
7: O i tak, no właśnie, to tak,
1: taka rola,
7: że wszyscy ze mnie się śmieją.
6: Historia jest o wiele szersza, gdyż legendy chełmskie jakby są czymś, do czego dążymy, ale co też pomaga jakby bohaterom przejść przez pewną drogę, tak? Bo żeby dużo nie zdradzać, jest trochę o odejściu od Chełma, o ucieczce z Chełma, a potem o powrocie. Dlaczego ta ucieczka i dlaczego ten powrót, to wszystko trochę wyjaśniają legendy. I to, co jest pod miastem, czyli tunele kredowe i duchy, które tam krążą.
1: No, wszystkie drogi prowadzą podobno do Chełma, tak, ostatecznie. Więc jest struktura wiekowa zróżnicowana. Możemy coś więcej na ten temat?
8: Hanna Rudzka-Marii. Moja rola gra nastolatkę. Też ma nastolatka ta swoje humorki. Jest to rola naprawdę z pasjami. Kocha moja postać tańczyć. Kocha swoje koleżanki, kocha swoich rodziców. Bardzo lubią podróżować, ale no nie zawsze tak jest, że w życiu jest tak, jak się chce. Więc oczywiście mój tato przyjdzie, powie mi nieść za ciekawą informację. Oczywiście to ja też nie będę zadowolona, ale też będę miała z tego super fan. Przy legendach świetnie się naprawdę też mogę spisać. Będzie to bardzo ciekawe spotkanie z dziadkiem, jednak troszeczkę też stresujące. Będzie to bardzo ekscytujące przyjazd do Chełma dla mnie. Moja postać jest też taka szalona, bardzo crazy, jak to opowiadam w tekście. Jest to naprawdę bardzo ciekawe, bardzo polecam przyjść i obejrzeć.
1: A jak twoje wcześniejsze doświadczenia na scenie?
8: To jest mój debiut na scenie. Będę pierwszy raz grać, więc mam nadzieję, że wszystko świetnie pójdzie. Jestem bardzo podekscytowana i mam nadzieję, że wszystko wyjdzie świetnie.
9: Zbigniew Moskal, jak państwo pewnie wiedzą, Jan Longin-Okoń pisał legendy Niedźwiedziego Grodu, ale także, tak jak Karol May, pisał o Indianach, tak. Więc w tym scenariuszu oryginalnym, napisanym przez Marcina, pojawia się także postać Indianina. Ja będę miał przyjemność i zaszczyt tę rolę grać.
10: I dopiero, żeby właśnie impuls tak, był tak, że jesteście od... To nawet sobie zrobić coś takiego. Że jesteście tutaj w sobie, jest tu? Jest.
11: Andrzej Kuczura. Gram w tym spektaklu Żyda. No nie chcę wiele zdradzać, bo będzie po prostu ciekawie. Zapraszam.
1: Jakieś wyzwania, jeśli chodzi o tą rolę?
11: Same wyzwania. Tu nie ma nic łatwego nie ma. To jest naprawdę duże wyzwanie. Tak, muszę tańczyć, śpiewać, recytować i udawać, że gram. Także polecam, zapraszam.
12: Elżbieta Rojek w spektaklu Litwinka. Ja bardzo się cieszę, no nie jest to mój debiut, bardzo się cieszę, bo po prostu jestem w chórze i bardzo lubię być w chórze, bardzo lubię taką pracę właśnie zespołową i pracę z muzyką i z ruchem i po prostu jestem bardzo podekscytowana i mam naprawdę bardzo dużo zabawy pracując nad spektaklem. Też oczywiście zapraszam.
1: Chóry od wieków w teatrze miały do spełnienia bardzo ważną rolę.
12: Tak, oczywiście to są te korzenie antyczne, więc tragiczno-komediowo-antyczne. Tak, wszystko się okaże.
13: Anna Binkowska. W spektaklu Korzenie zagram Irlandkę. Niezmiernie się cieszę, ponieważ bardzo lubię przebywać z tymi ludźmi, kocham to i ogólnie zapraszam na spektakl. Pojawi się również taniec irlandzki w moim wykonaniu. Postaram się nauczyć. Którego postaram się nauczyć, także...
1: Karkołomnie może być.
13: Nie będę się tak uczyć tutaj pod batutą pana reżysera i pani Eweliny Kierunkiem, tak, także serdecznie zapraszam, no i warto, naprawdę warto przyjść.
14: Ciao, nazywam się Milena Olchowska i w spektaklu Korzenie mam przyjemność wcielić się w postać Włoszki. Serdecznie zapraszamy państwa na prapremierę, która będzie miała miejsce 3 października. Serdecznie zapraszamy również na kolejne spektakle. Mamy nadzieję na to, że będą się państwo fantastycznie bawić. Dokładamy wszelkich starań podczas prób, aby tak było.
15: Czy w tym przypadku włoski jest w jakimś stopniu do opanowania potrzebny?
14: Nie będę zdradzać wszystkich szczegółów, tak żebyście mieli państwo niespodziankę, więc mam nadzieję, że do zobaczenia na scenie i przekonacie się państwo sami.
16: Katarzyna Klimczak, mam przyjemność po raz drugi zagrać na chełmskiej scenie Teatru Ziemi Chełmskiej. W pierwszym spektaklu byli Głupcy z Chełma, teraz Korzenie. Zagram Chinkę i też niewiele powiem, skąd Chinka się wzięła w Chełmie. To się okaże. Zapraszam serdecznie.
17: Skoro nikt nie chce mówić, to może ja coś powiem. Sławo Czarnota, Teatr Ziemi Chełmskiej. Ja tutaj występuję. Właściwie moja postać, wiadomo, że tutaj Mała Marii jest główną bohaterką, ale moja postać jest niejako tym takim wyzwolicielem, który stwarza mnóstwo komplikacji, ponieważ to ja tutaj kiedyś przeżyłem dosyć taką traumatyczną historię w Chełmie. Wiem, że to nieprawdopodobne, ale jednak. Związaną z chełmskimi podziemiami i nagle wyjeżdżam do Kanady. Zostawiam ten wspaniały Chełm tutaj na pastwę losu, ale muszę do niego wrócić po 20 paru latach do swojego umierającego ojca. No i zabieram ze sobą wspaniałą córkę Marii, której oczywiście zniszczyłem całe życie, ponieważ w tej chwili miała konkurs taneczny i musi się...
18: Ogromna zmiana.
17: Musi jechać nagle do Polski, musi się pożegnać ze swoimi koleżankami, więc tak naprawdę to jest też troszeczkę moja historia, ponieważ to moje demony mnie prześladują i musimy wrócić do przeszłości, a wiadomo, jakie bywają powroty, zwłaszcza powroty do Chełma, bywają trudne. Także oczywiście nie powiem, jak to się skończy, ale myślę, że cała akcja jest dosyć ciekawa, interesująca, barwna, pełna tańca, muzyki i śpiewu.
19: Basia Szarwiło, jestem krakowianką, Polką z krwi i kości i jestem przewodniczką chóru. Nie zdradzimy, czym jest ten chór, bo to jest taką ciekawostką, dlaczego tak wiele postaci z różnych stron świata pojawia się na scenie, ale to państwo zobaczą, jak przyjdą na tę prapremierę 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.

0: Gość radia Bon Ton. Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy,
1: a w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz, i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama. Bon Ton Radio. Na dzień dobry.
5: Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Halo Polacy, rodacy, chodzicie jeszcze do biblioteki, czy już nie? Zakończenie roku, pewnie młodzież też sobie odpuściła i świecą pustkami w biblioteki. Czy aby to koniecznie? Sprawdźmy to już teraz. Jak często w takim razie Polacy sięgają po książkę? Jedną książkę w roku. Tyle średnio czytają Polki i Polacy. Poziom czytelnictwa w Polsce jest podobno też stabilny, jak pokazują zresztą badania. Jest też grupa czytelników, którzy po książki oczywiście sięgają częściej, no to nie ulega też dyskusji. Czytają sobie 7 lub nawet więcej książek rocznie. To około 7% badanych w najnowszym raporcie Biblioteki Narodowej. A gdybyście chcieli wesprzeć jeszcze te raporty i troszeczkę podnieść statystyki, no to dawajcie. Dzisiaj po południu książeczka, a wieczorkiem przy rytmach Radia Bonton, w wygodnym fotelu, na balkonie, w ogrodzie, nad rzeką. Poczytajcie sobie na spokojnie coś miłego.
1: Bonton Radio.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
0: Reklama.
5: Mam wrażenie, że najwięcej w sporcie dzieje się w weekend, ale też w tygodniu jakieś wydarzenia sportowe na pewno mają miejsce. A jak nie wydarzenia typu mecze i tak dalej, no to przecież treningi czy coś, na pewno coś się dzieje. A właśnie, przypomniałem sobie, dzisiaj mam trening po południu i bym zapomniał. Ale dobrze, w temacie sportu zostajemy, bo Marcin Petruk dla Was przygotował szczegóły tych wiadomości. Proszę bardzo, oddajemy mu głos.
6: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Bonton Radio Sport.
8: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Udany początek nowego sezonu mają za sobą pięściarze MKS Olimp Chełm. Igor Rondoś wsparł klub Rasz Kielce w zachowaniu miejsca lidera polskiej ligi boksu dzięki wygranej 10-8 z reprezentantami Królewskiego Krakowa, mówi trener Konrad Rondoś.
9: Igor boksował w polskiej lidze boksu, Kasper jeszcze nie, został wstrzymany, ponieważ jest dwójką i tylko jest Paweł Brach. Natomiast Kasper będzie boksował w najbliższych tygodniach. Teraz mamy targi bokserskie, tam będzie reprezentował Rasz Kielce i nasz klub. Natomiast Igor podjął rękawicę z wicemistrzem świata, z chłopakiem 7 lat starszym, z jedynką w kraju, jeżeli chodzi o wagę 90 kg. Pierwszy raz zaboksował wagę 90 kg. No walka piękna, według mnie i nie według mnie, według wszystkich innych sędziów. No wygraliśmy tą walkę, natomiast werdyktem sędziowskim wygraliśmy walkę 2-1.
8: Z kolei Mikołaj Rondoś, jeden z najmłodszych zawodników chełmskiego Olimpu, ma za sobą udział w międzynarodowym turnieju w Hiszpanii, gdzie reprezentował również biało-czerwone barwy. Ponownie Konrad Rondoś.
9: Tygodniowy turniej, który był bardzo dobrze obsadzony. Bardzo dużo zawodników z Meksyku, bardzo dużo z Portugalii, z innych krajów. Meksyk postawił wysoką barierkę. Bardzo mocni chłopcy, dużo bardziej rozwinięci niż nasi, chyba przez region i klimat, fizyczniejsi. Więc walki stały naprawdę na wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o Mikołaja, wyprostował się na trzeciej pozycji, przegrał w drugiej walce z Meksykaninem, który zdobył w tej kategorii złoto. Nasze cenne doświadczenie, byliśmy po obozie, po bardzo mocnym obozie nad Jeziorem Białym, gdzie trenowaliśmy po 3 jednostki dziennie, więc ten termin nie do końca nam pasował.
8: Obecnie Mikołaj Rondoś przygotowuje się do Mistrzostw Europy, których gospodarzem będzie Turcja. Jednym z trenerów kadry będzie natomiast szkoleniowiec MKS-u Olimp Chełm. Bez punktów dla juniorów chełmianki zakończyło się spotkanie czwartej kolejki pierwszej ligi wojewódzkiej. Zespół prowadzony przez Tomasza Iwana uległ na wyjeździe równolatkom z Podlasia Białopodlaska 1-10.
10: Po 25 minucie wyglądaliśmy nieźle, wygrywaliśmy 1-0, jednak po 25 minucie błędy indywidualne i ewidentny brak sił spowodował to, że zostaliśmy rozgromieni przez Podlasia 10-1. No cóż, musimy wyciągnąć wnioski i pracować dalej na to, abyśmy w kolejnych meczach wyglądali lepiej.
8: W kolejnym spotkaniu zaplanowanym na sobotę to drużyna podejmie u siebie hetmana Zamość.
6: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Bonton Radio na

0: program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Są tematy wracające jak bumerang, a jednym z nich jest zaostrzenie reguł badań technicznych w stacjach diagnostycznych. Ministerstwo Infrastruktury wraca do planów wprowadzenia obowiązku katalogowania weryfikowanych pojazdów, wykonywania zdjęć najważniejszych elementów, ale nowym pomysłem jest również więcej wymogów wobec samych diagnostów. Resort uznał, że rozwój technologii motoryzacyjnej nie idzie w parze ze szkoleniem takich osób i zwiększaniem ich wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach. Stąd też plan wprowadzenia obowiązkowych kursów podnoszących ich kwalifikacje. Pomysłów na, jak podaje resort, uszczelnienie systemu badań jest więcej, a wszystko to ma na celu wyeliminowanie z polskich dróg pojazdów, które w ogóle nie powinny się po nich przemieszczać.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl. Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
2: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: life!
1: Przypominam, szanowni kierowcy, że jeśli złamiecie kilka przepisów, które zostały wpisane na taką czarną listę, no to nie będziecie mogli skasować swoich punktów karnych, no i będzie jeden wielki kłopot, więc jedźcie ostrożnie, uważajcie na siebie. Kto nie wie, ile ma punktów karnych, to może sobie wejść w aplikację e-obywatel i tam to zweryfikować, tam to sprawdzić. Natomiast ja jako dobry wujek sprawdziłem też dla was, ile trzeba będzie zabulić za szkolenie, jeśli będziecie chcieli sobie takie punkty zredukować, no to przyznaję szczerze, ja jestem w szoku, bo są to kwoty blisko 1000 zł. To jest, no, to nie jest dniówka, to jest kilka dniówek. Także naprawdę nie opłaca się kompletnie łamać przepisów. Jeszcze gdyby ich było na tyle dużo, żebyśmy jeszcze złapali jakiś mandat na sumę, nie wiem, 2-3 tysiące złotych, no to jest tragedia. Wtedy cały miesiąc pracujemy za darmo. Nawet przez moment nie chce mi się nawet wyobrażać, co może czuć taka osoba.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A! I naprawiamy też busy.
5: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Reklama.
6: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: paliwa wciąż cenowo w górę, bez szans na spadek też stopy procentowe. Potem co dalej z Komitetem Olimpijskim po aresztowaniu prezesa? Będzie też o wpływie długiego siedzenia na nasze zdrowie. Marcin Krzemiński. 9 zł za litr diesla, powyżej 8 zł za litr benzyny, coraz bliżej. To będzie bardzo drogi wrzesień na stacjach paliw. Ceny zbliżają się do najwyższych w historii. Tydzień temu, po tym jak rząd zrezygnował z odgórnego ustalania ich cen, wciąż rosną. Wczoraj na stacjach płaciliśmy średnio za litr benzyny 95, 7 zł 75 groszy, za olej napędowy 8,55.
1: Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
2: Nie zmieniają się wypłaty, a zmieniają się tylko ceny paliw. Zmiana cen paliw też bezpośrednio wpływa na ceny w marketach, ceny usług. To będzie odczuwalne dopiero po jakimś czasie i to bardzo.
0: Mówią kierowcy, rosnące ceny paliw, jak powiedział jeden z nich, wpływają na ceny towarów, czyli na inflację, co z kolei mogą odczuć także posiadacze kredytów. Dziś rusza posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Zdaniem ekonomistów na obniżki, a co za tym idzie, tańszy kredyt złotówkowy nie ma na razie co liczyć.
3: Byłbym zdania, że te obniżki będą miały miejsce raczej później niż wcześniej. Spodziewałbym się gdzieś na przełomie trzeciego i czwartego kwartału przyszłego roku, czyli już w końcówce 2027 roku.
0: Mówi ekonomista PKO S.A. Sebastian Roy. Decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych poznamy jutro. Sąd zdecydował w nocy o areszcie dla Romana Rzet, kolejnej osoby zatrzymanej w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela giełdy, usłyszał wcześniej zarzuty popełnienia dwóch przestępstw: oszustwa komputerowego oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Od ponad tygodnia w areszcie jest też Radosław Piesiewicz, kolejny podejrzany w sprawie Zonda Krypto, który nadal jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dziś po południu zbierze się prezydium tego komitetu, by zaplanować termin spotkania zarządu, bo to właśnie zarząd może podjąć jakiekolwiek zmiany we władzach PKOL-u. Błażej Kulesza.
4: Do jakiegokolwiek przełomu czy odwołania prezesa Piesiewicza dziś nie dojdzie,
5: ponieważ prezydium nie ma takich kompetencji, to już wiemy.
4: Mówi wiceprezes PKOL i wiceprezes Polskiego Związku Szermierczego Adam Konopka.
5: Czy powinniśmy odwołać pana prezesa Piesiewicza? Moja optyka jest absolutnie taka, że powinniśmy odwołać pana prezesa Piesiewicza przy zachowaniu domniemania niewinności i prawa do obrony.
4: Mimo takich opinii Piesiewicz wciąż ma poparcie kilku działaczy, nie tylko w prezydium, ale także w zarządzie.
0: Warto się ruszać i mowa tu nie tylko o ćwiczeniach, ale po prostu o wstaniu z krzesła, fotela czy kanapy, bo długie nieprzerwane siedzenie wiąże się z większym ryzykiem zgonu z powodu nowotworów. Naukowcy z uniwersytetów Harvarda i Glasgow przez 7 lat przebadali ponad 90 tysięcy osób i ustalili, że każda dodatkowa godzina spędzona w ten sposób oznacza wzrost ryzyka o 9%.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: W pierwszym półroczu KRUS odnotowała 4284 wypadki przy pracy rolniczej w kraju. To co prawda o 3% mniej niż rok wcześniej, ale wciąż najczęstszą przyczyną pozostają upadki, praca przy maszynach oraz ze zwierzętami hodowlanymi. Przyszłość potężnej farmy fotowoltaicznej w Stawie stoi wciąż pod znakiem zapytania. Akta sprawy trafiły obecnie do samorządowego kolegium odwoławczego w Chełmie, które rozstrzygnie kwestie proceduralne. Inwestycja spółki E-Plant ma mieć moc nawet 250 MW. Procedura środowiskowa trwa od kwietnia ubiegłego roku. W wiadomościach za niecałe pół godziny również ważny grafik. Bezpłatne badania mammograficzne dla mieszkanek regionu. W najbliższych tygodniach mammobusy odwiedzą m.in. Krasnystaw, Chełm i Wierzbice. Pierwsze badania już w czwartek w Krasnystawie. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
0: Ostrzeżenia przed upałami dziś na Opolszczyźnie i w większości Dolnego Śląska i tam około 30 stopni. Najchłodniej na Suwalszczyźnie i nad samym morzem, tam 22-23. Najwięcej chmur na północy i tam może padać deszcz. Dużo słońca, zwłaszcza na południowym wschodzie. We'll be right back.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Hełm Lwowska 24.
6: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
10: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
11: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
12: Minęła już 9.06, a my za momencik sprawdzimy, co tam ciekawego na naszym portalu supertydzień.pl. Ale nieco wcześniej najnowszy odcinek Witamina FM przygotował i przedstawi Jan Zieliński. Tak, oczywiście, z tych Zielińskich.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Janek Zieliński z tej strony, a dzisiaj z nami w studio jest Cezary Pasierkiewicz. Witaj.
3: Cześć. Oczywiście specjalista chełmski od cyberbezpieczeństwa. Rozmawiamy dzisiaj przy okazji wycieku danych, który wydarzył się ostatnio, ataku na aplikację MyDoctor.
4: Dobrze, że tutaj doprecyzowałeś, bo tych wycieków danych było ostatnimi czasy sporo.
3: Tak.
4: Tutaj warto pamiętać o tym, że te wycieki zdarzały się. Zdarzają się i będą się zdarzać.
3: Czyli to nie jest coś, przed czym w 100% można się uchronić?
4: Nie. Tutaj powiedziałbym troszkę górnolotnie, ale uważam, że powinniśmy być lepsi pod takim względem, że najlepszą obroną jest rozwijanie naszych własnych kompetencji, jeśli chodzi o informatykę. Kompetencji cybernetycznych związanych z cyberbezpieczeństwem. Jeszcze raz, szkolenia. Te zagrożenia są, będą i będą się rozwijać. Warto zauważyć, że skutki tych wycieków i możliwości związane z atakami możemy zmniejszyć, no, sami się rozwijając.
3: Nawiążmy jeszcze do tego ataku w ogóle, bo potencjalnie mówi się nawet o 19 milionach Polaków, których dane zdrowotne, czyli nie tylko PESEL i dane takie biograficzne, mogły wyciec. Także jeżeli chodzi o leki, o nasz stan zdrowia.
4: To prawda. Według oficjalnych informacji na ten moment baza danych, która mogła wyciec, liczy albo waży 2,5 terabajta. Jest to dosyć duża baza danych. Ministerstwo podaje informację, że nie każdy PESEL jest powiązany z informacjami medycznymi. Sam fakt, że w bazie mogło być 19 milionów rekordów, wcale nie oznacza, że mamy do czynienia z wyciekiem 19 milionów danych medycznych.
3: Jeżeli chcą Państwo się dowiedzieć, jak potencjalnie hakerzy mogą się włamywać do takich aplikacji chociażby, polecam naszą poprzednią rozmowę dostępną na radiobonton.pl. Tam ten temat poruszyliśmy oczywiście w większym detalu. My się skupmy natomiast na tym, jakie zagrożenia to ze sobą niesie, bo osoba, która będzie miała dostęp do tak szerokiej gamy danych, będzie miała też szeroki dostęp do różnych akcji. Pytanie, czym to grozi w ogóle, wyciek takich danych?
4: To jest bardzo dobre pytanie. Żyjemy w nowoczesnym świecie, w którym AI daje mnóstwo możliwości. Proszę zauważyć, że ataki socjotechniczne na ten moment mogą być wysoce wyrafinowane. To znaczy, wcześniej mógł do nas dzwonić konsultant o imieniu Janek, Jacek, ale teraz może dzwonić do nas numer córki, syna, z jego głosem. Oczywiście może dodzwonić pani z recepcji, ktoś, kto się podaje za panią z recepcji, prosząc o na przykład potwierdzenie wcześniejszej rezerwacji, dokonaniu wpłaty i w ten sposób dokona ataku socjotechnicznego, a my stracimy pieniądze.
3: Co my w ogóle możemy w takim przypadku zrobić? W sensie wiadomo, no jeżeli chodzi o taki wyciek danych, no to wszyscy wokół apelują zastrzec PESEL.
4: To jest na ten moment najlepsze rozwiązanie i jedyne. Jestem zdania, że ten PESEL domyślnie powinien być zastrzeżony. Powinniśmy móc go odstrzeżyć w sytuacjach kontaktu z urzędami, czy w dokonywaniu czynności cywilnoprawnych. Niemniej jednak na ten moment pozostaje nam zastrzeżyć PESEL i tak jak wspomniałem na początku, rozwijać się. Żyjemy w dynamicznym świecie, w którym AI i technologie idą do przodu w niespotykanym szybkim tempie. Jeśli zostaniemy w miejscu, nie będziemy rozwijać się pod kątem zagrożeń, zostajemy w tyle i możemy paść ofiarą ataku.
2: Dodam tylko, że można już sprawdzić, czy nasz PESEL wyciekł w wyniku tego ataku. Można to zrobić na bezpieczne-dane.gov.pl, gdzie należy się zalogować poprzez profil zaufany, bankowość elektroniczną czy mObywatela. Tak więc to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się w zdrowiu i bezpiecznie. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bonton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
5: Reklama. Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
6: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę.
9: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
16: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Słuchacie programu Bonton na dzień dobry, moi drodzy, na 104,9 FM. Ale my też w międzyczasie, nie tylko słuchając muzyki, spędzamy sobie miło czas, ale również przeglądając to, co tworzą nasi dziennikarze i zamieszczają na naszym portalu supertydzień.pl. No i czytam właśnie, że w Chełmie ruszył przetarg na budowę nowego bloku komunalnego przy Fabrycznej. Będzie to inwestycja, która przynosi mieszkańcom nawet 50 nowych lokali. No i jest też częścią większego programu rozwoju miejskiego budownictwa mieszkalnego. Taki pięciokondygnacyjny budynek będzie miał 4 piętra mieszkalne, nawet podziemna kondygnacja będzie z komórkami lokatorskimi i tak dalej. Realizacja 20 milionów złotych, dofinansowana z funduszu dopłat w ramach programów pewnych i tak dalej, i tak dalej. Zresztą szczegóły mam dla Was na naszym portalu supertydzień.pl. Skoro ruszył przetarg, no to pierwsze kroki do realizacji tego zadania już są poczynione w zasadzie. No i dobrze, niech budują jak najwięcej, no i też żeby nie zapomnieli o miejscach parkingowych. Najlepiej to podziemnych, bo te naziemne to już się nam tak mocno skurczyły, że może być ciężko z parkowaniem, wiecie o co chodzi. Dlatego no, dla wygody mieszkańców pasuje, żeby to były garaże podziemne. Bo na niektórych osiedlach, w niektórych miastach w naszym kraju mam wrażenie, że cenniejsze właśnie są miejsca parkingowe, postojowe niż samo mieszkanie. No bo człowiek zdenerwowany już po pracy, zmęczony, chce iść do domu, odpocząć, zrelaksować się, a tu człowiek musi szukać czasami nawet pół godziny albo i lepiej miejsca na zaparkowanie swojej fury. Ale dzisiaj nawet rano rozmawiałem z moim kolegą Jackiem, który bardzo często wyjeżdżał kiedyś do Hiszpanii. To mówi, że tam to dopiero są cuda z parkowaniem. Jak nie walniesz w zderzak w przód i w tył innego samochodu, który jest zaparkowany równolegle, to nie wiedziesz. Wszystkie auta porysowane. No, my Polacy byśmy się tam na pewno nie odnaleźli, no bo my lubimy jednak mieć samochody nawet bez jednej ryski. Nawet te 20-letnie. W szczególności ci, co kupują te samochody, bardzo lubią, jak auta nie mają żadnych rys.
1: Bonton Radio i wszystko.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowe, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz, co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
0: Reklama.
3: Lokalne wiadomości, one wam powiedzą, co u nas się ważnego dzieje, co może się wydarzyć i tak dalej. Także warto być razem z nami właśnie o tej porze, 9:30.
4: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Jest 9:30. Eliza Kudalska-Nowosad. Mniej wypadków w rolnictwie, ale upadki wciąż pozostają jednym z największych zagrożeń. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podsumowała pierwsze półrocze tego roku. Od stycznia do końca czerwca KRUS odnotowała ponad 4280 zdarzeń wypadkowych przy pracy w gospodarstwach. To o 3% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
5: Tomasz Ślusarczyk, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. No nadal niestety bolączką naszych gospodarstw rolnych jest praca z maszynami, obsługa zwierząt i praca na wysokości. No i bardzo ważna kwestia upadków. Upadki nadal stanowią ponad połowę wszystkich niepożądanych zdarzeń, których chcielibyśmy uniknąć w gospodarstwach rolnych.
4: W ostatnich tygodniach wielokrotnie w wiadomościach informowaliśmy o poważnych wypadkach w rolnictwie w regionie. Niestety część z nich skończyła się śmiercią. Przyszłość jednej z największych inwestycji energetycznych w naszym regionie stoi pod znakiem zapytania. Akta sprawy dotyczące budowy potężnej farmy fotowoltaicznej w Stawie trafiły właśnie do samorządowego kolegium odwoławczego w Chełmie. O co toczy się spór? Głównym powodem interwencji kolegium są kwestie proceduralne. SKO musi rozstrzygnąć, czy warszawska fundacja Verde Vita zostanie dopuszczona do udziału w postępowaniu na prawach strony. Dotychczas wójt gminy Chełm Wiesław Kociuba konsekwentnie odmawiał organizacji tego przywileju, podtrzymując swoje stanowisko nawet po rozpatrzeniu zażalenia. Plany spółki E-Plant 83 robią wrażenie. W Stawie ma powstać instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynami energii o mocy sięgającej 250 MW. Tak spore przedsięwzięcie wymaga niezwykle szczegółowej oceny wpływu na środowisko, krajobraz oraz zdrowie i jakość życia okolicznych mieszkańców. Co dalej? Procedura środowiskowa trwa już od kwietnia ubiegłego roku i wciąż nie powstały kluczowe dokumenty. Inwestor poprosił o czas do końca października, aby dokończyć badania terenowe i uwzględnić wytyczne regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Dalsze losy farmy w Stawie zależą teraz od dwóch czynników: wyroku SKO oraz jakości materiałów, które inwestor dostarczy jesienią. Mieszkańcy, którzy chcą zapoznać się ze szczegółami, mogą przeglądać akta sprawy w Urzędzie Gminy w Pokrówce.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
4: Mieszkanki naszego regionu będą mogły skorzystać z bezpłatnych profilaktycznych badań piersi w najbliższych tygodniach na ulicę powiatów Chełmskiego i Krasnostawskiego. Wyjadą mammobusy. Jako pierwsze z badań będą mogły skorzystać mieszkanki Krasnego Stawu. W czwartek mobilny gabinet mammograficzny stanie przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji i będzie dostępny od 9 do 14. 18 września mammobus pojawi się w Krasnym Stawie ponownie, tym razem przy ulicy Sobieskiego, gdzie z badań będzie można skorzystać od 9 do 17. Tego samego dnia mobilna pracownia odwiedzi również Chełm. Pojazd zaparkuje przy Alei 3 Maja przy Kauflandzie i będzie przyjmować pacjentki od godziny 9 do 15. Z kolei 23 września z profilaktyki skorzystają mieszkanki gminy Wierzbica. Mammobus stanie przy Urzędzie Gminy w Wierzbicy Osiedlu i będzie czynny od 8 do 14.30. Na badania obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Numery kontaktowe do zapisów oraz szczegółowy harmonogram można znaleźć na stronie Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: Bonton Radio. Na dzień dobry.
6: To może być to Tu może być ostatnia szansa. Neonowe światła jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak.

0: A czymże życie byłoby bez koncertów, bez spotkań, bez takich właśnie wydarzeń, gdzie można zapomnieć o tym wszystkim, co nas gdzieś tam może i przytłacza. Gdzie coś ciekawego się dzieje, o tym wie nasza koleżanka. Serdecznie zapraszamy. Najnowszy odcinek programu Bliżej Kultury już teraz.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Chociaż kalendarzowa jesień powoli daje o sobie znać, mieszkańcy Kraśniczyna i całego regionu dostaną okazję, by na 2 dni powrócić do letniej, słonecznej atmosfery. W dniach 2-3 października Dom Kultury w Kraśniczynie stanie się sercem włoskiej kultury, muzyki i kulinariów za sprawą wydarzenia Kraśniczyn w rytmie La Dolce Vita. A więcej o tym wydarzeniu opowiedzą nam Agnieszka Bąk oraz Paweł Stachyra, inicjatorzy całego zamieszania.
4: Będą to 2 bardzo intensywne dni. Zaczniemy w piątek o 17:00 spotkaniem podróżniczym Włochy poza pocztówką. Później poćwiczymy do włoskich hitów. Będzie to taki trening godzinny. Proszę nie martwić się intensywnością. Nie trzeba przynosić ze sobą żadnych sprzętów, jeśli ktoś byłby chętny na trening. Jest to wydarzenie otwarte. Będziemy robić trening na krzesełkach, więc nie potrzeba żadnej maty, tylko wygodny strój. I piątek zakończymy sobie filmowo, bo filmem z okazji 10. rocznicy tego filmu jest właśnie obecny teraz w dystrybucji. Dobrze się kłamie w moim towarzystwie, więc taki włoski klasyczek, który wywarł duży wpływ na kino europejskie i światowe, bo już doczekał się ponad 20 wersji w różnych krajach. Mamy też swoją polską wersję, więc warto wrócić do tego pierwszego, pierwotnego obrazu, który świetnie dalej komentuje naszą rzeczywistość i nasze związki, relacje powiązane z technologiami.
3: A w sobotę?
5: A w sobotę czekają nas kolejne warsztaty, bo zaczniemy sobie od lekcji włoskiego. Będą to lekcje skierowane zarówno do młodzieży, jak i dla dorosłych. Będą 2 oddzielne grupy. No i będzie można tam się nauczyć jakichś podstawowych zwrotów, które mogą się przydać przy planowaniu wycieczki do Włoch.
4: Podstawowe słówka, ale też kultura, też ciekawostki, żeby wejść tak imersyjnie w to całe wydarzenie.
5: Tak, a skoro już się będziemy tak zatapiać w tę kulturę włoską, no to zagłębimy się też troszeczkę w ten element, który często wydaje się najważniejszy w tej kulturze, a więc w kuchnię. Bo będziemy mieli warsztaty kulinarne, które pozwolą spróbować troszkę smaków tych Włoch. Natomiast na zakończenie tej części warsztatowej będziemy mieli jeszcze torby lniane z linorytem, gdzie będziemy po prostu zostawiali takie włoskie hasełka czy włoskie symbole na torbach. Będzie można przygotować własną torbę, no i sobie zabrać ją właśnie na wakacje. Także to jest ogólnie projekt, którego założeniem jest, że po uczestnictwie w tych warsztatach będzie można spakować od razu się w tą torbę i pojechać sobie spokojnie na krótki wypad albo i dłuższy.
4: Tak, i później kulminacja, czyli potańcówka. Ruszamy o 17:30. W międzyczasie będzie koncert zespołu Nieokiem Znani, którzy zaśpiewają część swoich kawałków, ale też sporo właśnie włoskich hitów i tak do 21:00 będziemy się bawić i też zależy nam na tym, bo z Pawłem oboje bardzo kochamy Włochy, dlatego też ten projekt napisaliśmy i cieszymy się, że możemy go realizować, ale marzy nam się, żeby to był rzeczywiście taki projekt, który połączy mieszkańców nie tylko gminy Kraśniczyn, ale też regionu w różnym wieku, bo też jak właśnie obserwujemy tam lokalsów, to zazdrościmy tego, że właśnie potrafią bawić się międzypokoleniowo, razem tańczyć na ulicach, razem chodzić do restauracji. Nie ma tego podziału na starszych i młodszych, więc tak chcielibyśmy, żeby też to wydarzenie wyglądało i w Kraśniczynie podczas La Dolce Vita, żeby wszyscy się bawili, żeby na tym parkiecie szalały dzieciaki, seniorzy, dorośli, dzieci, żeby było super.
5: 2-3 października serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, żeby pobawić się i zakosztować trochę tej bardzo otwartej i ciepłej, być może w zimnym październiku, kultury włoskiej.
3: A co dzisiaj w Bliżej Kultury? Posłuchajmy razem.
6: Ponad 90 tysięcy jeńców, 75 zbiorowych mogił. Jedno z najtragiczniejszych miejsc związanych z historią Chełma podczas II wojny światowej. W kolejnym odcinku Miejsc Pamięci zajrzymy na cmentarz jeniecki przy Alei Przyjaźni w rejonie ulicy Okrzowskiej. Miejsce pochówku ofiar niemieckiego Stalagu 319A. I C. Obóz jeniecki funkcjonował w Chełmie w latach 1941-1944. Trafiali do niego przede wszystkim żołnierze Armii Czerwonej, ale również jeńcy innych narodowości, między innymi Włosi, Francuzi i Brytyjczycy. Jak wyglądało życie w Stalagu 319? Dlaczego tysiące ludzi zmarły z powodu głodu, chorób i fatalnych warunków? Jaką rolę w historii obozu odegrały poszczególne części Stalagu? I co dokładnie znajduje się dziś na cmentarzu przy Alei Przyjaźni? Powrócimy również do historii samego miejsca pamięci, jego uporządkowania po wojnie, utworzenia zbiorowych mogił i odsłonięcia w 1961 roku pomnika poświęconego jeńcom. To będzie opowieść przede wszystkim o faktach, liczbach, miejscach i wydarzeniach, które pozostawiły trwały ślad w historii Chełma. Cmentarz jeniecki Stalagu 319 AIC. Kolejne miejsce pamięci już dziś o 18.20 w Radiu Bonton. Zapraszam, Kinga Miszczyk.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
7: Reklama.
8: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
9: Jesień i zima w Twoim domu wcale nie muszą być chłodne. Poznaj, a może nawet kup najnowsze rozwiązania grzewcze. Już 15 września od godziny 8 Ciepłotech zaprasza na targi z markami Defro i Blaze Harmony. Zobacz nowoczesne kotły na pellet i drewno oraz porozmawiaj z ekspertami. A 23 września od godziny 8 firmy Afriso i Kotłospaw zaprezentują nowoczesne rozwiązania dla instalacji grzewczych, automatykę sterującą Afriso oraz kotły na pellet i drewno marki Kotłospaw. Oszczędności i nowoczesne rozwiązania na targach techniki grzewczej w Ciepłotechu. Zapraszamy. Chełm Przemysłowa 26. W te dni specjalne oferty i rabaty.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
14: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
15: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Reklama.
16: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Jeszcze po ulicach chodzą plotki, że obowiązkowo trzeba mieć apteczkę w swoim samochodzie, bo jak nie, to mandat. Nie, spokojnie. Dementują te doniesienia z Ministerstwa Infrastruktury. Właśnie trafiłem na taką informację nawet na naszym portalu supertydzień.pl. Także to jest nieprawda. Od 1 czerwca nadal nie ma tego obowiązku wyposażenia nasze auto osobowe w apteczkę pierwszej pomocy. Chociaż miłoby, że jakbyście kupili, no lepiej mieć niż nie mieć. Wiadomo, no nie jest obowiązkowa, więc tutaj obalamy to, że musicie obowiązkowo ją posiadać. No chyba, że macie taksówkę. Albo kierujecie autobus, albo macie pojazd nauki jazdy, albo samochody ciężarowe, które przystosowane są do przewozu osób. No to wtedy jak najbardziej tak. Jeśli nie, no to grzywna. To może zanim was ukarają taką grzywną, no to ja wam przypomnę, że za chwilę 10:00 i najświeższe informacje z kraju i ze świata. Bądźcie razem z nami.
1: 104,9 Bordon Radio.

0: serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Interplus. Chełm, ulica Popiełuszki 1.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec. Chełm, ulica Lwowska 24. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki aut osobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
7: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
8: Słuchacie Bonton Radio.

0: możliwe podwyżki cen prądu. Rząd zapewnia, że monitoruje sytuację. Koniec krótkiego rozejmu, wróciły rosyjskie ataki na Ukrainę. 2 litry płynów w podręcznym. Kolejne lotnisko zyska nowoczesne skanery. Marcin Krzemiński. Drożająca energia, w tym podwyżki cen gazu, mogą w przyszłym roku skutkować rachunkami za prąd wyższymi o 1/5. Wiceminister energii Wojciech Wrochna zapewnia, że rząd monitoruje sytuację na rynku i będzie na nią reagował. Rząd dba o zapasy, różnorodne źródła energii i ustalanie minimalnych cen. Pracuje też, tu cytat, w perspektywie długoterminowej.
1: Perspektywa długoterminowa oczywiście nie da nam gwarancji niskich cen energii najbliższej zimy, ale ta perspektywa długoterminowa to jest przede wszystkim mądra modernizacja i mądra transformacja. Musimy mieć więcej źródeł odnawialnych, ale jednocześnie bezpieczny i odporny system.
0: Według ekspertów ceny energii rosną szybciej niż prognozowano, co może przełożyć się na to, że przeciętne gospodarstwo domowe przez cały przyszły rok zapłaci za prąd o 200 zł więcej. Wracają upały, to za sprawą antycyklonu Ulrich. Gorąco ma być już dziś na Opolszczyźnie i w większości Dolnego Śląska. Tam alerty pierwszego stopnia i około 30 stopni. Jutro już ciepło w większości południowej Polski. Ledwo skończył się 3-dniowy rozejm. Rosjanie znów zaatakowali Ukrainę. W uderzeniu na Kijów zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Tomasz Orchowski.
2: Zawieszenie broni ogłoszono w związku z wizytą wysłanników Trumpa w Moskwie i w Kijowie. Przyjazd Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa nie przyniósł przełomu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
3: My
2: też nie wykluczamy wznowienia trójstronnego formatu, ale na tym etapie jest zbyt wcześnie, by mówić o miejscu czy terminach. Ukrywajcie się, wezwał niedługo po wyjeździe Amerykanów mer Kijowa Witali Kliczko. Rosjanie uderzyli dronami i pociskami balistycznymi, przed którymi Ukraińcom trudno się bronić, bo nie mają pocisków do systemów Patriot. W Kijowie uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało rano, że atak na obszarze Ukrainy się zakończył, a na terytorium Polski nie ma zagrożenia. Ponownie otwarte główne lotnisko w Dżakarcie oraz 4 inne porty lotnicze w Indonezji. Uruchomiono je po przerwie spowodowanej opadem pyłu z wulkanu Anak Krakatau. Erupcja zakłóciła plany ponad 340 tysięcy podróżnych. Nawet 2 litry płynów w bagażu podręcznym i brak konieczności wyciągania z niego sprzętu elektronicznego w trakcie kontroli. Lotnisko we Wrocławiu to kolejny w Polsce port, który planuje 7 nowoczesnych skanerów.
4: Te nowe skanery umożliwią nam obsługę większej liczby pasażerów w ciągu godziny. To jest o 40% zwiększenie naszych możliwości, jeśli chodzi właśnie o kontrolę bezpieczeństwa.
0: Tłumaczy prezes zarządu wrocławskiego portu lotniczego Karol Przywara. Montaż skanerów ma się rozpocząć w lutym i potrwać do majówki. Skanery ułatwiają już kontrolę m.in. w Poznaniu i w Warszawie.
5: Bonton Radio.
6: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, witam. Iga Świątek odpadła w jedynce finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała w poniedziałek z Chinką Pinder Zeng 5-7-3-6, mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0. Początkowo wydawało się, że Polka jest na dobrej drodze do 8 wygranej Zeng w ich 9 pojedynku. Chinka po słabym początku zaczęła grać jednak coraz lepiej, a Polka popełniała coraz więcej błędów. W pozostałych spotkaniach 4. rundy Mirra Andrijewa wygrała z Anastazją Potapową 5-7-6-4-6-3. Jelena Rybakina pokonała Naomi Osaka 6-1-6-4, a Coco Gauff i Iwejowicz 6-1-6-4 w meczach mężczyzn. Aleksander Bloks wygrał z Francisco Cerundolo, Karen Khachanov pokonał Lernera Tiena, Botic van de Zandschulp zwyciężył z Arturem Żyją, a jedynkę Aleksander Zverev rozbił Luciano Darderi. Na Okęciu były witane niczym medalistki. Polskie siatkarki wróciły do kraju z Mistrzostw Europy. Polki po 7 latach przerwy znów były w najlepszej czwórce i znów zajęły 4. miejsce. Stąd, jak mówiła rozgrywająca Katarzyna Wenerska, spory niedosyt.
7: Chciałyśmy osiągnąć trochę więcej, chociaż myślę, że z perspektywy czasu ocenimy ten turniej in plus. Turniej przeplatany bardzo dobrymi momentami z tymi gorszymi. Turniej bardzo długi, bardzo ciężki. Myślę, że i fizycznie, i też psychicznie. No ale jeżeli wyciągniemy odpowiednie wnioski, wnioski, to wszystko będzie szło w dobrą stronę.
6: Po zmaganiach kobiet czas na Mistrzostwa Europy Mężczyzn. Nasza kadra właśnie wyleciała do bułgarskiej Sofii, a turniej rozpocznie się w czwartek meczem z Portugalią. Od dziś do czwartku ruszają mecze pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Etap ligowy potrwa do 27 stycznia. Faza pucharowa, którą rozpoczną baraże o awans do 1/8 finału w lutym, zakończy się 5 czerwca finałem w Madrycie na stadionie Atletico. Hitem na pewno będzie dzisiejszy wieczorny pojedynek Realu Madryt z Interem Mediolan. Polscy kibice będą też pewnie śledzić mecz FC Porto, w barwach którego zobaczymy Jakuba Kiwiora z Manchesterem City. Jutro najciekawiej zapowiada się z kolei mecz Arsenal-Napoli.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Do 23 stopni na Suwalszczyźnie, do 24 na Środkowym Pomorzu, do 25 na Podhalu, do 26 na Pomorzu Zachodnim, do 27 na Podkarpaciu, 30 maksymalnie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Dużo słońca, zwłaszcza na południowym wschodzie, na północy wieczorem może padać deszcz.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
8: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
9: Tu program Bonton na dzień dobry. A budząc tych wszystkich, którzy już na pewno wstali z łóżka, ale jeszcze nie do końca są, jakby to powiedzieć, tam gdzie powinni głową, bo myślami na pewno są w łóżku, no to obudzimy teraz Szerekiem. Tak jest. Sprawdzimy, co tam u niego ciekawego.

0: reklama. Giganci programowania Helm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.gigantiprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej, rajstop i skarpet.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
6: Biały miś, o biały miś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
0: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

sieci już oficjalnie możecie obejrzeć zwiastun Shreka część 5. Od dawna, dawna mówi się, że osła nie dubbinguje już Jerzy Sztur, który zmarł w 2024 roku. Pojawiły się jednak plotki, że zastąpi go jego syn, Maciej, wspierany oczywiście przez sztuczną inteligencję. Z kolei głosu Shrekowi ponownie miał użyczyć Zbigniew Zamachowski. Tymczasem w zwiastunie w ogóle nie słychać żadnego z nich. Nie musi to jednak oznaczać, słuchajcie, zmian w obsadzie. Możliwe, że aktorzy nie zdążyli jeszcze nagrać po prostu swoich kwestii, a na potrzeby trailera zastąpili ich tymczasowi dublerzy. Zwiastun do obejrzenia w internecie. Szukajcie, a znajdziecie.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Hełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrok oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
0: Reklama.
7: Dosłownie 2 godziny temu rozmawialiśmy o sporcie na naszej antenie. Stanowczo to już długo za późno. A więc posłuchajmy już teraz. Czas na wiadomości sportowe. Z informacjami lokalnymi przychodzi do nas Marcin Petruk.
8: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Bonton Radio. Sport.
11: Sport, Marcin Petruk. Po 4 kolejce hełmskiej klasie okręgowej przewodzi Ekoruszanka, która jako jedyna może się pochwalić kompletem zwycięstw. Swoją lokatę poprawiło natomiast ogniwo Wierzbica, które awansowało na fotel wicelidera 3-1, pokonując u siebie Kłosa Gmina Hełm, mówi trener gospodarzy Karol Bujak.
12: Można spojrzeć na wynik, to można stwierdzić, że gładko wygraliśmy, natomiast Kłos Hełm, pomimo tego, że zajmuje dolne części tabeli, dolne rejony, to jest niezła drużyna. Naprawdę, oni potrafią grać w piłkę. Czegoś tam brakuje, być może wykończenia. Natomiast uważam, że to był jeden z cięższych meczów w tym sezonie. I myślę, że Kłos Hełm, jak poprawi tam kilka aspektów w swojej grze, no to jeszcze naprawdę zrobił zamieszanie tutaj w naszej lidze. No my się cieszymy, tak, że jesteśmy wiceliderem.
11: Kolejnym tym razem wyjazdowym rywalem Ogniwa Wierzbica będzie Hetman Żółkiewka. Tymczasem zespoły grające w chełmskiej klasie A mają za sobą 3 jesienną kolejkę, która przyniosła zmianę na stanowisku lidera. Obecnie stawce przewodzi Tatran Kraśniczyn, który zapewnił sobie najwyższe miejsce po wygranej 4-2 z GKS-em Pławanice Kamień. Druga w tabeli jest Sawena Sawin, która z kolei 2-0 pokonała u siebie Unię Białopole. A klasowe podium zamyka wcześniejszy lider, czyli Znicz-Sienica Różana, który 1-1 zremisował na swojej murawie z rezerwami ruchu Izbica. Pierwszy punkt w sezonie dopisał natomiast do konta Start Krasnystaw po wyjazdowym remisie 1-1 z Astrą Leśniowice, mówi trener Roman Rossa.
13: Myślę, że mieliśmy apetyty na zwycięstwo. Mieliśmy też swoje atuty do tego, żeby tego zwycięstwa posmakować. Niestety, no, z pokorą przyjmujemy ten jeden punkt. Natomiast no, dużą rolę też i warunki. Wiatr grywał, więc pierwsza połowa pod wiatr. Troszkę sobie z tym nie radziliśmy, nie potrafiliśmy się dostosować do warunków. my mieliśmy sporo i za to chwała chłopakom, że dążyliśmy do zwycięstwa. No niestety w tym meczu się nie udało, tylko zremisowaliśmy, także mówię, troszkę niedosyt, ale przyjmujemy z pokorą, bo wiemy, w jakim punkcie jesteśmy.
11: A klasowe zestawienie zamyka obecnie Unia Białopole z dwoma punktami w dorobku. W drugiej kolejce B-klasy na stanowisku lidera umocnił się natomiast KS Bezek, który powiększył dorobek zdobytych bramek 5-1, wygrywając u siebie z drugim zespołem Orła Srebrzyszcze. Kompletem punktów mogą się również pochwalić drugie w zestawieniu rezerwy Frasati Fajsłowice, które z kolei 5-0 pokonało u siebie rezerwy Witrumu Wola Uchruska. B-klasowe podium domyka Wojsławia Wojsłowice, również mająca 6 oczek, która w drugiej kolejce 2-0 wygrała na swojej murawie z drugą drużyną Saweny Sawin.
8: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Bonton Radio. Na dzień dobry.

W dobie internetu czasami się pojawiają takie treści, które zachęcają, aby kliknąć, prawda? No i właśnie na taką trafiłem. Snoop Dogg szuka testerów lodów i płaci za to 10 tysięcy dolarów. Dolarów miesięcznie, tak jest. Naprawdę nietypowa robota, rzadko się zdarza. Jego marka lodów chce zatrudnić takiego oficjalnego degustatora. Przez 3 miesiące będzie po prostu sobie testował lody. No, coś pięknego, prawda? Mogą zgłaszać się ludzie praktycznie z całego świata, dlatego że robota odbywa się zdalnie. Wybrany kandydat będzie sprawdzał lody pod kątem smaku, aromatu, konsystencji. No, do jego zadań należy będzie również śledzenie kulinarnych nowości i tego, co aktualnie zdobywa popularność w social mediach. Degustator ma także podrzucać własne pomysły na nowe smaki oraz kampanię marki. No, brzmi interesująco. Dycha, no to już jest jakby uczciwa cena, prawda? Za jedzenie lodów przez 3 miesiące. Bon Ton Radio i wszystko.

0: Reklama.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: płatną pracę. Natomiast ja też mam dla was polecajkę na naszym portalu supertydzień.pl. Jak wejdziecie sobie w nasze wiadomości, to tam znajdziecie również informację, że mamy najnowsze ogłoszenia, oferty pracy w Chełmie, w powiecie chełmskim. Są też oferty za granicą i tak dalej. Kto zainteresowany, to można sobie znaleźć na przykład ofertę fryzjera, handlowca, hydraulika, instruktora nauki jazdy. Potrzebni są też nauczyciele wychowania fizycznego, potrzebni są pedagodzy, potrzebni są specjaliści, na przykład sprzedawca jest potrzebny, spawacz, serwisant, naprawdę jest sporo tej roboty. Także sięgnijcie po nią na nasz portal supertydzień.pl. Za 9 minut będzie już 11.
1: Słuchacie Bonton Radio.

Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm.

0: Dobrze trafiłeś.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
3: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
2: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
3: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
2: Korzenie. 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
3: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
4: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Jest zażalenie na aresztowanie szefa PKOL-u. Prezydent tymczasem złożył do Sejmu projekt przepisów o kryptowalutach. Najpierw jednak o kilkukilometrowym korku na trasie ekspresowej S2. Marcin Krzemiński. Ważne dla zmierzających do Warszawy lub wyjeżdżających właśnie z miasta. Ponad 8 kilometrów ma korek na południowej obwodnicy Warszawy w kierunku Wilanowa. Na ekspresowej S2 za mostem południowym zderzyły się ciężarówka i auto osobowe. Jak informuje Straż Pożarna, nie ma osób poszkodowanych. Są za to ogromne utrudnienia w ruchu. Przejazd kilkukilometrowym fragmentem drogi może potrwać nawet 40 minut. Z kolei bez problemu już pojedziecie pod Ostródą. Jest nią trasę S7 w stronę stolicy. Przez 7 godzin zablokowane były dwa pasy drogi po tym, jak w nocy zderzyły się dwie ciężarówki. Kierowca jednej z nich trafił do szpitala. Nawet kilka tygodni może potrwać rozpatrywanie wniosku obrońców Radosława Piesiewicza, którzy złożyli zażalenie na jego 3-miesięczny areszt. Szef MKOL-u trafił tam na wniosek prokuratury prowadzącej śledztwo dotyczące giełdy Zonda Krypto. W tym postępowaniu Piesiewicz jest oskarżony o płatną protekcję oraz zaspokojenie grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych. Ze szczegółami Grzegorz Kozieł.
1: Zażalenie zostało przesłane do sądu wczoraj po południu. Było to możliwe, ponieważ obrońcy Piesiewicza odebrali wygenerowane w portalu informacyjnym sądu uzasadnienie postanowienia o aresztowaniu ich klienta. Pełnomocnik szefa PKOL-u, mecenas Jędrzej Kupczyński, z którym rozmawiałem przed chwilą, powiedział mi, że sąd powinien takie zażalenie rozpatrzyć niezwłocznie, no ale z praktyki wynika, że może to potrwać nawet kilka tygodni, ponieważ decyzję wyda już nie sąd rejonowy, a katowicki sąd okręgowy, który musi zapoznać się z obszernymi aktami. Mecenas nie chciał ujawnić, czy obrona zaproponowała jakiś inne środki zapobiegawcze, na przykład poręczenie majątkowe.
0: O 15 zbierze się prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa. Prezydent złożył tymczasem w Sejmie drugi projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Poinformował szef Kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Boguski. Jak dodał, jest on bliźniaczo podobny do projektu, który był już w Sejmie i według Boguckiego fundamentem nowej propozycji ma być trzecia ustawa rządowa.
2: Projekt jest już złożony do marszałka Sejmu, więc mamy nad czym pracować. Ja przypomnę, że w tym momencie nie ma żadnego rządowego projektu, nie ma projektu ze strony Koalicji Obywatelskiej, nie ma projektu Lewicy. Jest projekt, który niestety także nie jest procedowany, Polski 2050.
0: Szef Kancelarii Prezydenta zapewnia, że Karol Nawrocki jest za uregulowaniem rynku kryptoaktywów w Polsce. Iga Świątek poza wielkoszlemowymi US Open walkę o ćwierćfinał nowojorskiej imprezy przegrała z Chinką Chi Wen-Zhen. Wczorajsza porażka daje jednak sporo do myślenia, bo Polka prowadziła w pierwszym secie aż 5-0, by przegrać go 5-7, a drugi set 3-6.
3: Od tego 5-0 w pierwszym secie grało mi się coraz gorzej i po prostu zaczęłam robić za dużo błędów, z czego one wynikały, ciężko mi ocenić.
0: Na kolejny występ Igi poczekamy 3 tygodnie do turnieju w Pekinie.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Dzisiaj w Chełmie odbywa się uroczystość ustanowienia Matki Boskiej Chełmskiej oficjalną patronką miasta. Wcześniej w kaplicy świętego Mikołaja odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta, a uroczystościom w Bazylice już za chwilę będzie przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce. Ponad 57 milionów złotych z programu Dobry Start trafiło już do rodziców z Lubelszczyzny. Wnioski o 300+ na wyprawkę szkolną można składać do końca listopada. Na razie ZUS przyjął zgłoszenia dotyczące ponad 214 tysięcy uczniów z województwa. Gmina Dorohusk ma nowy plan ogólny. Radni jednogłośnie przyjęli dokument, który dzieli gminę na 16 stref planistycznych. Ponad 80% jej powierzchni pozostaje bez nowej zabudowy. Plan ma uporządkować przestrzeń, również chronić przyrodę i ułatwić przyszłe inwestycje. Na szczegóły zapraszamy w wiadomościach lokalnych o 11.30.
4: Pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: W rejonie Zatoki Gdańskiej, na Mazurach i Suwalszczyźnie do 23 stopni. Na północy Lubuskiego, w Wielkopolsce, w Łódzkiem, na Mazowszu, Lubelszczyźnie około 27. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 30 stopni. Takie dziś maksymalne temperatury. Nie zabraknie słońca, ale wieczorem może padać na Pomorzu.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
7: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
9: Sponsorem programu jest Interplus. Chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
10: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
11: 6 po 11. Witam Was. Dominik, cześć wszystkim.

0: reklama.
1: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
2: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Durano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
5: Bonton Radio.

0: Słuchajcie, Radio Bonton na 104,9 FM. Ja przypominam, dzisiaj mamy Dzień Przyjaciela. To idealna w sumie sytuacja, no bo pewnie na pewno macie jakiś tam przyjaciół znajomych z dawnych lat, no i przestaliście się z nimi kontaktować. Idealny pretekst. Cześć stary, cześć stara. Dzisiaj jest Dzień Przyjaciela. Ja cię bardzo przepraszam, że tak dawno się nie odzywałem. No ale dzisiaj koniec milczenia. Faktycznie trzeba to zrobić. Brak bliskich przyjaciół zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci i to nawet dwukrotnie, jak wskazują najnowsze badania. I jest to bardziej szkodliwe niż palenie paczki papierosów dziennie. Najdłuższe badanie nad szczęściem w historii wykazało, że relacje w wieku 50 lat lepiej przewidują zdrowie w wieku 80 niż poziom cholesterolu. Ha! Można? Widzicie? To jednak przyjaciele was wyleczą, a nie lekarze, którzy będą do was dzwonić i pytać się, czy u was wszystko w porządku, czy jesteście zdrowi. Zapewne i tak nie nastąpi.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
4: Tato, słyszałeś o ACR?
5: A co to jest ACR?
6: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
4: To tu, gdzie ten robot?
6: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
7: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krefbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krefbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
0: Reklama.
8: Podobno ilość bliskich przyjaciół zwykle sięga maksymalnie 5 osób. Także mam nadzieję, że jestem właśnie jedną z tych osób, bo mam dla Was jako przyjaciel zapowiedź tych wiadomości. Wiadomości lokalnych Radia Bonton, bo minęła już 11.30.
9: Jest 11.30, czas na wiadomości lokalne Radia Bonton. Zapraszam, Eliza Kudelska-Nowosad. Dzisiaj rano w kaplicy Świętego Mikołaja w Chełmie odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Chełm zwołana przez prezydenta. Jak tłumaczył w jej trakcie włodarz, ma to związek z ustanowieniem dziś patronki miasta.
10: Kiedy mówimy o Matce Boskiej Chełmskiej, naturalnie przychodzi nam na myśl kwestia wiary. Ale chciałbym jedną rzecz, szanowni państwo, sprostować, doszczegółowić. Sanktuarium jest również symbolem miasta w tym wymiarze świeckim. I każdy, kto do naszego miasta przyjeżdża, czy osoba wierząca, czy niewierząca, swoje oczy kieruje w to miejsce i w naturalny sposób na jego, a teraz i miasta, patronkę. Te sprawy zawsze powinny mieć wymiar ponad. Chciałbym przekazać w imieniu swoim i wszystkich tych, którzy to czują, którzy się poczuwają, rozumiem, że niektórzy uważają inaczej, medal prezydenta miasta Chełm, medal nas wszystkich, jako wyraz szacunku, uznania i podkreślenia wyjątkowości tej chwili.
9: Mówił Jakub Banaszek, prezydent Chełma, wręczając odznaczenie przyznane sanktuarium maryjnemu na Górze Chełmskiej. Odebrał je jego kustosz, ksiądz Andrzej Sternik. O tej porze rozpoczyna się suma pontyfikalna z udziałem nuncjusza apostolskiego w Polsce, w trakcie której Matka Boska Chełmska zostanie ogłoszona oficjalnie patronką. Ponad 57 milionów złotych trafiło już do rodziców z województwa lubelskiego w ramach programu Dobry Start. ZUS wypłacił świadczenie 300+ na pomoc w przygotowaniu dzieci do nowego roku szkolnego. Do 4 września ZUS otrzymał wnioski dotyczące ponad 214 tysięcy uczniów z Lubelszczyzny. 9 na 10 rodziców ma już pieniądze na kontach.
11: Prawidłowo złożone wnioski, które wpłynęły do ZUS do końca wakacji, zostaną rozpatrzone do końca września. Wnioski o Dobry Start 300+ nadal można składać. Przyjmujemy je do końca listopada. Świadczenie wynosi 300 zł rocznie. Przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
9: Mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka lubelskiego oddziału ZUS. Jeżeli dziecko od września zmieniło szkołę, rodzic powinien też pamiętać, by we wniosku wskazać nową placówkę.
6: Słuchacie wiadomości lokalnych.
12: Radia Bonton.
9: Gmina Dorohusk wkracza w kolejną erę planowania przestrzennego. Podczas ostatniej sesji radni jednogłośnie przyjęli plan ogólny gminy, który zastępuje dotychczasowe studium i obejmuje obszar ponad 19 tysięcy hektarów. To przełomowy dokument, który ma zapobiec paraliżowi inwestycyjnemu w regionie. A co to oznacza dla mieszkańców? Przede wszystkim koniec z tradycyjnymi papierowymi mapami. Nowy plan jest cyfrowy i dostępny w formacie danych przestrzennych, co ma zapewnić większą precyzję, choć jak przyznają same władze, może być wyzwaniem dla starszych osób. Kluczową zmianą jest podział gminy na 16 stref planistycznych. Nowością jest wyraźne rozdzielenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od zagrodowej, co ma w przyszłości zapobiegać konfliktom sąsiedzkim. Ważną informacją dla inwestorów jest również to, że nowe decyzje o warunkach zabudowy będą teraz ważne tylko przez 5 lat, a nie bezterminowo jak dotychczas. Gmina stawia na logistykę i transport, wykorzystując bliskość granicy oraz planowaną budowę drogi ekspresowej S12. Jednocześnie samorząd kładzie nacisk na ekologię. Ponad 80% powierzchni gminy pozostanie w tzw. strefie otwartej, gdzie obowiązuje zakaz nowej zabudowy. Ma to chronić najcenniejsze przyrodnicze tereny, w tym Dolinę Bugu. Choć w konsultacjach społecznych wpłynęło 27 wniosków od mieszkańców, urzędnicy ubolewają nad niską frekwencją podczas spotkań z planistami. Władze podkreślają jednak, że plan nie jest wyryty w kamieniu i w miarę potrzeb mieszkańców będzie mógł być modyfikowany.

0: przyjemnością nie kryję tego, przysłuchuję się najnowszym odcinkom muzycznej kartki z kalendarza, a więc i posłuchajmy teraz, co dla was przygotował Jarek Hołota 20 minut przed południem.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Jarek Hołota, witam. Czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do kalendarza z kartką 8 września i sprawdzamy, jakie rocznice oraz wydarzenia ukształtowały ten dzień na światowych listach przebojów. Zaczynamy w roku 1925. 8 września urodził się Peter Sellers, wybitny brytyjski aktor i komik, ale także wykonawca wielu popularnych humorystycznych piosenek, których w latach 60. współpracował muzycznie m.in. z producentem The Beatles, George'em Martinem. Przenieśmy się do roku 1947. Swoje 79. urodziny obchodzi dzisiaj Benjamin Orr, wokalista i basista legendarnej nowofalowej grupy The Cars. Głos odpowiedzialny za nieśmiertelną, wzruszającą balladę Drive. W kalendarzu zapisujemy rok 1960. 8 września na świat przyszedł David Arkenstone, ceniony amerykański kompozytor i multiinstrumentalista, trzykrotnie nominowany do nagrody Grammy, twórca muzyki New Age i filmowej. Zaglądamy do roku 1987. Dokładnie 39 lat temu na rynku zadebiutował kultowy album A Momentary Lapse of Reason brytyjskiej formacji Pink Floyd, będący pierwszym krążkiem wydanym przez zespół po odejściu Rogera Watersa. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1998 i piosenką, która dokładnie na początku września tamtego roku zdominowała stacje radiowe w całej Europie. Przenieśmy się o 28 lat wstecz. Brytyjska wokalistka Desiree wypuściła wtedy swój gigantyczny, niezwykle słoneczny hit Life. Lekki, chwytliwy rytm, optymistyczny tekst i niesamowicie wpadający w ucho refren sprawiły, że utwór błyskawicznie wspiął się na szczyty list przebojów, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych popowych klasyków tamtej dekady. To idealny, pełen uśmiechu zastrzyk energii na wtorek. Zamykamy dzisiejsze archiwum z dużą dawką dobrego nastroju. Przed nami Desiree.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
2: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
3: Reklama.
4: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Godzina 12 to już jest godzina szczytu? Nie, spokojnie, godziny szczytu będą po południu, jak skończycie robotę i wyjedziecie na ulicę. Teraz jeszcze fajnie się jeździ po mieście, dlatego bardzo lubię kończyć pracę o 12, bo naprawdę jest mega pusto, można sobie wszędzie wszystko pozałatwiać. A w urzędach nie, no co wy, aż tak kolorowo to niestety nie jest. No w końcu kiedyś sobie trzeba zrobić przerwę na herbatę i zawsze akurat wtedy, kiedy my przychodzimy i chcemy coś załatwić. No, tak to czasami bywa. Pozdrawiamy panie ze wszystkich urzędów słuchające właśnie teraz Radia Bon Ton. Nie no, oczywiście życzymy wam miłego dnia, no i też miłych petentów, bo to różnie bywa. Punktualnie o 12, czyli dosłownie za niecałe 10 minut. Najświeższe informacje z kraju i ze świata. To ja zmywam się, trzymajcie się. Jutro słyszymy się po 7.
1: To jest Bon Ton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
1: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
2: Reklama.
3: Mamy 12, słońce w zenicie, a to oznacza, że czas na popołudnie w rytmie dnia w radiu Bonton. Tak więc zapraszamy serdecznie do godziny 17, a na początek wiadomości z kraju i ze świata.
4: Polscy uczniowie w europejskiej czołówce, są wyniki badania PISA. Ceny ropy mocno w górę, analitycy nie mają dobrych prognoz. Węgry wydalają 10 rosyjskich dyplomatów. Miriam Lipińska. Polscy 15-latkowie są w europejskiej czołówce pod względem edukacji. Tak wynika z najnowszego badania PISA, w którym sprawdzono uczniów z 91 krajów i regionów. Polscy uczniowie najlepiej wypadli w naukach przyrodniczych. Tu jesteśmy w czołówce. Lepiej wypadli tylko 15-latkowie z Wielkiej Brytanii, Estonii i Szwajcarii, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
5: To, co warto zaznaczyć, to, że wszystkie pozostałe kraje Europy uczestniczące w badaniu PISA 2025 są od Polski znacząco, istotnie słabsze. Polska jest, należy do czołówki krajów europejskich, jeżeli chodzi o wyniki poznawcze w naukach przyrodniczych.
4: Niepokoi jednak czytanie ze zrozumieniem. Aż 24% polskich uczniów radzi sobie z tym słabo, a w szkołach branżowych pierwszego stopnia odsetek ten sięga niemal 70%. To poziom określany mianem funkcjonalnego analfabetyzmu. Uczniowie potrafią czytać, ale mają problem ze zrozumieniem nawet prostych komunikatów. Polska jest też na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o wytrwałość uczniów. Uczniowie nie potrafią kończyć zaczętych prac i szybko się poddają i zniechęcają. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach gwałtownie rosną. Baryłka kosztuje już prawie $100 i nadal będzie drożeć przez niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie i wojnę między USA i Iranem. Perspektywy na kolejne dni nie są optymistyczne, przyznaje analityk rynku paliw SBM Reflex Urszula Cieślak.
6: Jesteśmy daleko od sytuacji po pierwsze stabilnej na rynku krajowym, ale też jesteśmy wciąż daleko od stabilizacji na rynkach międzynarodowych.
4: Bo ruch tankowców przez kluczową dla transportu ropy cieśniny Ormus pozostaje mocno ograniczony. Zdaniem analityków, jeśli konflikt między USA a Iranem będzie nadal przybierać na sile, baryłka na światowych rynkach może zdrożeć do poziomu nawet $120. Węgry wydalają 10 rosyjskich dyplomatów. Jak poinformowało MSZ w Budapeszcie, to dlatego, że prowadzili oni na terenie Węgier działania, które zgodnie z konwencją wiedeńską są niedopuszczalne dla dyplomatów. Resort podkreślił, że ta decyzja służy ochronie bezpieczeństwa i suwerenności państwa, ale nie oznacza zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Jutro w Norwegii odbędzie się pogrzeb króla Haralda V. Do Oslo przyjadą monarchowie i przywódcy kilkudziesięciu państw. Będzie to też największa w historii operacja norweskiej policji. Uroczystości zaczną się w południe wyprowadzeniem trumny z ciałem zmarłego monarchy z Pałacu Królewskiego. Harald V zmarł 28 sierpnia w wieku 89 lat. I wracamy jeszcze na koniec do kraju. Z 10 osób, które zgłosiły swoje kandydatury na prezydenta Krakowa, jedna osoba odpadła, a trzy czekają jeszcze na decyzję komisji wyborczej. Pewni udziału w wyborach są już Michał Drewnicki, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska, Jan Hoffman, Łukasz Gibała i Michał Klimek. Nadal ważą się losy Darii Gosek-Popiołek, Bartosza Bocheńczaka i Sławomira Pietrzyka. W ich przypadku komisja sprawdza podpisy zebrane pod kandydaturami. Z listy wypadł natomiast Marian Banaś, który może się jeszcze od tej decyzji odwołać.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: 3 minuty po 12, a na termometrach, jeżeli chodzi o temperaturę, mamy 23 stopnie Celsjusza, 1017 hektopaskali, takie mamy ciśnienie na barometrach. Nad nami czyste niebo i tak zostanie do końca dnia. Dzisiaj maksymalnie, uwaga, 27 stopni.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
2: Sponsorem programu jest Mega Salon Meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
3: W kalendarzach wtorek, 8 września, dzień dobrych wiadomości, jak się okazuje. Ja postaram się dzisiaj dostarczyć jak najwięcej takich. Trochę pozytywnych newsów się przyda, zwłaszcza w obliczu kolejnej nocy, tak nie do końca spokojnej. Mam nadzieję, że mimo latających odrzutowców głośnych, no nie oszukujmy się, udało się wam wyspać. Kochani, średnio wyspany Janek Zieliński z tej strony. Witam was wszystkich w rytmie dnia na falach Radia Bonton, gdzie płyniemy sobie do 17. Na pokładzie nasze stałe pozycje i dobra muza. Jak ta nutka od Linkin Park. Na początek Burn It Down. Już teraz.

0: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
4: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

0: Bonton Radio na 104,9 FM.
1: Waking up worthless.

dzisiaj w sporocie Radia Bonton Marcin Petruk ma mocne uderzenie, niczym gong w świątyni albo przy ringu. A tak się składa, że pięściarze MKS-u Olimp Chełm rozpoczęli nowy sezon i czekają ich wymagające pojedynki w całej Polsce. Zostańcie z nami w rytmie dnia, żeby się przekonać, co jeszcze się dzieje w lokalnym sporcie. Oczywiście tych informacji będzie dzisiaj jeszcze trochę. No i też będzie sporo dobrej muzy. Za nami Avicii, Wake Me Up, a już teraz The Way It Is, klasyk. 23 minuty po godzinie 12:00.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
7: Sport, Marcin Petruk. Bez punktów dla juniorów Chełmianki zakończyło się spotkanie czwartej kolejki w pierwszej lidze wojewódzkiej. Zespół szkolony przez Tomasza Iwana mierzył się na wyjeździe z równolatkami z Podlasia Białopodlaska i uległ im 1-10. Biało-zieloni prowadzili na początku 1-0 po samobójczym strzale jednego z zawodników gospodarzy. Później jednak ci zaczęli dominować na murawie, pierwszą połowę ukończąc 4-1, a po zmianie strony dokładając kolejnych 6 trafień.
8: Po 25 minucie wyglądaliśmy nieźle, wygrywaliśmy 1-0. Jednak po 25 minucie błędy indywidualne i ewidentny brak sił spowodowało to, że wszyscy staliśmy rozgromieni przez Podlasia 10-1. No cóż, musimy wyciągnąć wnioski i pracować dalej na to, abyśmy w kolejnych meczach wyglądali lepiej.
7: Mówił Tomasz Iwan. Następne spotkanie jego drużyna rozegra w sobotę na swojej murawie i podejmie hetmana Zamość. Następny sukces klubu Rasz Kielce, wspartego reprezentantem MKS-u Olimp Chełmu w 8 kolejce polskiej ligi boksu. Lider rankingu mierzył się tym razem z rywalami z królewskiego Krakowa, pokonując ich 10-8. Relacjonuje trener chełmskiego Olimpu Konrad Rondoś.
9: Ligo boksował w polskiej lidze boksu, Kasper jeszcze nie, został trzymany, ponieważ jest dwójką i tylko jest Paweł Brach. Natomiast Kasper będzie boksował w najbliższych tygodniach. Zaraz mamy targi bokserskie, tam będzie reprezentował Rasz Kielce i nasz klub. Natomiast Igor podjął rękawicę z wicemistrzem świata, z chłopakiem 7 lat starszym, z jedynką w kraju, jeżeli chodzi o wagę 90 kg. Pierwszy raz zaboksował wagę 90 kg. No walka piękna, według wszystkich innych sędziów. No wygraliśmy tą walkę, natomiast z werdyktem sędziowskim wygraliśmy walkę 2-1.
7: Kolejny medal zawiesił natomiast na szyi jeden z najmłodszych zawodników MKS Olimp Chełm, Mikołaj Rondoś. Pięściarz wspólnie z polskimi kadrowiczami udał się do Hiszpanii, gdzie krzyżował rękawice w zmaganiach międzynarodowych.
9: Tygodniowy turniej, który był bardzo dobrze obsadzony, bardzo dużo zawodników z Meksyku, bardzo dużo z Portugalii, z różnych krajów. Meksyk postawił wysoką barierkę, bardzo mocni chłopcy, dużo bardziej rozwinięci niż nasi, chyba z regionu klimat, fizyczniejsi, więc walki stały naprawdę na wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o Mikołaja, uprostował się na trzeciej pozycji, przegrał w drugiej walce z Meksykaninem, który zdobył w tej kategorii złoto. Nasze cenne doświadczenie, byliśmy po obozie, po bardzo mocnym obozie nad Jeziorem Białym, gdzie trenowaliśmy po 3 jednostki dziennie, więc ten termin nie do końca nam pasował.
7: Mówił Konrad Rondoś. Obecnie Mikołaj Rondoś szlifuje formę do europejskiego czempionatu w Turcji. Natomiast w następnej kolejce Polskiej Ligi Boksu Raszkielce wspólnie z zawodnikami chełmskiego Olimpu będzie się mierzył z pięściarzami Golden Team Nowy Sącz.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
10: Bon Ton

One Republic w utworze Counting Stars za nami, a my przenosimy się do Dorohuska w Radiu Bonton, ale nie do tego aktualnego. To, co tam się ostatnio działo, sprawdzicie w galeriach na naszej stronie. Niedawno były tam dożynki. My się jednak w rytmie dnia wybieramy do Dorohuska roku 1971, kiedy to obchodzono dni tej miejscowości. Kilka atrakcji wtedy miało miejsce. Obecni byli weterani II wojny światowej, którzy raczyli lokalną młodzież opowieściami. Reszty szczegółów dowiecie się już za chwilę w Kronikach Miasta. To już po tej piosence klasyk, ultra klasyk, nadklasyk. Piosenka tak polska, że bardziej się nie da. Mysłowic, długość dźwięku samotności.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: śmielej gra.
1: Osada Dorohusk położona nad Bugiem w powiecie chełmskim 11 i 12 września 1971 roku obchodziła swoje lokalne święto. Dowiadujemy się z ówczesnego wydania Sztandaru Ludu. Uroczystości rozpoczęło zgromadzenie ludności na placu szkolnym, gdzie gospodarz gromady Romuald Kościuk wręczył przedstawicielom młodzieży symboliczne klucze. Później wysłuchano koncertu orkiestry Dętej WOP. Wieczorem zaś przy rozpalonym ognisku kombatanci II wojny światowej opowiadali młodzieży o tamtych pamiętnych dniach. Pomyślano też o koncercie życzeń dla przodujących rolników i kolejarzy. Zawody sportowe pomiędzy młodzieżą z Dorohuska i Turki o puchar przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej zakończyły się zwycięstwem drużyny z Dorohuska. W czasie trwania dni zorganizowano też Zgaduj Zgadulę poświęconą oszczędzaniu. W konkursie Orki zwyciężyło kółko rolnicze z Dorohuska przed okopami. Koło gospodyń wiejskich przygotowało pokaz racjonalnego żywienia. W organizację lokalnego święta duży wkład pracy wnieśli m.in. Zygmunt Przygocki, Kazimierz Derkacz, Andrzej Wawryniuk, Danuta Hawryluk, Mieczysław Katarzyński i Kazimierz Stocki.
2: Co jakiś czas prezentujemy tutaj materiały dotyczące dni konkretnych miejscowości. No warto tutaj zwrócić uwagę, że to właśnie w latach 60. pojawiła się taka inicjatywa, początkowo w przypadku Chełma, ale z czasem i inne miejscowości gromadzkie, bo warto dodać, że wtedy jeszcze mieliśmy podział na gromady, zlikwidowany w roku 1973, ponownie pojawiły się gminy. Inne miejscowości gromadzkie też takie inicjatywy podejmowały i w różnorodnych wioskach, siedzibach gromad organizowano dni miejscowości. W tym przypadku mamy dni Dorohuska, no można powiedzieć takie tradycyjne. Zaangażowanie różnorodnych środowisk, osób, mamy tutaj nawet konkretne osoby, które były zaangażowane w przygotowanie tych dni. Rzecz ciekawa, że dni zawierały taki element charakterystyczny dla w sumie dużych miejscowości, czyli wręczenie kluczy do miejscowości. Młodzieży od tego się zwykle rozpoczynały. No nie wiem, czy jakiś mieszkaniec Dorohuska pamięta te uroczystości w roku 1971, ale pewnie w tamtym czasie były to wydarzenia, na które można było zwrócić uwagę. W kolejnych latach tego rodzaju akcje organizowano i w innych miejscowościach, no i praktycznie każda miejscowość w okolicach Chełma taką posiadała, no z czasem oczywiście. Oczywiście te akcje uległy przekształceniom, no obecnie to właściwie już mamy zupełnie inne mechanizmy, które służą do uczczenia konkretnych miejsc i miejscowości.
0: Dam go za pół złotego, kto chce tańczyć, ten płaci. Spojrzenia dziewczyn są gorące, można się w tańcu zatracić.
3: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
4: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Denta do Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
7: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
8: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
9: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608-234-779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608-234-779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
5: Reklama.
4: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
5: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

dużo się dzieje w okolicy, moi mili. Na radiobonton.pl znajdziecie galerię zdjęć z inauguracji odpustu na Górze Chełmskiej, gdzie w tym roku wydarzenie ma wyjątkowy wymiar przez nadanie miastu patronki w postaci Matki Boskiej Chełmskiej, a dodatkowo dzisiaj gości u nas nuncjusz apostolski w Polsce. Ze wszystkim w rytmie dnia jesteśmy na bieżąco. Kolejne aktualizacje z okolicy usłyszycie po 13. Nie zabraknie też oczywiście tych z kraju i ze świata. Równo o godzinie 13 usłyszycie o powrocie Andrzeja Poczobuta na Białoruś i będzie również o prezydenckim projekcie w sprawie kryptowalut.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.

0: 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
4: Biały miś, o biały wiś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
5: Reklama. Mamy 13 w Radiu Bonton, czas na wiadomości z kraju i ze świata.
6: Jak zapowiadał, tak zrobił. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Prezydent złożył drugi projekt w sprawie rynku kryptowalut. Za chwilę też o nietypowych przedmiotach pozostawionych przez zapominalskich pasażerów w pociągach. Miriam Lipińska. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Jak przekazały źródła zbliżone do polskich służb, polonijny dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi przekroczył dziś polską granicę w kierunku Białorusi. Andrzej Poczobut przesiedział 5 lat w łagrze skazany w politycznym procesie. Białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka wypuścił go wiosną w ramach wymiany więźniów zaaranżowanej przez USA. Zaraz po przyjeździe do Polski Poczobut zapowiadał wtedy, że będzie chciał wrócić na Białoruś. Prezydent po raz drugi kieruje do Sejmu swój projekt dotyczący rynku kryptowalut, mówi szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.
7: Projekt jest już złożony do marszałka Sejmu, więc mamy nad czym pracować.
6: Szef kancelarii prezydenta zapewnia, że Karol Nawrocki jest za uregulowaniem rynku kryptoaktywów w Polsce.
7: Ale trzeba to zrobić z poszanowaniem kilku elementarnych, podstawowych, także konstytucyjnych zasad, czego nie gwarantuje niestety ustawa rządowa pierwsza, druga i nie gwarantowała również ta trzecia ustawa.
6: Wszystkie trzy Karol Nawrocki zawetował. Według resortu finansów poprzednia propozycja prezydenta rozwadniała ochronę klientów rynku kryptowalut, bo zawierała niższe kary finansowe i prawne za nieprzestrzeganie przepisów niż ustawy rządowe. Są już wyniki sekcji zwłok operatora filmowego Witolda Płóciennika. Wynika z nich, że zmarł on z przyczyn naturalnych kilka dni przed odnalezieniem jego ciała, a data jego zgonu może odpowiadać dacie zaginięcia. Śledztwo w sprawie zaginięcia i śmierci 56-latka prowadzi prokuratura rejonowa w Sulęcinie w Lubuskiem. Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę 29 sierpnia nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach. Przyjechał tam odpocząć. Jego poszukiwania ruszyły w poniedziałek 31 sierpnia. Ciało Płóciennika zostało znalezione 3 września wieczorem w lesie na obrzeżach Lubniewic. W Polskim Komitecie Olimpijskim za 2 godziny rozpocznie się posiedzenie prezydium zarządu, które ma być gruntem pod odwołanie przebywającego w areszcie Radosława Piesiewicza. Dziś poznamy datę zwołania całego zarządu, który będzie w stanie pozbawić prezesa władzy. Niewykluczone, że nastąpi to jeszcze w tym tygodniu. O odwołanie Piesiewicza z funkcji apeluje minister sportu Jakub Rutnicki. Zmieniamy temat. Wycieczki, spacery i kawa na świeżym powietrzu. Dziś prawdopodobnie już ostatni powiew lata w tym roku. Polacy korzystają z pogody.
8: W domu śpimy już po pracy, po nocy, więc chcemy skorzystać, bo tylko właśnie chyba dzisiaj i jutro i już po lecie.
9: Żeby naturalnie witaminę D3 organizm mógł wytworzyć, endorfiny od słońca, wiadomo.
6: Ciepło ma być dziś i jutro, od czwartku ochłodzenie w całej Polsce. Regał na ubrania, różowe ukulele, futerale takiego samego koloru, mrożona pizza w torbie termicznej czy świadectwo szkolne. To tylko niektóre z ponad 600 przedmiotów, które w pociągach Polregio znaleźli w wakacje pracownicy przewoźnika. W jednym ze składów przyszły pan młody zostawił garnitur. Na szczęście udało mu się go odzyskać jeszcze przed uroczystością. Najbardziej zapominalscy okazali się pasażerowie na Pomorzu Zachodnim, w Małopolsce i w Łódzkiem, a najczęściej zostawiali w pociągach jednak standardowe przedmioty typu plecaki, walizki, portfele, telefony i dokumenty.
10: Flash. Skrót lokalnych informacji.
11: W Chełmie mają powstać elektroniczne altany śmietnikowe. MPGK ponownie szuka wykonawcy inwestycji, która ma usprawnić segregację i odbiór odpadów. Altany pozwolą segregować co najmniej 12 frakcji, a także zbierać odpady problemowe. Na ulicy Rejowieckiej w Chełmie Seat wypadł z drogi i uderzył w latarnię. Kierowca oddalił się przed przyjazdem policji. Funkcjonariusze ustalają, kto siedział za kierownicą. W aucie znaleziono 2 dowody rejestracyjne. Nie wiadomo, czy ktoś został poszkodowany. Od 10 do 13 września na Lubelszczyźnie potrwa jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionki będą zrzucane z samolotów i wykładane ręcznie. Służby apelują, by nie dotykać przynęt. Właściciele psów i kotów powinni z kolei przez około 2 tygodnie pilnować swoich zwierząt, by nie stwarzać okazji kontaktu czworonogów z tymi preparatami.
12: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
13: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
5: Czas na pogodę w Radiu Bonton. 24 stopnie aktualnie, 1016 hektopaskali na barometrach. Ciśnienie takie mamy. Na niebie praktycznie czysto. Żadnych chmur i tak też do końca dnia powinno pozostać. Dzisiaj maksymalnie 27 stopni, czyli jeszcze mamy dzisiaj i chyba także jutro takie, powiedzmy, ostatnie wspomnienie tegorocznego lata.
12: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
13: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
14: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
15: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
16: Sponsorem programu jest Mega Salon Meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
5: Mówiłem, że dziś jest Dzień Dobrych Wiadomości. A propos radości, to jeszcze wspomnę w Radiu Bonton, że dzisiaj imieniny obchodzi Radosław, także radujmy się. Radosny Janek Zieliński w rytmie dnia z tej strony do 17 jestem z Wami, a w tej godzinie serwujemy Wam aktualizacje z okolicy oraz ciekawostki z życia planety oraz też całkiem ciekawe wieści, jeżeli chodzi o piłkę nożną.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej Rajstop i Skarpet.
2: Giganci programowania Chełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.gigancieprogramowaniaedu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne. Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
5: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko 1,24 zł przy zakupie dwóch sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Bon.

dziwny przypadek 40-latka w radiu Bonton. Kierowca kilka razy podjeżdżał na parking pod komisariatem policyjnym w Chełmie. W końcu funkcjonariusze sprawdzili, o co chodzi, no i mężczyzna był pod wpływem. Pamiętajcie, jak pijany, to do domu na tapczan wylegiwać się, a nie do auta. O tym mogliście usłyszeć w jednym z poprzednich wydań lokalnego serwisu, o które znajdziecie na naszej stronie, a najnowsze doniesienia mamy dla Was o 13.30.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
5: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
8: Zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości Radia Bonton. Jest 13.30. Eliza Kudalska-Nowosad. W Chełmie mają powstać nowoczesne elektroniczne altany śmietnikowe. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ponownie szuka wykonawcy po tym, jak poprzedni przetarg, o którym informowaliśmy, został unieważniony. Altany mają usprawnić segregację odpadów i odbiór śmieci. Każda ma być wyposażona m.in. w system kontroli dostępu, monitoring oraz oprogramowanie do zarządzania. Mieszkańcy będą mogli segregować co najmniej 12 frakcji odpadów. Przewidziano także miejsca na odpady problemowe, takie jak baterie, tekstylia, przeterminowane leki czy drobny sprzęt elektroniczny i elektryczny. Osobna przestrzeń ma służyć przekazywaniu przedmiotów, które mogą zostać ponownie wykorzystane. Chodzi o nadanie im tak zwanego drugiego życia. System pozwoli również identyfikować użytkowników i rejestrować przekazywane odpady. Monitoring zapełnienia pojemników ma z kolei ułatwić planowanie odbioru śmieci i ograniczyć niepotrzebne przejazdy. W ramach zamówienia wykonawca będzie musiał dostarczyć także pojemniki i karty dostępu, zamontować oraz uruchomić system, przeszkolić pracowników MPGK, a także przeprowadzić kampanię informacyjno-edukacyjną dla mieszkańców. Ta inwestycja jest częścią projektu modernizacji Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych MPGK w Chełmie. Projekt otrzymał dofinansowanie. Nowy przetarg jest kolejną próbą realizacji tego przedsięwzięcia. Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na ulicy Rejowieckiej w Chełmie. Samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w przydrożną latarnię. Kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia przed przyjazdem służb. Zgłoszenie wpłynęło do nich około godziny 18.40. Uszkodzony samochód oraz miejsce zdarzenia zabezpieczyli strażacy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący z nieznanych przyczyn stracił panowanie nad autem. Samochód wypadł z drogi i z dużą siłą uderzył w latarnię, kiedy na miejsce przyjechali policjanci. W pojeździe nie było już ani kierowcy, ani pasażerów. Funkcjonariusze prowadzą postępowanie, którego celem jest ustalenie, kto siedział za kierownicą. Podczas oględzin samochodu policjanci znaleźli 2 dowody rejestracyjne. Dokumenty zostały zabezpieczone i pomogą w ustaleniu okoliczności zdarzenia. Na razie nie wiadomo, czy ktoś został poszkodowany. Od tego też będzie zależała kwalifikacja prawna tego zdarzenia.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
8: Służby weterynaryjne rozpoczynają coroczną jesienną akcję ochronnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Działania zaplanowano na dni od 10 do 13 września, chociaż ten termin może zostać przesunięty, jeśli nie dopisze pogoda. Szczepionki będą dystrybuowane na 2 sposoby. Zostaną zrzucone z samolotów oraz wyłożone ręcznie przez pracowników inspekcji w wybranych miejscach. Preparat ma formę płynnego blistra ukrytego w brązowo-zielonej przynęcie, której zapach ma zachęcić lisy do jej zjedzenia. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Pod żadnym pozorem nie wolno dotykać, podnosić ani przenosić znalezionych przynęt. Jeśli jednak dojdzie do kontaktu z zawartością blistra, należy natychmiast umyć skórę dużą ilością wody z mydłem i skontaktować się z lekarzem. Właściciele psów i kotów powinni zachować czujność przez około 2 tygodnie od wyłożenia szczepionki. W tym czasie nie należy puszczać zwierząt bez nadzoru, by nie miały one kontaktu z preparatem.
0: Bon Ton Radio.

Jamal Policeman za nami, a my kontynuujemy pogodowy cykl w Planecie w 5 minut. Kinga Miszczyk opowie tym razem w Radiu Bonton o znakach, które wskazują na to, że koniec lata coraz bliższy. Jak się okazuje, taką wskazówką jest wrzos. O tym, na co dokładnie zwrócić uwagę, usłyszycie już za chwilę w rytmie dnia. Jeszcze 22 minuty do godziny 14:00.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj kontynuujemy cykl fenologiczny i teraz są takie rośliny, które potrafią powiedzieć nam, że zmienia się pora roku. Nie potrzebują kalendarza, zegarka, ani prognozy pogody. I jedno z nich jest wrzos, tak kochany przez nas. Kiedy pod koniec wakacji lasy i pola zaczynają robić się fioletowe, przyroda właściwie mówi nam, lato powoli się kończy. Dzięki. I choć za oknem nadal może być ponad 20 stopni, dla przyrodników to już jeden z sygnałów początku wczesnej jesieni fenologicznej właśnie. Wrzos zwyczajny to niewielka zimozielona krzewinka, zwykle mająca zaledwie kilkadziesiąt centymetrów wysokości, a jednak potrafi całkowicie zmienić wygląd dużego fragmentu krajobrazu. W Polsce spotykamy go m.in. w suchych, widnych borach, na polanach i wrzosowiskach. Robią niezłe wrażenie. Pod koniec sierpnia i na początku września pojawiają się setki drobnych kwiatków, które z daleka wyglądają jak jeden wielki fioletowy dywan. Ale wrzos nie kwitnie wyłącznie po to, żeby ładnie wyglądać. Jego kwiaty są źródłem pokarmu dla wielu owadów, między innymi pszczół. Pod koniec lata, kiedy wiele innych roślin kończy już kwitnienie, wrzos nadal dostarcza im nektaru. Dla nas piękny krajobraz, dla owadów całkiem dobrze zaopatrzona stołówka. Wrzos jest też ważny dla fenologów właśnie. Liczy się nie tylko to, czy kwitnie, ale również kiedy zaczyna kwitnąć. Jeżeli takie obserwacje prowadzi się przez wiele lat, można sprawdzać, jak zmienia się rytm przyrody. Temperatura, opady i długość okresu wegetacyjnego mogą sprawić, że kolejne fazy rozwoju roślin pojawiają się wcześniej albo później. No i wrzos jest jednym z tych naturalnych zegarków, które pomagają obserwować zmiany zachodzące w środowisku. I nie trzeba jechać na drugi koniec Polski. W okolicach Chełma również znajdziemy suche i piaszczyste siedliska, gdzie można wypatrywać charakterystycznej roślinności tego okresu. Wystarczy czasem wyjść poza centrum i zacząć patrzeć nie tylko na drzewa, ale również i pod nogi, bo właśnie największa zmiana sezonu może mieć zaledwie kilkadziesiąt centymetrów wysokości. No i wrzos jest tutaj właśnie tym symbolem przełomu lata i jesieni, ale nie oznacza, że następnego dnia zrobi się zimno. To znacznie subtelniejsza zmiana. Jedne rośliny kończą kwitnienie, inne dojrzewają, pojawiają się owoce, a zwierzęta zaczynają przygotowania do zimy albo dalekiej podróży. Wrzos jest po prostu jednym z pierwszych sygnałów, które możemy zauważyć. No i można było zauważyć je już dawno, dawno temu w marketach, ale to nie to samo. Następnym razem, kiedy zobaczycie fioletową polanę, nie traktujcie jej wyłącznie jako ładnego obrazka. To mały komunikat wysłany przez przyrodę. Lato jeszcze trwa, ale jego czas powoli się kończy. Czyli jeszcze raz zwracam uwagę na to, żeby zwracać uwagę na to, co dzieje się dookoła nas. Jutro zajrzymy pod drzewa. Tak, bo kiedy zaczyna ją spadać pierwsze kasztany, a na leszczynie dojrzewają orzechy, przyroda robi kolejny krok w stronę jesieni, ale o tym właśnie jutro. Na dzisiaj dziękuję Wam bardzo mocno i do jutra. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama.
0: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, a teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Meldujesz się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już jutro o 16. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
11: Reklama.

Dyn, Black Hot Gang, The Bad Touch, za nami w Radiu Bonton na 104,9 FM. Za nami w Radiu Bonton na 104,9 FM. Już za niedługo godzina 14. I jak się

tej pasji do kobiecego futbolu. Trzyma, daje to rezultaty. W niedalekiej przeszłości wygrywały takie turnieje ostatnio. Zresztą na podobnym, z tego co pamiętam, zmierzyły się z Polkami U20. Było takie starcie, gdzieś tam w tej fazie już finałowej. Także taka ciekawostka w rytmie dnia. Więcej o sporcie usłyszycie na 104,9 FM po godzinie 14. O 14 z kolei oczywiście mamy dla Was wiadomości z kraju i ze świata. Będzie między innymi o dobrej kondycji edukacyjnej, jeżeli chodzi o naszych 15-latków. Jak się okazało, jesteśmy w europejskiej czołówce, kochani, także to nie jest byle rzecz. Będzie również trochę o drugim projekcie ustawy, która ma regulować rynek kryptowalut. Wokół tego jest głośno, wokół tego się dużo dzieje i najpewniej dużo się dziać będzie. Będzie także, jeżeli chodzi trochę o politykę w Niemczech, bo tam w końcu AfD wygrało regionalne wybory w jednym z landów. No i wokół tego trochę też jest, że tak powiem, kontrowersji w tym przypadku. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o to, co za chwilę oczywiście w Radiu Bonton, ale jeszcze jeden kawałek mamy dla Was. Katy Perry w utworze Watch It Burn.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, Twój partner w ogrodzeniach. Od

0: Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Recepta na udany dzień?
5: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy wam już o 7 rano.
4: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w twoim radiu.
6: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
2: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
7: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
8: Reklama. Mamy godzinę 14 w Radiu Bonton, czas na wiadomości ze kraju i ze świata.
9: Dobre wyniki polskich 15-latków w międzynarodowym badaniu. Premier komentuje złożenie przez prezydenta projektu w sprawie kryptowalut. Kradzież w kolejnym francuskim muzeum. Sprawcy poszukiwani. Miriam Lipińska. Polscy uczniowie w edukacyjnej europejskiej czołówce. Jak wynika z międzynarodowego badania PISA 2025, wyniki polskich 15-latków są powyżej średniej dla 38 krajów OECD oraz powyżej średniej uzyskanej przez uczniów z całej Unii Europejskiej. W badaniu realizowanym w ponad 90 krajach przebadano trzy obszary: umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W tym ostatnim od polskich nastolatków lepsi są tylko ci z Wielkiej Brytanii, Estonii i Szwajcarii. Co ważne, wyniki polskich uczniów od kilku lat są podobne, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
10: Zdecydowana większość gospodarek i systemów edukacyjnych na świecie odnotowała znaczący spadek. Na tym tle wyniki Polski są stabilne. Polska należy do jednego z niewielu krajów na świecie, w którym rozwinięty, w którym wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak dotychczas. To duże osiągnięcie.
9: Ale są też minusy. 24% polskich nastolatków nie umie czytać ze zrozumieniem. Czas na groteskowe manewry się skończył, mówi premier Donald Tusk, odnosząc się do złożenia przez prezydenta w Sejmie drugiego projektu ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Trzy rządowe ustawy w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował. Szef rządu przekonuje, że teraz najważniejsze jest wyjaśnienie afery Zonda Krypto, upadłej giełdy kryptowalut powiązanej z politykami prawicy.
11: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich.
9: Karol Nawrocki trzy razy wetował projekty ustaw autorstwa koalicji rządzącej, które miały uregulować rynek kryptowalut. Uczestnik protestu przeciw skrajnie prawicowej AfD w Halle na wschodzie Niemiec postrzelony z broni pneumatycznej. 25-latek ma lekkie obrażenia twarzy, ale nie wymagał hospitalizacji. Pod koniec wiecu w stronę uczestników protestu padły strzały z jednego z pobliskich budynków mieszkalnych. Sprawca pozostaje nieznany, śledztwo trwa. Zuchwały napad na Muzeum Renoira koło Nicei na południu Francji. Złodzieje ukradli cztery obrazy, ale dwa z nich porzucili w trakcie ucieczki. Dzieła odnaleziono w ogrodzie muzeum. Do kradzieży doszło dziś nad ranem. To kolejna kolejna głośna kradzież w muzeum we Francji. Jesienią zeszłego roku złodzieje ukradli z Luwru klejnoty koronne. Choć sprawcy włamania zostali złapani, klejnotów dotąd nie odnaleziono. Co czwarty Polak nie ma żadnych oszczędności, ale jednocześnie ponad połowa tych, którzy oszczędzają, odkłada pieniądze na tak zwaną czarną godzinę. Kwotę powyżej 100 tysięcy złotych odłożyło 14% pytanych w badaniu Velobanku. Wśród osób, które oszczędzają lub inwestują pieniądze, 55% robi to regularnie. Ponad połowa oszczędzających nie musiała korzystać z oszczędności w ciągu ostatniego roku.
2: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
8: Jeżeli chodzi o pogodę, 3 minuty po 14. Mamy aktualnie około 26 stopni, dzisiaj maksymalnie 27. Maksimum dzisiaj. Też ciepło dzisiaj i z tego co pamiętam też jutro, także pożegnanie lata, jeżeli chodzi o pogodę. 1016 hektopaskali na barometrach, na niebie głównie słonecznie, chociaż troszeczkę chmur, tak ociupinkę się znajdzie.
2: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Dystrybutor to cieplań Termoorganika.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
2: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
13: Sponsorem programu jest Mega Salon Meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
8: A dzisiaj w gościu Radia Bonton rozmowa z artystami z Teatru Ziemi Chełmskiej, bo zbliża się prapremiera najnowszego spektaklu pod tytułem Korzenie. To już za chwilę w rytmie dnia, później usłyszycie jeszcze lokalne doniesienia ze sportu oraz lokalnych tras. Janek Zieliński z tej strony. Cześć!

0: Gość radia Bon Ton.
1: Eliza Kudelska-Nowosad, dzień dobry. Dzisiaj naszych słuchaczy zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury, w którym trwają próby do najnowszego spektaklu Teatru Ziemi Chełmskiej. Potrzebujemy szczegółów od wszystkich obecnych tutaj dzisiaj zaangażowanych osób. Zapraszamy na opowieść o korzeniach.
2: Spakowane
3: pańskie. Ogólne wykupane.
2: Do konu te wycieczki.
4: Obietnica pożegnania. Startujemy. Jak do ziemi obiecane!
1: To właściwie będzie prapremiera, ponieważ spektakl, scenariusz spektaklu, który napisał Marcin Wąsowski, powstał na podstawie opowiadań Jana Longina-Okonia o białym niedźwiedziu. Oczywiście jest to bardzo luźna interpretacja, te legendy faktycznie się pojawiają w naszej opowieści, natomiast cała historia jest dużo, dużo szersza i może o tym, Marcin?
5: Marcin Wąsowski, reżyser.
6: No i tak, no właśnie, to tak, taka rola, że wszyscy ze mnie się śmieją.
5: Historia jest o wiele szersza, gdyż legendy chełmskie jakby są czymś, do czegoś dążymy, ale co też pomaga jakby bohaterom przejść przez pewną drogę, tak? Bo żeby dużo nie zdradzać, jest trochę o odejściu od Chełma, o ucieczce z Chełma, a potem o powrocie. Dlaczego ta ucieczka i dlaczego ten powrót, to wszystko trochę wyjaśniają legendy. I to, co jest pod miastem, czyli tunele kredowe i duchy, które tam krążą.
1: No, wszystkie drogi prowadzą podobno do Chełma, tak, ostatecznie. Więc jest struktura wiekowa zróżnicowana. Możemy coś więcej na ten temat?
7: Hanna Rudzka-Marii. Moja rola gra nastolatkę. Też ma nastolatka ta swoje humorki. Jest to rola naprawdę z pasjami. Kocha moja postać tańczyć. Kocha swoje koleżanki, kocha swoich rodziców. Bardzo lubią podróżować, ale no nie zawsze tak jest, że w życiu jest tak, jak się chce. Więc oczywiście mój tato przyjdzie, powie mi nie za ciekawą informację. Oczywiście to ja też nie będę zadowolona, ale też będę miała z tego super fan. Przy legendach świetnie się naprawdę też mogę spisać. Będzie to bardzo ciekawe spotkanie z dziadkiem, jednak troszeczkę też stresujące. Będzie to bardzo ekscytujące przyjazd do Chełma dla mnie. Moja postać jest też taka szalona bardzo, crazy, jak to opowiadam w tekście. Jest to naprawdę bardzo ciekawe, bardzo polecam przyjść i obejrzeć.
1: A jak twoje wcześniejsze doświadczenia na scenie?
7: To jest mój debiut na scenie. Będę pierwszy raz grać, więc mam nadzieję, że wszystko świetnie pójdzie. Jestem bardzo podekscytowana i mam nadzieję, że wszystko wyjdzie świetnie.
8: Zbigniew Moskal, jak państwo pewnie wiedzą, Jan Longin-Okoń pisał legendy Niedźwiedziego Grodu, ale także, tak jak Karol May, pisał o Indianach, tak. Więc w tym scenariuszu oryginalnym, napisanym przez Marcina, pojawia się także postać Indianina. Ja będę miał przyjemność i zaszczyt tę rolę grać.
9: I dopiero, że właśnie impuls tak, był tak, że jesteście od... To nawet sobie zrobić coś takiego, że jesteście tutaj w sobie... Jest tu? Jest tu.
10: Andrzej Kuczura. Gram w tym spektaklu Żyda. No nie chcę wiele zdradzać, bo będzie po prostu ciekawie. Zapraszam.
1: Jakieś wyzwania, jeśli chodzi o tę rolę?
10: Same wyzwania. Tu nie ma nic łatwego nie ma. To jest naprawdę duże wyzwanie. Tak, muszę tańczyć, śpiewać, recytować i udawać, że gram. Także polecam, zapraszam.
11: Elżbieta Rojek w spektaklu Litwinka. Ja bardzo się cieszę, no nie jest to mój debiut, bardzo się cieszę, bo po prostu jestem w chórze i bardzo lubię być w chórze, bardzo lubię taką pracę właśnie zespołową i pracę z muzyką i z ruchem i po prostu jestem bardzo podekscytowana i mam naprawdę bardzo dużo zabawy pracując nad spektaklem. Też oczywiście zapraszam.
1: Chóry od wieków w teatrze miały do spełnienia bardzo ważną rolę.
11: Tak, oczywiście to są te korzenie antyczne, więc tragiczno-komediowo-antyczne. Tak, wszystko się okaże.
12: Anna Binkowska. W spektaklu Korzenie zagram Irlandkę. Niezmiernie się cieszę, ponieważ bardzo lubię przebywać z tymi ludźmi, kocham to i ogólnie zapraszam na spektakl. Pojawi się również taniec irlandzki w moim wykonaniu. Postaram się nauczyć. także...
1: Karkołomnie może być.
12: Nie będę się tak uczyć tutaj pod batutą pana reżysera i pani Eweliny Kierunkiem. Tak, także serdecznie zapraszam. No i warto, naprawdę warto przyjść.
13: Ciao, nazywam się Milena Olchowska i w spektaklu Korzenie mam przyjemność wcielić się w postać Włoszki. Serdecznie zapraszamy państwa na prapremierę, która będzie miała miejsce 3 października. Serdecznie zapraszamy również na kolejne spektakle. Mamy nadzieję na to, że będą się państwo fantastycznie bawić. Dokładamy wszelkich starań podczas prób, aby tak było.
11: Czy w tym przypadku włoski jest w jakimś stopniu do opanowania potrzebny?
13: Nie będę zdradzać wszystkich szczegółów, tak żebyście mieli państwo niespodziankę, więc mam nadzieję, że do zobaczenia na scenie i przekonacie się państwo sami.
14: Katarzyna Klimczak, mam przyjemność po raz drugi zagrać na chełmskiej scenie Teatru Ziemi Chełmskiej. W pierwszym spektaklu byli Głupcy z Chełma, teraz Korzenie. Zagram Chinkę i też niewiele powiem, skąd Chinka się wzięła w Chełmie. To się okaże. Zapraszam serdecznie.
15: Skoro nikt nie chce mówić, to może ja coś powiem. Sławy Czarnota, Teatr Ziemi Chełmskiej. Ja tutaj występuję. Właściwie moja postać, wiadomo, że tutaj Mała Maria jest główną bohaterką, ale moja postać jest niejako tym takim wyzwolicielem, który stwarza mnóstwo komplikacji, ponieważ to ja tutaj kiedyś przeżyłem dosyć taką traumatyczną historię w Chełmie. Wiem, że to nieprawdopodobne, ale jednak. Związaną z chełmskimi podziemiami i nagle wyjeżdżam do Kanady. Zostawiam ten wspaniały Chełm tutaj na pastwę losu, ale muszę do niego wrócić po 20 paru latach do swojego umierającego ojca. No i zabieram ze sobą wspaniałą córkę Marii, której oczywiście zniszczyłem całe życie, ponieważ w tej chwili miała konkurs taneczny i musi się...
16: Ogromna zmiana.
15: Musi jechać nagle do Polski, musi się pożegnać ze swoimi koleżankami, więc tak naprawdę to jest też troszeczkę moja historia, ponieważ to moje demony mnie prześladują i musimy wrócić do przeszłości. A wiadomo, jakie bywają powroty, zwłaszcza powroty do Chełma, bywają trudne. Także oczywiście nie powiem, jak to się skończy, ale myślę, że cała akcja jest dosyć ciekawa, interesująca, barwna, pełna tańca, muzyki i śpiewu.
1: Basia Szarwiło, jestem krakowianką, Polką z krwi i kości i jestem przewodniczką chóru. Nie zdradzimy, czym jest ten chór, bo to jest taką ciekawostką, dlaczego tak wiele postaci z różnych stron świata pojawia się na scenie, ale to państwo zobaczą, jak przyjdą na tę prapremierę 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.

0: gość radia Bon Ton. Reklama. Jesień i zima w Twoim domu wcale nie muszą być chłodne. Poznaj, a może nawet kup najnowsze rozwiązania grzewcze. Już 15 września od godziny 8 Ciepłotech zaprasza na targi z markami Defro i Blaze Harmony. Zobacz nowoczesne kotły na pellet i drewno oraz porozmawiaj z ekspertami. A 23 września od godziny 8 firmy Afriso i Kotłospaw zaprezentują nowoczesne rozwiązania dla instalacji grzewczych, automatykę sterującą Afriso oraz kotły na pellet i drewno marki Kotłospaw. Oszczędności i nowoczesne rozwiązania na targach techniki grzewczej w Ciepłotechu. Zapraszamy. Chełm Przemysłowa 26. W te dni specjalne oferty i rabaty.
1: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.

0: ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
6: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Zamki na piasku, Lady Punk, za nami w radiu Bonton. Do klas wrócili już uczniowie, ale także piłkarze. Marcin Petruk ma dla Was podsumowanie ostatnich spotkań, które odbyły się w chełmskich klasach A i B. To już o 14.30 w sporcie Radia Bonton. Program jak zawsze Ekstra Klasa. To wszystko na 104.9 FM. To był oczywiście klasyk polski, już teraz klasyk zagraniczny, chociaż też z nutką polskości. Gazebo w utworze I Like Chopin.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Bonton Radio Sport.
8: Zapraszam, Marcin Petruk. Tatran Kraśniczyn to nowy lider chełmskiej klasy A po 3 jesiennych kolejkach. Zespół uplasował się na najwyższej lokacie po zwycięstwie 4-2 z GKS-em Pławanice Kamień. Miejsce wicelidera należy z kolei do Saweny Sawin, która również zgarnęła komplet oczek, wygrywając na własnej murawie z Unią Białopole. Trzecia lokata w A-klasowym rankingu należy natomiast do Znicza Sienica Różana, który spadł z fotela lidera po remisie 1-1 z drugim zespołem Ruchu Izbica. Trzecia tura przyniosła pierwszy punkt w sezonie dla startu Krasnystaw. Zespół prowadzony przez Romana Rossa 1-1 zremisował na wyjeździe z Astrą Leśniowice.
9: Myślę, że mieliśmy apetyty na zwycięstwo. Mieliśmy też swoje atuty do tego, żeby tego zwycięstwa posmakować. Niestety no, z pokorą przyjmujemy ten jeden punkt. Natomiast no, dużą rolę też i warunki. Wiatr grywał, więc pierwsza połowa pod wiatr. Troszkę sobie z tym nie radziliśmy, nie potrafiliśmy się dostosować do warunków. My mieliśmy sporo i za to chwała chłopakom, że dążyliśmy do zwycięstwa. No niestety, w tym meczu się nie udało, tylko zrezygnowaliśmy, także mówię, troszkę niedosyt, ale przyjmujemy z pokorą, bo wiemy, w jakim punkcie jesteśmy.
8: Na dole tabeli chełmskiej klasy A po 3 kolejkach znajduje się natomiast Unia Białopole z 2 punktami na koncie. Dwie jesienne tury zmagań mają za sobą z kolei zespoły walczące o punkty w chełmskiej klasie B. Liderem stawki nadal jest KS Bezek, który 5-1 wygrał na swojej murawie z rezerwami Orła Srebrzyszcze. Miejsce wicelidera piastuje druga drużyna Frasati Wajsłowice po zwycięstwie 5-0 nad rezerwami Witrum Wola Okruska, zaś trzecia lokata należy do Wojsławi Wojsłowice, która 2-0 pokonała drugi zespół Saweny Sawin. Do piątej kolejki nowego sezonu przygotowują się natomiast zespoły chełmskiej klasy okręgowej. Na poprawę miejsca w tabeli ma nadzieję m.in. Ruch Izbica, który w ostatnim meczu 1-1 zremisował na wyjeździe z Orłem Srebrzyszcze, wspomina trener Roman Blonka.
10: Pozostaje niedosyt, bo w pierwszej połowie byliśmy zdecydowanie lepsi, strzelaliśmy bramkę trochę zespołonego, mieliśmy dużo sytuacji sam na sam, no ale strzeliliśmy tylko jedną bramkę i zdobyliśmy jeden punkt.
8: Następnym, tym razem domowym rywalem Ruchu Izbica będzie drużyna Włodawianki.
1: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Zbliża się jesień, będzie pusta kieszeń. Czy coś takiego? Zwłaszcza jak nie zadbacie o parę rzeczy w swoich samochodach. Dlatego zostańcie z nami w Radiu Bonton, bo już za chwilę Marcin Petruk odpali parę porad w radionawigacji odnośnie tego, na co zwrócić uwagę w swoim aucie. Ja wam mogę zasugerować. Radio odbiorniki, upewnijcie się, że 104,9 FM jest na fulla.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Przed nami ostatnie podrygi lata, ale pojutrze temperatura ma już nieco spaść. Prognozowanych jest też nieco więcej opadów. To oznacza, że wilgotność powietrza będzie większa, a tym samym na wierzch mogą wyjść uśpione dotąd mankamenty, czyli przede wszystkim nieszczelności. Ich bolączką jest to, że podczas deszczu generują parowanie szyb, a to bardzo kiepsko wpływa na widoczność. Dlatego zawczasu warto zaopatrzyć się w pochłaniacze wilgoci, nie zaszkodzi również wymienić filtry powietrza i kabinowe.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Hey! Bom, dom, radio.

0: Reklama.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec. Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
4: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
5: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
6: Tato, słyszałeś o ACR?
7: A co to jest ACR?
8: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
6: To tu, gdzie ten robot?
8: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
10: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz, i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
12: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
13: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy. Masz talent plastyczny? Jesteś uczniem szkoły podstawowej.

0: podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Rysuj, maluj, wyklejaj. Technika dowolna. Forma D3 i pełna swoboda twórcza. Na pracę czekamy do 30 września. Lubelskie Pięknieje. Pokaż swoją wizję i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe.
1: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskie.
2: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
3: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
2: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
3: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
2: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
3: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
4: Reklama.
5: Mamy 15, czas na wiadomości w Radiu Bonton.
6: Są ostrzeżenia przed upałami, możliwe, że ostatni raz w tym roku. Rząd wstrzymuje się z pracami nad państwowym e-dziennikiem. Mali pacjenci nie będą już odsyłani. Na Podkarpaciu rusza budowa Centrum Medycyny Dziecięcej. Miriam Lipińska. Wróciły ostrzeżenia przed upałami. Synoptycy wydali je dla południa kraju. Jutro gorąco zrobi się też w całej południowo-wschodniej części Polski. To oznacza temperatury z trójką z przodu. Ponad 30 stopni pokazują już termometry w Krakowie. Co mieszkańcy i turyści myślą o tym wrześniowym lecie?
7: Przepraszam, co pan myśli o tej pogodzie we wrześniu?
8: Bardzo fajnie.
7: Nie za gorąco?
8: Da się wyżyć, czekamy na zimę.
7: Jak się panu takie temperatury we wrześniu podobają?
9: Nie za bardzo.
7: Dzisiaj ma być 30 w Krakowie.
9: Troszeczkę za dużo.
7: Coś jest nie tak z pogodą?
9: Zdarzały się, proszę pana, mam trochę lat, więc w latach 60. też były takie pogody we wrześniu.
7: Jakieś sposoby na przetrwanie takich upałów?
10: Krótkie spodenki, koszulka jakaś z krótkimi rękawami. Cieszymy się ostatnią taką pogodą.
6: Jutro ma być jeszcze o kilka stopni cieplej i tym ciepłem trzeba się nacieszyć, bo od czwartku już spore ochłodzenie. Gorąco będzie dziś też zapewne w siedzibie PKO-lu. Właśnie teraz rusza tam spotkanie Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Działacze sportowi zbierają się po raz pierwszy od zatrzymania i aresztowania prezesa PKO-l Radosława Piesiewicza. Dziś jednak nie dojdzie do jego odwołania. Do tego potrzeba zwołania całego zarządu, ale niewykluczone, że nastąpi to jeszcze w tym tygodniu. Rząd na razie wstrzymuje pracę nad bezpłatnym e-dziennikiem i czeka na informacje ze strony służb. Czy prezydent, który zawetował ustawę wprowadzającą od 1 września pilotaż darmowego elektronicznego dziennika, nie uległ lobbystom. Od tego trzeba zacząć, by można było ponownie zająć się ustawą, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
11: Jeżeli tam był lobbying, to przygotowywanie w tej chwili ustawy, angażowanie pracy, znowu poszukiwanie szkół, proszenie nauczycieli, żeby włączyli się do pilotażu tylko po to, żeby znowu ktoś coś zawetował, bo przyjdą lobbyści, no traci sens. Więc najpierw sprawdźmy, kto stał za tym wetem i jaki lobbying gdzie docierał.
6: Prezydent, tłumacząc decyzję o wecie, twierdził, że są obawy dotyczące ochrony danych uczniów i rodziców w państwowym e-dzienniku. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Granicę przekroczył dziś przed południem. Taki ruch zapowiadał zresztą wielokrotnie po odzyskaniu wolności wiosną tego roku. A podczas wizyty w parlamencie w połowie maja mówił o swojej motywacji i odpowiadał na pytania o obawy przed ponownym uwięzieniem przez reżim Łukaszenki.
12: Sens jest, znaczy trzeba byłoby zapytać nie tylko Polaków w Polsce, ale też Polaków na Białorusi, co sądzą o moim powrocie. I to jest bardzo, bardzo dla mnie ważne i dla nich ważne. I jakby czuję swój obowiązek. Trudno powiedzieć, jak będzie.
6: Andrzej Poczobut odzyskał wolność pod koniec kwietnia, po 5 latach spędzonych w białoruskim łagrze, gdzie trafił skazany w politycznym procesie. Rusza budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej w Rzeszowie. Dziś na początek prac w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim wmurowano kamień węgielny. To przełom dla Polski południowo-wschodniej, bo Podkarpacie dotąd nie miało samodzielnego szpitala dziecięcego.
13: Dzięki tej inwestycji rodzice nie będą musieli szukać pomocy w odległych ośrodkach poza Podkarpaciem.
6: Mówi dyrektor szpitala. Placówka ma być oddana do użytku w październiku 2029 roku.
14: Flash. Skrót lokalnych informacji.
15: Matka Boża Chełmska oficjalnie patronką Chełma podczas sumy pontyfikalnej w chełmskim sanktuarium maryjnym odczytano dekret stolicy apostolskiej. Zgodą wydała watykańska dykasteria. Lubelszczyzna jeszcze nie żegna lata. Synoptycy wydali ostrzeżenie przed upałem dla całego województwa. W środę temperatura może sięgnąć 31 stopni. Wysokie temperatury utrzymają się jednak krótko. Powiat chełmski chce kupić 2 nowe ciągniki do utrzymania dróg. Maszyny będą wyposażone m.in. w kosiarki, pługi i rozsiewacze soli. Jeżeli przetarg zakończy się pomyślnie, nowy sprzęt trafi do pracy jeszcze w tym roku. O szczegółach w wiadomościach lokalnych zapraszam o 15.30.
16: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
5: No i jeżeli mowa o pogodzie, 26-27 stopni, czyli maksimum dzisiaj, ciśnienie na poziomie 1015 hektopaskali, jakość powietrza dobra, na niebie bezchmurnie, słonecznie, jest błękitnie, jest pięknie, jest jeszcze trochę letnio. Troszeczkę takie wspomnienie jeszcze tego, co mieliśmy przez ostatnie 2-3 miesiące.
16: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
17: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
18: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
19: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
5: Łączy się w bólu z tymi, którzy muszą rano budzić się z pomocą budzika. Najchętniej to by se człowiek jeszcze pospał, no ale niestety trzeba chodzić do szkoły, do pracy, gdziekolwiek. Ale są tacy, którzy budzą się tuż przed budzikiem. A dlaczego? Na to pytanie odpowie nam za chwilę Kinga Miszczyk w Radiu Bonton. Ze swojej jakby perspektywy powiem, że mam dość jasne mieszkanie. W dodatku takie skierowane na zachód. Nie na zachód, tylko na wschód, przepraszam. To słońce rano, zwłaszcza w lato, często skutecznie mnie wykurza z łóżka. Janek Zieliński na nogach od 7. Z tej strony witam Was w rytmie dnia, gdzie gramy do godziny 17.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam. Dzień dobry w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zadał nam pytanie Igor ze Szkoły Podstawowej numer 5 i w sumie sama byłam ciekawa, o co kaman. Wiedziałam mniej więcej, no bo stara już jestem, wiadomo, ale research zrobiony i oto pytanie.
3: A dlaczego czasami budzimy się kilka minut przed budzikiem?
2: Budzik nastawiony na 6.30, jest 6.27, otwieracie oczy, patrzycie na zegarek, 6.27. I teraz najważniejsze pytanie. Czy właśnie odkryliście, że jesteście człowiekiem budzikiem? No niekoniecznie. Nasz organizm ma coś, co można porównać do wewnętrznego zegara. Nazywamy go zegarem biologicznym. Pomaga on regulować m.in. to, kiedy jesteśmy senni, kiedy chce nam się jeść i kiedy jesteśmy najbardziej aktywni. Jeśli przez kilka dni z rzędu chodzimy spać o podobnej porze i wstajemy o podobnej porze, nasz organizm zaczyna się do tego rytmu przyzwyczajać. Co więcej, przed niespodziewaną pobudką organizm może zacząć przygotowywać się do wstania. Zmienia się m.in. poziom hormonów związanych z czuwaniem, a temperatura ciała zaczyna stopniowo rosnąć. Czyli zanim zadzwoni budzik, organizm może już mówić: dobra, za chwilę wstajemy. I dlatego właśnie czasami otwieramy oczy kilka minut wcześniej. Ale jest haczyk. Nie oznacza to, że nasz organizm potrafi zawsze dokładnie odmierzyć czas do konkretnej minuty. No nie, jeżeli jednego dnia budzimy się o 6.27, a następnego o 6.31, to też całkowicie normalne. Na to, kiedy się budzimy, wpływa przecież mnóstwo rzeczy. Ilość snu, stres, hałas, światło, temperatura, a nawet to, czy poprzedniego wieczoru długo siedzieliśmy przed ekranem lub zjedliśmy pół lodówki. A skąd właściwie organizm wie, że zbliża się pora pobudki? Pomaga mu w tym m.in. światło. Specjalne komórki w naszych oczach przekazują do mózgu informacje o tym, że czy jest dzień, czy noc. Dzięki temu zegar biologiczny może dostosowywać nasze rytmy do otoczenia. Więc kiedy budzimy się kilka minut przed budzikiem, nie oznacza to, że mamy jakieś nadprzyrodzone zdolności. A szkoda. To po prostu nasz mózg i ciało całkiem nieźle ogarniają, która jest pora. Chociaż umówmy się, jeśli potrafimy obudzić się dokładnie sekundę przed budzikiem, to już trochę podejrzane. Pytanie zadał Igor ze Szkoły Podstawowej numer 5, a my dalej pytamy, sprawdzamy i odkrywamy. Do usłyszenia jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
4: Słuchajcie, 104,9 FM.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Reklama. Aloja Przyjaźń 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźń 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama. Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Miłośnicy jamników, dajcie głośniej. Zaglądamy do Krakowa w Radiu Bonton. Po raz 28 ulicami dawnej stolicy przeszedł wielki marsz jamników, setki czworonogów, ale też weterynarze i zbiórka charytatywna. Dużo dobroci przeszło spod barbakanu Starym Miastem. My jednak z Krakowa przechodzimy do Chełma i okolic, bo czeka nas lokalny serwis już o 15.30.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej, rajstop i skarpet.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet. Reklama.
1: Zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad. Trwają uroczystości odpustowe w chełmskim sanktuarium maryjnym, których kluczową częścią była suma pontyfikalna. W jej trakcie odczytano dekret Stolicy Apostolskiej ustanawiający Matkę Bożą chełmską patronką Chełma.
2: Dykasteria do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego Leona XIV po rozważeniu przedstawionej kwestii i stwierdzeniu, że wybór oraz aprobata zostały dokonane zgodnie z przepisami prawa, przychyla się do prośby i potwierdza Najświętszą Marię Pannę Chełmską jako patronkę u Boga tego miasta, niezależnie od jakichkolwiek decyzji stanowiących inaczej.
1: Treść dokumentu przedstawił biskup Artur Miziński. Zgoda dykasterii watykańskiej została udzielona na podstawie wcześniejszych wniosków płynących z samego Chełma i popartych przez władze kościelne. Lubelszczyzna jeszcze na dobre nie pożegnała lata. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałem dla całego województwa. Według prognoz temperatura maksymalna miejscami sięgnie jutro od 29 do nawet 31 stopni. Oznacza to, że wysokiej temperatury możemy spodziewać się zarówno w Chełmie i Lublinie, jak i w pozostałych częściach regionu. Ostrzeżenie obejmuje wszystkie powiaty lubelskiego. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci, osoby starsze oraz zwierzęta. Skok temperatury ma być krótki w czwartek i w kolejne dni tygodnia na termometrach umiarkowane wskazania.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
1: Powiat chełmski modernizuje flotę do utrzymania dróg. Do samorządu wpłynęły dwie oferty na dostawę nowoczesnych ciągników komunalnych. Mają usprawnić prace porządkowe zarówno latem, jak i zimą. W przetargu rywalizują dwa lokalne przedsiębiorstwa z Chełma. Choć obie propozycje mieszczą się w budżecie wynoszącym 350 tysięcy złotych, różnica cenowa między nimi jest znaczna i wynosi ponad 114 tysięcy złotych. O wyborze nie zdecyduje jednak wyłącznie najniższa cena, która stanowi 60% całej oceny. Pozostałe 40% zależy od długości gwarancji mechanicznej. A co dokładnie ma trafić do powiatowej bazy w Sielcu? Samorząd kupuje dwa fabrycznie nowe zestawy wyprodukowane w 2025 roku. Każdy z nich będzie składał się z małego ciągnika oraz niezbędnego osprzętu, m.in. kosiarki, pługa, rozsiewacza piasku i soli oraz przyczepy transportowej. Proces przygotowania zamówienia wymagał kilku korekt technicznych. Po sugestiach wykonawców powiat zwiększył dopuszczalną odległość do autoryzowanego serwisu oraz przywrócił wymóg 500 km u dźwigu tylnego podnośnika. Jeśli procedura wyboru wykonawcy przebiegnie bez zakłóceń, to nowe ciągniki wyjadą na drogi powiatu jeszcze w tym roku. Kuchnia w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym imienia Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie przeszła gruntowną modernizację. Remont i nowe wyposażenie kosztowały ponad 120 tysięcy. 80 tysięcy złotych na inwestycję powiat krasnostawski pozyskał z rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu. Samorząd dołożył do zadania ponad 40 tysięcy złotych z własnego budżetu. W kuchni wykonano m.in. nowe posadzki, odnowiono ściany i sufit oraz zmodernizowano instalacje, wentylację i oświetlenie. Pojawił się także nowy sprzęt gastronomiczny. Inwestycja jest już zakończona. Zmodernizowana kuchnia ma poprawić funkcjonalność i bezpieczeństwo zaplecza.
0: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Zakopała idzie boso w Radiu Bonton. My tymczasem za chwilę zaserwujemy coś dla tych, którzy z kolei jadą. Może nie boso, ale w autach. Bo za chwilę sytuacja drogowa o tym, co się dzieje na chełmskich ulicach i nie tylko w Radiu Bonton od Marcina Petruka. Zapraszam, już po tej piosence.

0: program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Zbliżająca się godzina 16 oznacza ni mniej, ni więcej niż to, że część chełmskich ulic jest bardziej zatłoczona. Mowa tutaj przede wszystkim o Alei Armii Krajowej na dojeździe do ronda Jana Pawła II, jak też na jej odcinku na wiadukcie. Na Lubelskiej niebawem będzie zamknięty przejazd kolejowy, a w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut sytuacja powtórzy się jeszcze nie raz, więc objazdem jest Rejowiecka. Prace drogowe niezmiennie prowadzone są na Przemysłowej i Fabrycznej, które są przejezdne, ale należy stosować się do sygnalizacji świetlnej.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonto.

0: Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41 a nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Giganci programowania Helm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.gigancieprogramowaniaedu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne. Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila chełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
6: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
0: Reklama.
7: Bonton Radio.

Szkoda na łez, za nami 4 minuty do godziny 16. Kochani, zapraszam was na supertydzień.pl. Tam najnowsze informacje lokalne, oczywiście u nas też. Ale jeżeli macie ochotę jeszcze coś poczytać, to chociażby tam między innymi znajdziecie informacje o poszukiwaniach wolontariuszy do krasnostawskiej szlachetnej paczki. Tam wszelkie szczegóły znajdziecie na ten temat. A o godzinie 16 kolejne informacje z kolei z kraju i ze świata.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama. Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
2: Biały miś, o biały miś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
1: Reklama.
3: Mamy 16 w Radiu Bonton, czas na wiadomości z kraju i ze świata.
4: Premier odpowiada na prezydencki projekt ustawy w sprawie kryptowalut. Podejrzany o serię prób sabotażu w rękach niemieckiej policji. Wciąż nie wiadomo, ilu kandydatów wystartuje w wyborach prezydenta Krakowa. Mirjam Lipińska. Ruszyła machina rozliczeń zonda krypto, mówi premier Donald Tusk. To reakcja na złożenie przez prezydenta drugiego projektu ustawy w sprawie rynku kryptowalut. Rządowe ustawy w tej sprawie Karol Nawrocki już 3 razy zawetował. Zapewnia, że chce regulacji tego rynku, ale nie w sposób proponowany przez rząd. Tymczasem premier całkowicie wyklucza w tej kwestii kompromis z Pałacem Prezydenckim, bo jak tłumaczy, głowa państwa, a także PiS i Konfederacja zgłaszali poprawki po myśli giełdy kryptowalut zonda krypto.
5: Skończyło się bezkarne chronienie interesów mafijnych, także bez złudzeń, panowie. Nie pozwolimy na żadne kompromisy w tej kwestii.
4: Z kolei prezydenccy ministrowie twierdzą, że drugi projekt jest próbą kompromisu i do zakończenia jałowego sporu wystarczy minimalna dobra wola po stronie rządzących. Fundamentem projektu prezydenta jest trzecia rządowa ustawa, którą wcześniej Karol Nawrocki zawetował. Polscy 15-latkowie należą do europejskiej czołówki w naukach przyrodniczych. Dobrze radzą sobie też z matematyką. Tak wynika z międzynarodowego badania edukacyjnego PISA 2025. Przebadano w nim uczniów z 91 krajów i regionów. Szczególnie dobrze wypadły nauki przyrodnicze. Wyprzedzają nas tylko Wielka Brytania, Estonia i Szwajcaria, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
6: Polska uzyskała w naukach przyrodniczych 495 punktów. Podobne wyniki ma zaledwie kilka krajów europejskich, natomiast zaledwie 3 kraje osiągnęły wyniki istotnie statystycznie wyższe od Polski.
4: Ale ogólny trend na świecie jest taki, że uczniowie coraz gorzej radzą sobie z edukacją. O ile w Polsce udało się wyhamować negatywne skutki na przykład pandemii, to nadal niemal co 4 nastolatek ma poważny problem z czytaniem, ze zrozumieniem. Dotyczy to zwłaszcza uczniów szkół branżowych 1 stopnia. Niemiecka policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o serię aktów sabotażowych na stacje elektroenergetyczne w całym kraju. 48-latek wpadł w pobliżu elektrowni Weisweiler koło Aquisgranu na zachodzie Niemiec. Jak informuje Der Spiegel, w momencie zatrzymania mężczyzna miał przy sobie prawdopodobnie kolejne materiały wybuchowe. Funkcjonariusze znaleźli też w bezpośrednim sąsiedztwie namiot rozstawiony w zaroślach, w którym także znajdowały się ładunki wybuchowe. Seria aktów sabotaży na infrastrukturę energetyczną w Niemczech trwa od 1 września. Doszło do nich w Brandenburgii, Saksonii i nad Renii północnej Westfalii. I na koniec wracamy do kraju. Wciąż nie wiadomo, kto 27 września powalczy w Krakowie o fotel prezydenta. Miejska Komisja Wyborcza nadal nie uporała się z weryfikacją kandydatów, choć ostateczna lista nazwisk powinna być już znana. Komisja wciąż sprawdza podpisy poparcia i dokumenty złożone przez Komitet Sławomira Pietrzaka, Darii Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy i kandydata Konfederacji Bartosza Bochańczaka, mówi przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
7: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane, no bo Urząd Miasta Krakowa sprawdza je w tym zakresie, że wpisuje je do Centralnego Rejestru Wyborców, a my jeszcze dodatkowo to sprawdzamy.
4: Do tej pory komisja zweryfikowała listy poparcia 6 kandydatów.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
8: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
9: Z prawdziwą panią z Anglii.
3: 4 minuty po godzinie 16, jeżeli chodzi o pogodę. Kochani, 27, nawet 28 stopni dzisiaj na zewnątrz. 1014 hektopaskali, gdzieś ta ciśnienie to gdzieś tam progresywnie przez cały dzień nam spada. Jakość powietrza jest dobra, a niebo czyściutkie. W nocy za to temperatura spadnie najniżej do punktu 13 stopni. Tako, że mał, że rzekł ja.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
8: Sponsorem pogody jest Five O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
9: Z prawdziwą panią z Anglii.
0: Bon Ton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest Mega Salon Meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
3: Taki pozytywny dzień dzisiaj i dobrych wiadomości, i well-beingu, i Radosław ma imieniny dzisiaj. Jeszcze Dzień Marzyciela, także wszystkich tych ludzi radośnie pozdrawiam. Ja, Janek Zieliński, jeszcze do 17 jestem z wami w rytmie dnia w Radiu Bonton i serwuję wam najlepsze lokalne programy i muzę. Avril Lavigne, Complicated, już teraz.

0: Reklama. Recepta na udany dzień?
1: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy wam już o 7 rano.
0: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w twoim radiu.
2: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
3: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
5: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

The Real Slim Shady, Eminem za nami oczywiście w Radiu Bonton. Przed nami z kolei jeszcze trochę atrakcji. Mamy sport Radia Bonton. Tam Marcin Petruk ma dla was mnóstwo informacji, jeżeli chodzi o lokalną piłkę. Także tego wszyscy fani tego sportu nie mogą przegapić. Też nie możecie przegapić Witaminy FM, bo tam dosyć ważna kwestia odnośnie naszego bezpieczeństwa. Nie wiem, czy kojarzycie. Z aplikacji pewnej wyciekło niedawno 19 milionów rekordów, czyli 19 milionów danych nas wszystkich, Polaków, PESEL-e, jeżeli chodzi o jakieś dane medyczne. Także jeżeli chcecie wiedzieć, jak się chronić i jakie są tego skutki, mogą być skutki, to koniecznie tego posłuchajcie. To będzie chwilę po sporcie. Także zostańcie z nami w Radiu Bonton.

0: reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
4: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
0: Reklama.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
7: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Udany początek nowego sezonu mają za sobą pięściarze MKS-u Olimp Chełm. Igor Rondoś wsparł klub Rasz Kielce w zachowaniu miejsca lidera polskiej ligi boksu dzięki wygranej 10-8 z reprezentantami Królewskiego Krakowa, mówi trener Konrad Rondoś.
8: Igor boksował w polskiej lidze boksu, Kasper jeszcze nie, został wstrzymany, ponieważ jest dwójką, jedynką jest Kwawy Brach. Natomiast Kasper będzie boksował w najbliższych tygodniach, zaraz mamy targi bokserskie, tam będzie reprezentował Rasz Kielce i nasz klub. Natomiast Igor podjął rękawice z wicemistrzem świata, z chłopakiem 7 lat starszym, z jedynką w kraju, jeżeli chodzi o wagę 90 kg. Pierwszy raz zaboksował wagę 90 kg. No walka piękna, według mnie i nie według mnie, według wszystkich innych sędziów. No wygraliśmy tą walkę, natomiast werdyktem sędziowskim wygraliśmy walkę 2-1.
7: Z kolei Mikołaj Rondoś, jeden z najmłodszych zawodników chełmskiego Olimpu, ma za sobą udział w międzynarodowym turnieju w Hiszpanii, gdzie reprezentował również biało-czerwone barwy. Ponownie Konrad Rondoś.
8: Tygodniowy turniej, który był bardzo dobrze obsadzony. Bardzo dużo zawodników z Meksyku, bardzo dużo z Portugalii, z różnych krajów. Meksyk postawił wysoko barierkę, bardzo mocni chłopcy, dużo bardziej rozwinięci niż nasi, chyba przez region i klimat, fizyczniejsi. Więc walki stały naprawdę na wysokim poziomie. Jeśli chodzi o Mikołaja, uprasował się na trzeciej pozycji, przegrał w drugiej walce z Meksykaninem, który zdobył w tej kategorii złoto. Nasze cenne doświadczenie, byliśmy po obozie, po bardzo mocnym obozie nad Jeziorem Białym, gdzie trenowaliśmy po 3 jednostki dziennie, więc ten termin nie do końca nam pasował.
7: Obecnie Mikołaj Rondoś przygotowuje się do Mistrzostw Europy, których gospodarzem będzie Turcja. Jednym z trenerów kadry będzie natomiast szkoleniowiec MKS-u Olimp Chełm. Bez punktów dla juniorów Chełmianki zakończyło się spotkanie czwartej kolejki pierwszej ligi wojewódzkiej. Zespół prowadzony przez Tomasza Iwana uległ na wyjeździe równolatkom z Podlasia Białopodlaska 1-10.
9: Po 25 minucie wyglądaliśmy nieźle, wygrywaliśmy 1-0, jednak po 25 minucie błędy indywidualne i ewidentny brak sił spowodował to, że wszyscy staliśmy rozgromieni przez Podlasia 10-1. No cóż, musimy wyciągnąć wnioski i pracować dalej na to, abyśmy w kolejnych meczach wyglądali lepiej.
7: W kolejnym spotkaniu zaplanowanym na sobotę to drużyna podejmie u siebie hetmana Zamość. Po czwartej kolejce chełmskiej klasie okręgowej przewodzi Ekoruszanka, która jako jedyna może się pochwalić kompletem zwycięstw. Swoją lokatę poprawiło natomiast ogniwo Wierzbica, które awansowało na fotel wicelidera 3-1, pokonując u siebie Kłosa gminę Chełm, mówi trener gospodarzy Karol Bujak.
0: Można spojrzeć na wynik, to można stwierdzić, że gładko wygraliśmy, natomiast Kłos Chełm, pomimo tego, że zajmuje dolne części tabeli, dolne rejony, to jest niezła drużyna, naprawdę oni potrafią grać w piłkę, czegoś tam brakuje, być może wykończenia, natomiast uważam, że to był jeden z cięższych meczów w tym sezonie i myślę, że Kłos Chełm, jak poprawi tam kilka aspektów w swojej grze, no to jeszcze naprawdę zrobił zamieszanie tutaj w naszej lidze. No my się cieszymy, tak, że jesteśmy wiceliderem.
7: Kolejnym tym razem wyjazdowym rywalem ogniwa Wierzbica będzie Hetman Żółkiewka. Tymczasem zespoły grające w chełmskiej klasie A mają za sobą trzecią jesienną kolejkę, która przyniosła zmianę na stanowisku lidera. Obecnie stawce przewodzi Tatran Kraśniczyn, który zapewnił sobie najwyższe miejsce po wygranej 4-2 z GKS-em Pławanice Kamień. Druga w tabeli jest Sawena Sawin, która z kolei 2-0 pokonała u siebie Unię Białopole. A klasowe podium zamyka wcześniejszy lider, czyli Znicz Sienica Różana, który 1-1 zremisował na swojej murawie z rezerwami ruchu Izbica. Pierwszy punkt w sezonie dopisał natomiast do konta Start Krasnystaw po wyjazdowym remisie 1-1 z Astrą Leśniowice, mówi trener Roman Rossa.
10: Myślę, że mieliśmy apetyty na zwycięstwo. Mieliśmy też swoje atuty do tego, żeby tego zwycięstwa posmakować. Niestety no, z pokorą przyjmujemy ten jeden punkt. Natomiast no, dużą rolę też i warunki. Wiatr grywał, więc pierwsza połowa pod wiatr. Troszkę sobie z tym nie radziliśmy, nie potrafiliśmy się dostosować do warunków. My mieliśmy sporo i za to chwała chłopakom, że dążyliśmy do zwycięstwa. No niestety, w tym meczu się nie udało, tylko zrealizowaliśmy, także mówię, troszkę niedosyt, ale przyjmujemy z pokorą, bo wiemy, w jakim punkcie jesteśmy.
7: A klasowe zestawienie zamyka obecnie Unia Białopole z 2 punktami w dorobku. W drugiej kolejce B-klasy na stanowisku lidera umocnił się natomiast KS Bezek, który powiększył dorobek zdobytych bramek 5-1, wygrywając u siebie z drugim zespołem Orła Srebrzyszcze. Kompletem punktów mogą się również pochwalić drugie w zestawieniu rezerwy Frasati Fajsłowice, które z kolei 5-0 pokonało u siebie rezerwy Witrumu Wola Ukruska. B-klasowe podium domyka Wojsławia Wojsłowice, również mająca 6 oczek, która w drugiej kolejce 2-0 wygrała na swoim murawie z drugą drużyną Saweny Sawin.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
12: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
13: Bonton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Janek Zieliński z tej strony, a dzisiaj z nami w studio jest Cezary Pasierkiewicz. Witaj.
3: Cześć.
4: Oczywiście specjalista chełmski od cyberbezpieczeństwa. Rozmawiamy dzisiaj przy okazji wycieku danych, który wydarzył się ostatnio, ataku na aplikację MyDoctor.
3: Dobrze, że tutaj doprecyzowałeś, bo tych wycieków danych było ostatnimi czasy sporo.
4: Tak.
3: Tutaj warto pamiętać o tym, że te wycieki zdarzały się. Zdarzają się i będą się zdarzać.
4: Czyli to nie jest coś, przed czym w 100% można się uchronić?
3: Nie. Tutaj powiedziałbym troszkę górnolotnie, ale uważam, że powinniśmy być lepsi pod takim względem, że najlepszą obroną jest rozwijanie naszych własnych kompetencji, jeśli chodzi o informatykę. Kompetencji cybernetycznych związanych z cyberbezpieczeństwem. Jeszcze raz szkolenia. Te zagrożenia są, będą i będą się rozwijać. Warto zauważyć, że skutki tych wycieków i możliwości związane z atakami możemy zmniejszyć, no, sami się rozwijając.
4: Nawiążmy jeszcze do tego ataku w ogóle, bo potencjalnie mówi się nawet o 19 milionach Polaków, których dane zdrowotne, czyli nie tylko PESEL i dane takie biograficzne, mogły wyciec. Także jeżeli chodzi o leki, o nasz stan zdrowia.
3: To prawda. Według oficjalnych informacji na ten moment baza danych, która mogła wyciec, liczy albo waży 2,5 terabajta. Jest to dosyć duża baza danych. Ministerstwo podaje informację, że nie każdy PESEL jest powiązany z informacjami medycznymi. Sam fakt, że w bazie mogło być 19 milionów rekordów, wcale nie oznacza, że mamy do czynienia z wyciekiem 19 milionów danych medycznych.
4: Jeżeli chcą Państwo się dowiedzieć, jak potencjalnie hakerzy mogą się włamywać do takich aplikacji, chociażby polecam naszą poprzednią rozmowę dostępną na radiobonton.pl. Tam ten temat poruszyliśmy oczywiście w większym detalu. My się skupmy natomiast na tym, jakie zagrożenia to ze sobą niesie, bo osoba, która będzie miała dostęp do tak szerokiej gamy danych, będzie miała też szeroki dostęp do różnych akcji. Pytanie, czym to grozi w ogóle, wyciek takich danych?
3: To jest bardzo dobre pytanie. Żyjemy w nowoczesnym świecie, w którym AI daje mnóstwo możliwości. Proszę zauważyć, że ataki socjotechniczne na ten moment mogą być wysoce wyrafinowane. To znaczy, wcześniej mógł do nas dzwonić konsultant o imieniu Janek, Jacek, ale teraz może dzwonić do nas numer córki, syna, z jego głosem. Oczywiście może dodzwonić pani z recepcji, ktoś, kto się podaje za panią z recepcji, prosząc o na przykład potwierdzenie wcześniejszej rezerwacji, dokonaniu wpłaty i w ten sposób dokona ataku socjotechnicznego, a my stracimy pieniądze.
4: Co my w ogóle możemy w takim przypadku zrobić? W sensie wiadomo, no jeżeli chodzi o taki wyciek danych, no to wszyscy wokół apelują zastrzec PESEL.
3: To jest na ten moment najlepsze rozwiązanie i jedyne. Jestem zdania, że ten PESEL domyślnie powinien być zastrzeżony. Powinniśmy móc go odstrzeżyć w sytuacjach kontaktu z urzędami, czy w dokonywaniu czynności cywilnoprawnych. Niemniej jednak na ten moment pozostaje nam zastrzeżyć PESEL i tak jak wspomniałem na początku, rozwijać się. Żyjemy w dynamicznym świecie, w którym AI i technologie idą do przodu w niespotykanym szybkim tempie. Jeśli zostaniemy w miejscu, nie będziemy rozwijać się pod kątem zagrożeń, zostaniemy w tyle i możemy paść ofiarą ataku.
2: Dodam tylko, że można już sprawdzić, czy nasz PESEL wyciekł w wyniku tego ataku. Można to zrobić na bezpieczne-dane.gov.pl, gdzie należy się zalogować poprzez profil zaufany, bankowość elektroniczną czy mObywatela. Tak więc to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się w zdrowiu i bezpiecznie. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R. 104,9 Bon Ton.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm, Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
4: Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
5: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
6: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
7: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
2: Reklama.
0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
8: Bonton Radio. W rytmie dnia.

I myślę, że śmiało tym akcentem dzisiaj możemy zakończyć to nasze popołudnie w Radiu Bonton. Chociaż ja się z wami nie żegnam, słyszymy się po godzinie 20 w Pikawa Rap Show. Dzisiaj premierę z lipca, tak więc zapraszam was gorąco. Dziękuję wam oczywiście za dzisiaj. Od 12 byłem z wami ja, Janek Zieliński. Jutro o tej samej porze w rytmie dnia za gości Kinga Miszczyk. Pozdrówcie ją ciepło ode mnie, taka prośba. No i co, dziękuję wam za dzisiaj raz jeszcze. Życzę miłego wieczorku i do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Reklama.
5: Bon Ton Radio.

0: Szczecinie i dobre wieści z rynku pracy firmy będą zatrudniać. Miriam Lipińska. Rachunki za energię od przyszłego roku wzrosną, ale nie prąd będzie tu największym problemem, bo o ile podwyżki cen prądu raczej będą do udźwignięcia dla większości gospodarstw domowych, to dużo poważniejszym problemem są rachunki za ogrzewanie, mówi dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
1: Zwłaszcza po tej zimie, kiedy było widać mrozy, jakich dawno nie było w Polsce od 15 lat, minus 20 stopni, że wiele osób zapłaciło naprawdę bardzo dużo za ogrzewanie i to nie tylko energią elektryczną, ale ceny peletu, węgla, gazu stały się dużo bardziej znaczącym składnikiem w gospodarstwie domowym.
0: Gaz w ostatnim czasie drożeje na potęgę, a według ekspertów przeciętne gospodarstwo domowe przez cały przyszły rok zapłaci za prąd o 200 zł więcej. Więzienie za śmiertelne postrzelenie żołnierza podczas odstrzału dzików. W sądzie w Szczecinie zapadł dziś wyrok w sprawie z 2023 roku. Myśliwy Stanisław H. spędzi w więzieniu 2 lata i 10 miesięcy, a jego pomocnik Tomasz F. rok i 3 miesiące. Do zdarzenia doszło na terenie pasa ćwiczeń taktycznych Krzekowo w Szczecinie. Odbywający tej nocy ćwiczenia taktyczne żołnierz został trafiony przy je. Reanimacja zakończyła się niepowodzeniem. Myśliwy tłumaczył w sądzie, że był przekonany, że ustrzelił szopa pracza, dlatego szybko zakończył polowanie i odszedł. Sąd jednak nie uwierzył w te tłumaczenia, a dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny. Polskie wojsko najpewniej jeszcze w tym tygodniu rozpocznie testy rodzimych dronów do zastosowań militarnych. Bezzałogowce mają być sprawdzane najpierw na poligonach, a potem także w przestrzeni powietrznej. Ich zakładany zasięg to nawet 1000 kilometrów, mówi pułkownik Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego.
2: Rzeczywiście są to pierwsze tego typu testy rozwiązań niskokosztowych dronów dalekiego zasięgu, których zasięg jest nawet w okolicach 1000 kilometrów.
0: Testowane drony nie będą uzbrojone, a o prowadzonych ćwiczeniach mają informować alerty RCB. Dziś i jutro to prawdopodobnie już dwa ostatnie tak ciepłe dni tegorocznego lata. Jesień nadchodzi nieuchronnie, ale na razie mamy szansę cieszyć się jeszcze piękną pogodą. Z uroków lata we wrześniu korzystają m.in. mieszkańcy Łodzi.
3: Więcej słońca, więcej witaminy D.
4: Więcej radości.
5: Widać nawet na Piotrkowskiej.
6: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
0: Ogródki restauracyjne są pełne gości, do tego spacerowicze i rowerzyści. Tym ciepłem trzeba się nacieszyć, bo już od czwartku zdecydowane ochłodzenie. Dwa razy więcej firm zamierza jesienią tego roku zatrudniać niż zwalniać.
7: Kolejny dobry kwartał przed nami na pewno każe napawać optymizmem co do ilości ofert pracy i co do koniunktury.
0: Szukać będą zwłaszcza duże firmy, mówi współautor opracowania Rafał Mróz, ekspert rynku pracy Manpower. Rąk do pracy zamierza szukać co trzecia firma. 15% nie wyklucza zwolnień, ale najwięcej, bo ponad połowa, zamierza trzymać zespoły bez zmian. Tak wynika z najnowszego barometru perspektyw zatrudnienia.
8: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski przyznaje, że zainwestował prywatne pieniądze w Zonda Krypto i jak mówi, został oszukany. Nie odzyskał żadnych środków. Zaprzecza też, by kontaktował się z władzami tej platformy w sprawie pieniędzy. Po jej upadłości zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu oszustwa. Ponad 57 milionów złotych z programu Dobry Start trafiło już do rodziców z Lubelszczyzny. ZUS wypłacił 300+ dla 9 na 10 uczniów objętych wnioskami. Zgłoszenia dotyczyły do tej pory ponad 214 tysięcy dzieci. Rodzice, których dzieci zmieniły szkołę, powinni też pamiętać o wskazaniu nowej placówki we wniosku. Akta sprawy planowanej farmy fotowoltaicznej w Stawie trafiły do samorządowego kolegium odwoławczego w Chełmie. SKO ma rozstrzygnąć, czy Fundacja Verde Vita zostanie dopuszczona do postępowania na prawach strony w tej właśnie sprawie.
10: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
12: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: W kraju dziś bardzo ciepło, od 25 do 30 stopni. Jutro letnie temperatury z nami pozostaną, choć już nie wszędzie. Na Pomorzu Zachodnim 19 stopni, 24 w Wielkopolsce, 30 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 31 na Śląsku. W zachodniej połowie kraju deszcz i lokalne burze, w pozostałych regionach jeszcze słonecznie.
10: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
12: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C.
8: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam. Czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do kalendarza z kartką 8 września i sprawdzamy, jakie rocznice oraz wydarzenia ukształtowały ten dzień na światowych listach przebojów. Zaczynamy w roku 1925. 8 września urodził się Peter Sellers, wybitny brytyjski aktor i komik, ale także wykonawca wielu popularnych humorystycznych piosenek, których w latach 60. współpracował muzycznie m.in. z producentem The Beatles, George'em Martinem. Przenieśmy się do roku 1947. Swoje 79. urodziny obchodzi dzisiaj Benjamin Orr, wokalista i basista legendarnej nowofalowej grupy The Cars. Głos odpowiedzialny za nieśmiertelną, wzruszającą balladę Drive. W kalendarzu zapisujemy rok 1960. 8 września na świat przyszedł David Arkenstone, ceniony amerykański kompozytor i multiinstrumentalista, trzykrotnie nominowany do nagrody Grammy, twórca muzyki New Age i filmowej. Zaglądamy do roku 1987. Dokładnie 39 lat temu na rynku zadebiutował kultowy album A Momentary Lapse of Reason brytyjskiej formacji Pink Floyd, będący pierwszym krążkiem wydanym przez zespół po odejściu Rogera Watersa. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1998 i piosenką, która dokładnie na początku września tamtego roku zdominowała stacje radiowe w całej Europie. Przenieśmy się o 28 lat wstecz. Brytyjska wokalistka Des Ree wypuściła wtedy swój gigantyczny, niezwykle słoneczny hit Life. Lekki, chwytliwy rytm, optymistyczny tekst i niesamowicie wpadający w ucho refren sprawiły, że utwór błyskawicznie wspiął się na szczyty list przebojów, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych popowych klasyków tamtej dekady. To idealny, pełen uśmiechu zastrzyk energii na wtorek. Zamykamy dzisiejsze archiwum z dużą dawką dobrego nastroju. Przed nami Des Ree.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec. Hełm, ulica Lwowska 24.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Ekotaxi Hełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
1: Reklama.
10: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama. Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
1: Masz talent plastyczny? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Rysuj, maluj, wyklejaj. Technika dowolna. Formada 3 i pełna swoboda twórcza. Na pracę czekamy do 30 września. Lubelskie Pięknieje. Pokaż swoją wizję i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe.
2: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskie.
0: Reklama.
3: To są wiadomości lokalne Radia Bon Ton. Jest 17.30. Eliza Kudelska-Nawosad. Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski przyznaje, że zainwestował prywatne pieniądze w platformę Zonda Krypto i, jak dodaje, został oszukany. Podczas wczorajszej konferencji w Lublinie wyjaśniał.
4: Mam nadzieję, że to wszystko, co się dzieje wokół mojej osoby, nie zaszkodzi województwu lubelskiemu, bo moje prywatne inwestycje, moja naiwność, moja chęć zarobienia nie powinna przesłaniać bieżącej pracy zarządu województwa lubelskiego.
3: Włodarz samorządu województwa poinformował, że zainwestowane środki pochodziły z jego oszczędności oraz sprzedaży nieruchomości. Nie ujawnił jednak, o jaką kwotę chodzi. Jak podkreślił, nie odzyskał ani złotówki. Stawiarski zapewnił, że nie kontaktował się z Przemysławem Kralem, byłym szefem Zonda Krypto, w sprawie odzyskania pieniędzy. Zaprzeczył również, by próbował robić to za pośrednictwem innych osób. Marszałek poinformował, że po ogłoszeniu upadłości platformy złożył do katowickiej prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Chce też zgłosić swoje roszczenia w postępowaniu upadłościowym w Estonii. Wcześniej w mediach pojawiły się informacje o rzekomym zatrzymaniu Stawiarskiego w związku ze śledztwem. Marszałek temu zaprzeczył, a prokuratura potwierdziła, że zatrzymano inną osobę, wieloletniego współpracownika, założyciela Zonda Krypto. Śledztwo prowadzone jest m.in. w kierunku oszustw znacznej wartości i prania pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy powiadomień. Sprawa została także połączona ze śledztwem dotyczącym zaginięcia założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Ponad 57 milionów złotych trafiło już do rodziców z województwa lubelskiego w ramach programu Dobry Start. ZUS wypłacił świadczenie 300+ na pomoc w przygotowaniu dzieci do nowego roku szkolnego. Do 4 września otrzymał wnioski dotyczące ponad 214 tysięcy uczniów z Lubelszczyzny.
5: Prawidłowo złożone wnioski, które wpłynęły do ZUS do końca wakacji, zostaną rozpatrzone do końca września. Wnioski o Dobry Start 300+ nadal można składać. Przyjmujemy je do końca listopada. Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
3: Mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka lubelskiego oddziału zakładu. I przypominamy, jeżeli dziecko od września zmieniło szkołę, rodzic powinien pamiętać, by we wniosku wskazać nową placówkę.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
3: Akta sprawy dotyczące budowy potężnej farmy fotowoltaicznej w Stawie trafiły właśnie do samorządowego kolegium odwoławczego w Chełmie. O co toczy się ten spór? Głównym powodem interwencji kolegium są kwestie proceduralne. SKO musi rozstrzygnąć, czy warszawska fundacja Verde Vita zostanie dopuszczona do udziału w postępowaniu na prawach strony. Dotychczas wójt gminy Chełm Wiesław Kociuba konsekwentnie odmawiał organizacji tego przywileju, podtrzymując swoje stanowisko nawet po rozpatrzeniu zażalenia. Plany spółki E-Plant 83 robią wrażenie. W stawie ma powstać instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynami energii o mocy sięgającej 250 MW. Tak duże przedsięwzięcie wymaga niezwykle szczegółowej oceny wpływu na środowisko, na krajobraz oraz zdrowie i jakość życia mieszkańców. Procedura środowiskowa trwa już od kwietnia ubiegłego roku i wciąż jeszcze nie ma kluczowych dokumentów. Inwestor poprosił o czas do końca października, by dokończyć badania terenowe i uwzględnić wytyczne regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Dalsze losy farmy w stawie zależą teraz od dwóch czynników: wyroku SKO oraz jakości materiałów, które inwestor dostarczy jesienią.
1: Bonton Radio po godzinach.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj kontynuujemy cykl fenologiczny i teraz są takie rośliny, które potrafią powiedzieć nam, że zmienia się pora roku. Nie potrzebują kalendarza, zegarka, ani prognozy pogody. I jedno z nich jest wrzos, tak kochany przez nas. Kiedy pod koniec wakacji lasy i pola zaczynają robić się fioletowe, przyroda właściwie mówi nam, lato powoli się kończy. Dzięki. I choć za oknem nadal może być ponad 20 stopni, dla przyrodników to już jeden z sygnałów początku wczesnej jesieni fenologicznej właśnie. Wrzos zwyczajny to niewielka zimozielona krzewinka, zwykle mająca zaledwie kilkadziesiąt centymetrów wysokości, a jednak potrafi całkowicie zmienić wygląd dużego fragmentu krajobrazu. W Polsce spotykamy go m.in. w suchych, widnych borach, na polanach i wrzosowiskach. Robią niezłe wrażenie. Pod koniec sierpnia i na początku września pojawiają się setki drobnych kwiatków, które z daleka wyglądają jak jeden wielki fioletowy dywan. Ale wrzos nie kwitnie wyłącznie po to, żeby ładnie wyglądać. Jego kwiaty są źródłem pokarmu dla wielu owadów, między innymi pszczół. Pod koniec lata, kiedy wiele innych roślin kończy już kwitnienie, wrzos nadal dostarcza im nektaru. Dla nas piękny krajobraz, dla owadów całkiem dobrze zaopatrzona stołówka. Wrzos jest też ważny dla fenologów właśnie. Liczy się nie tylko to, czy kwitnie, ale również kiedy zaczyna kwitnąć. Jeżeli takie obserwacje prowadzi się przez wiele lat, można sprawdzać, jak zmienia się rytm przyrody. Temperatura, opady i długość okresu wegetacyjnego mogą sprawić, że kolejne fazy rozwoju roślin pojawiają się wcześniej albo później. No i wrzos jest jednym z tych naturalnych zegarków, które pomagają obserwować zmiany zachodzące w środowisku. I nie trzeba jechać na drugi koniec Polski. W okolicach Chełma również znajdziemy suche i piaszczyste siedliska, gdzie można wypatrywać charakterystycznej roślinności tego okresu. Wystarczy czasem wyjść poza centrum i zacząć patrzeć nie tylko na drzewa, ale również i pod nogi, bo właśnie największa zmiana sezonu może mieć zaledwie kilkadziesiąt centymetrów wysokości. No i wrzos jest tutaj właśnie tym symbolem przełomu lata i jesieni, ale nie oznacza, że następnego dnia zrobi się zimno. To znacznie subtelniejsza zmiana. Jedne rośliny kończą kwitnienie, inne dojrzewają, pojawiają się owoce, a zwierzęta zaczynają przygotowania do zimy albo dalekiej podróży. Wrzos jest po prostu jednym z pierwszych sygnałów, które możemy zauważyć. No i można było zauważyć je już dawno, dawno temu w marketach, ale to nie to samo. Następnym razem, kiedy zobaczycie fioletową polanę, nie traktujcie jej wyłącznie jako ładnego obrazka. To mały komunikat wysłany przez przyrodę. Lato jeszcze trwa, ale jego czas powoli się kończy. Czyli jeszcze raz zwracam uwagę na to, żeby zwracać uwagę na to, co dzieje się dookoła nas. Jutro zajrzymy pod drzewa. Tak, bo kiedy zaczyna ją spadać pierwsze kasztany, a na Leszczynie dojrzewają orzechy, przyroda robi kolejny krok w stronę jesieni, ale o tym właśnie jutro. Na dzisiaj dziękuję Wam bardzo mocno i do jutra. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
5: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy!
6: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
7: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzętu.

0: Rachunki za ogrzewanie mogą być zimą wyjątkowo wysokie. Polscy uczniowie błyszczą w matematyce i naukach ścisłych. Pomnik górnika po 20 latach znowu wita gości w kopalni soli Wieliczka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ceny gazu i ogrzewania mogą być tej zimy wyjątkowo wysokie. Eksperci spodziewają się, że będą one dużo większym obciążeniem dla domowych portfeli niż prąd. Po ostatniej ostrej zimie magazyny gazu w Europie wypełnione są tylko do połowy, a z powodu wojny na Bliskim Wschodzie gazu na rynku jest mniej, mówi dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
1: My już jesteśmy w kryzysie energetycznym, chociażby przez to, co się dzieje w ciśnienie Ormus i że nie ma dalej tam rozwiązania tego konfliktu. Trzeba mieć świadomość, że podaż gazu LNG z Kataru spadła o 90% ponad. No i to wywołuje znowu szok cenowy, który odzwierciedlony jest w rachunkach. Gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza sufit i właściwie osiągnął pułapy cen z 23 roku, kiedy mieliśmy ogromny kryzys energetyczny po ataku Rosji na Ukrainę. Więc to wszystko rzeczywiście, sytuacja jest trudna, nie beznadziejna, bo też nadzieją jest to, że zima nie będzie aż tak zimna.
0: Reuters ostrzega już nawet przed zimowym dramatem na rynku gazu w Europie. Polscy uczniowie znaleźli się w gronie najlepszych w Europie z matematyki i nauk przyrodniczych. Są nowe wyniki międzynarodowego badania PISA, oceniającego umiejętność i wiedzę. Rezultaty przedstawiło Ministerstwo Edukacji. Według raportu polskiej edukacji udało się wyhamować negatywne skutki pandemii COVID-19. 12 krajów, w tym Polska, zapowiedziało sankcje na Izrael. Restrykcje mają objąć handel z izraelskimi osadnikami na zachodnim brzegu Jordanu. To reakcja na nasilenie się ataków na palestyńskie wioski na ziemiach okupowanych, mówi brytyjski minister spraw zagranicznych Ed Miliband.
2: Na terenach zachodniego brzegu terroryści dokonują czystek etnicznych wobec Palestyńczyków, a rząd izraelski zbyt często przymyka na to oko i co gorsza, jego członkowie podejmują działania wspierające przymusowe wysiedlanie Palestyńczyków.
0: Izraelczycy od dekad budują osiedla na okupowanym palestyńskim zachodnim brzegu. Zgodnie z prawem międzynarodowym to nielegalne. Sankcje na Tel Awiw oprócz Polski zapowiedziały m.in. Kanada, Francja i Wielka Brytania. A właśnie w Wielkiej Brytanii doszło dziś do paraliżu na lotniskach. I to tych najważniejszych: Heathrow, Gatwick, Luton i Stansted. To awaria systemu kontroli lotów. Pasażerowie muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami i odwołanymi połączeniami. Według ostatnich informacji utrudnienia ominęły samoloty polskich linii lotniczych LOT. 14 września odbędzie się posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Działacze sportowi chcą odwołać prezesa Radosława Piesiewicza. Prezydium PKOL-u zebrało się dziś po raz pierwszy od jego aresztowania. Piesiewicz został zatrzymany jako podejrzany w aferze finansowej Zonda Krypto. Po 20 latach przed wejście do kopalni soli w Wieliczce wrócił słynny pomnik górnika. 3-metrowa figura znowu będzie witać mieszkańców miasta i turystów przed zejściem pod ziemię, przypominając o górnikach, którzy przez wieki tworzyli to miejsce. Przez ostatnie 20 lat pomnik był niedostępny dla zwiedzających, przeszedł też renowację. Stoi teraz tam, gdzie stał przez kilkadziesiąt lat, przed szybem Daniłowicza.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Czas na ćwierćfinał US Open. Pierwszy już trwa. Liderka rankingu Aryna Sabalenka walczy z triumfatorką Wimbledonu, czeszką Lindą Noskową. W nocy amerykański pojedynek pomiędzy Jessicą Peguną i Emmą Navarro. Iga Świątek odpadła wczoraj w czwartej rundzie. To znaczy, że ciężko i będzie wywalczyć awans do kończącego sezon turnieju WTA Finals. To nie znaczy, że spuści z tonu, uważa Maciej Łuczak z Kanal Plus Sport.
4: Trudno mi sobie wyobrazić taki scenariusz, że Iga Świątek leci na azjatyckie turnieje, ale z takim założeniem, że jeśli przegra, to w sumie to się nic nie stanie i to będzie po prostu taka część sezonu, w której niezależnie od tego, jakie osiągnie wyniki, to nie będzie miało to większego znaczenia. Trudno mi też sobie, przynajmniej w tym momencie, wyobrazić, że już teraz zakończy sezon.
3: Dziś także pierwsze męskie ćwierćfinały US Open. Najpierw zagrają Amerykanie Frances Tiafoe i Alex Mikkelsen, a w nocy Carlos Alcaraz zmierzy się z Benem Sheltonem. Rusza piłkarska Liga Mistrzów. Pierwsza kolejka fazy ligowej jest rozłożona wyjątkowo na 3 dni, a każdego z nich czeka nas po 6 meczów. Już dziś wieczorem pierwsze starcie gigantów. Real Madryt podejmie Inter. Pod wodzą José Mourinho królewscy mogą być bardzo groźni, mówi trener drużyny z Manchesteru. Milanu Christian Kivo. Mourinho to zwycięzca, bez cienia wątpliwości. To trener, który wie, jak przekazać pewne rzeczy w odpowiednich momentach i pod tym względem jest niewielu takich jak on na świecie. Pokazał to tutaj podczas swojego pierwszego okresu pracy, ale wszędzie udowadniał, co oznacza być zwycięzcą, ponieważ gdziekolwiek nie poszedł, tam wygrywał. Jestem pewien, że Real Madryt rozegra w tym roku świetny sezon. Na boisku w Madrycie być może zobaczymy Piotra Zielińskiego, a z naszej trójki w FC Porto dziś szanse na grę ma tylko Jakub Kiwior. Jan Bednarek pauzuje za kartki, a Oskar Pietuszewski jest kontuzjowany. Mistrzowi Portugalii podejmą Manchester City. Brytyjczyk Matthew Brennan z drużyny Wisma Lisa Bike wygrał w Palos de la Frontera po finiszu z peletonu 16 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. To już jego czwarty etapowy triumf. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas, który dojechał w peletonie razem z najgroźniejszymi rywalami.
0: Ciepła noc przed nami, od 15 do 18 stopni, a jutro bardzo duża różnica w temperaturze i w ogóle w pogodzie. To znaczy cała północno-zachodnia połowa Polski, chłodniejsza i deszczowa, temperatura około 20 stopni, opady i burze, miejscami te burze. Z kolei na południowym wschodzie upał 30 stopni i pełno słońca.
5: Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Mieszkańcy Kraśniczyna i całego regionu dostaną okazję, by na 2 dni powrócić do letniej, słonecznej atmosfery. Dom Kultury w Kraśniczynie stanie się sercem włoskiej kultury, muzyki i kulinariów. A więcej o tym wydarzeniu opowiedzą nam Agnieszka Bąk oraz Paweł Stachyra, inicjatorzy całego zamieszania.
3: Trochę przedłużymy sobie te wakacje dzięki temu, bo 2 i 3 października zapraszamy na wydarzenie Kraśniczyn w rytmie La Dolce Vita, właśnie w wspomnianym już Domu Kultury w Kraśniczynie. Będą to 2 bardzo intensywne dni. Zaczniemy w piątek o 17:00 spotkaniem podróżniczym Włochy poza pocztówką. Później poćwiczymy do włoskich hitów. Będzie to taki trening godzinny. Proszę nie martwić się intensywnością. Nie trzeba przynosić ze sobą żadnych sprzętów, jeśli ktoś byłby chętny na trening. Jest to wydarzenie otwarte. Będziemy robić trening na krzesełkach, więc nie potrzeba żadnej maty, tylko wygodny strój. I piątek zakończymy sobie filmowo, bo filmem z okazji 10. rocznicy tego filmu jest właśnie obecny teraz w dystrybucji Do przesiekła mnie w moim towarzystwie. Więc taki włoski klasyczek, który wywarł duży wpływ na kino europejskie i światowe, bo już doczekał się ponad 20 wersji w różnych krajach. Mamy też swoją polską wersję, więc warto wrócić do tego pierwszego, pierwotnego obrazu, który świetnie dalej komentuje naszą rzeczywistość i nasze związki, relacje powiązane z technologiami.
2: A w sobotę?
4: A w sobotę czekają nas kolejne warsztaty, bo zaczniemy sobie od lekcji włoskiej. Będą to lekcje skierowane zarówno do młodzieży, jak i dla dorosłych. Będą 2 oddzielne grupy. No i będzie można tam się nauczyć jakichś podstawowych zwrotów, które mogą się przydać przy planowaniu wycieczki do Włoch.
3: Podstawowe słówka, ale też kultura, też ciekawostki, żeby wejść tak imersyjnie w to całe wydarzenie.
4: Tak, a skoro już się będziemy tak zatapiać w tę kulturę włoską, no to zagłębimy się też troszeczkę w ten element, który często wydaje się najważniejszy w tej kulturze, a więc w kuchnię. Bo będziemy mieli warsztaty kulinarne, które pozwolą spróbować troszkę smaków tych Włoch. Natomiast na zakończenie tej części warsztatowej będziemy mieli jeszcze torby lniane z linorytem, gdzie będziemy po prostu zostawiali takie włoskie hasełka czy włoskie symbole na torbach. Będzie można przygotować własną torbę i sobie zabrać ją właśnie na wakacje. Także to jest ogólnie projekt, którego założeniem jest, że po uczestnictwie w tych warsztatach będzie można spakować od razu się w tą torbę i pojechać sobie spokojnie na krótki wypad albo i dłuższy.
3: Tak, i później kulminacja, czyli potańcówka. Ruszamy o 17:30. W międzyczasie będzie koncert zespołu Nie Okiem Znani, którzy zaśpiewają część swoich kawałków, ale też sporo właśnie włoskich hitów. I tak do 21:00 będziemy się bawić. I też zależy nam na tym, bo z Pawłem oboje bardzo kochamy Włochy, dlatego też ten projekt napisaliśmy i cieszymy się, że możemy go realizować. Ale marzy nam się, żeby to był rzeczywiście taki projekt, który połączy mieszkańców nie tylko gminy Kraśniczyn, ale też regionu w różnym wieku, bo też jak właśnie obserwujemy tam lokalsów, to zazdrościmy tego, że właśnie potrafią bawić się międzypokoleniowo, razem tańczyć na ulicach, razem chodzić do restauracji. Nie ma tego podziału na starszych i młodszych, więc tak chcielibyśmy, żeby też to wydarzenie wyglądało i w Kraśniczynie podczas La Dolce Vita, żeby wszyscy się bawili, żeby na tym parkiecie szalały dzieciaki, seniorzy, dorośli, dzieci, żeby było super.
4: 2-3 października serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, żeby pobawić się i zakosztować trochę tej bardzo otwartej i ciepłej, być może w zimnym październiku, kultury włoskiej.
2: A teraz oddaję głos i zapraszam na podcast Bliżej Kultury.
5: Są w Chełmie miejsca, obok których przechodzimy albo przejeżdżamy niemal codziennie. Niepozorne, ciche, czasami ukryte za drzewami. Jednym z takich miejsc jest cmentarz jeniecki Stalagu 319 A i C, znajdujący się przy Alei Przyjaźni w rejonie ulicy Okrzowskiej. To miejsce pamięci poświęcone ofiarom niemieckiego obozu jenieckiego, który funkcjonował w Chełmie podczas II wojny światowej. I żeby zrozumieć, czym jest ten cmentarz, trzeba najpierw cofnąć się do 1941 roku. Stalag 319 powstał w Chełmie latem 1941 roku po rozpoczęciu przez Niemcy wojny ze Związkiem Radzieckim. Nie był to jeden obóz znajdujący się w jednym miejscu. Stalag 319 był kompleksem kilku części. 319A znajdował się w rejonie ulic Rampa Brzeska i Okrzowska. 319B w okolicach ulicy Wojsławickiej, Partyzantów i Lwowskiej. A 319C przy Rampie Brzeskiej. Do Chełma trafiali przede wszystkim żołnierze Armii Czerwonej. Z czasem wśród jeńców znaleźli się również m.in. Włosi, Francuzi, Brytyjczycy, Belgowie oraz Polacy. Według danych Archiwum Państwowych w Lublinie przez kompleks stalagu 319 przeszły setki tysięcy osób. Historia obozu obejmuje zarówno jeńców radzieckich, jak i jeńców innych armii europejskich. Warunki panujące w obozie były skrajnie trudne. Jeńcy cierpieli z powodu głodu, chorób, zimna oraz fatalnych warunków sanitarnych. Dochodziło również do egzekucji. Według współczesnych lokalnych opracowań przez cały kompleks stalagu 319 przeszło ponad 200 tysięcy jeńców, a liczba zmarłych sięgała około 98 tysięcy osób. To właśnie dlatego stalag 319 jest jednym z najważniejszych miejsc związanych z historią niemieckich obozów jenieckich na terenie dzisiejszego Chełma. Trzeba przy tym zaznaczyć, że liczby dotyczące ofiar różnią się w poszczególnych opracowaniach. Wynika to m.in. ze stanu zachowania dokumentacji oraz różnych sposobów liczenia ofiar. Nie zmienia to jednak skali tragedii. Dzisiaj przy Alei Przyjaźni znajduje się cmentarz jeniecki stalagu 319 A i C. Na powierzchni około 0,75 hektara utworzono zbiorowe mogiły. Według współczesnych lokalnych opracowań znajduje się tutaj 75 zbiorowych mogił, w których spoczywają szczątki około 90 tysięcy jeńców różnych narodowości. W starszych materiałach można znaleźć inne dane, m.in. informacje o 57 mogiłach i około 60 tysiącach pochowanych. Dlatego w przypadku tego miejsca szczególnie ważne jest podawanie źródła i zaznaczanie, że liczby są szacunkowe. Sam teren cmentarza był porządkowany po wojnie. Prace prowadzono m.in. w 1954 i 1963 roku. Natomiast w 1961 roku odsłonięto pomnik poświęcony jeńcom. To właśnie ten pomnik i znajdujące się wokół niego mogiły tworzą dzisiejsze miejsce pamięci. Warto pamiętać, że cmentarz przy Alei Przyjaźni nie jest jedynym miejscem w Chełmie związanym ze stalagiem 319. Ślady historii tego obozu znajdują się w kilku częściach miasta. Jest cmentarz jeniecki stalagu 319 A i C przy Alei Przyjaźni. Jest również cmentarz jeniecki stalagu 319B w Lesie Borek. Jest miejsce nazwane patelnią, związane z egzekucjami oraz pozbywaniem się ciał zamordowanych jeńców. Jest także pomnik przy szkole podstawowej nr 8 związany z ofiarami stalagu 319B. Mamy więc nie jedno miejsce, ale całą mapę miejsc związanych z funkcjonowaniem stalagu 319 w Chełmie. Funkcjonował on w latach 1941-1944. Wraz z końcem niemieckiej okupacji zakończyła się również historia obozu. Pozostały jednak miejsca pochówku, pomniki i materialne ślady jego funkcjonowania i jednym z najważniejszych jest właśnie cmentarz jeniecki przy Alei Przyjaźni. 75 zbiorowych mogił. Około 90 tysięcy pochowanych według współczesnych lokalnych szacunków. Pomnik odsłonięty w 1961 roku. Teren uporządkowany w kolejnych latach i miejsce, które do dziś znajduje się w przestrzeni naszego miasta. Cmentarz jeniecki stalagu 319 A i C znajdujący się przy Alei Przyjaźni w rejonie ulicy Okrzowskiej to kolejny punkt na chełmskiej mapie miejsc związanych z historią II wojny światowej. Jak widać, w Chełmie tych miejsc jest bardzo dużo. To było kolejne miejsce, które pamięta. Dziękuję za uwagę.
0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
6: Reklama. Recepta na udany dzień?
7: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
6: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
10: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
6: Reklama.
11: Bon ton.

0: hit. Odkurzony.
1: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bon Ton. Dziś bierzemy na warsztat utwór, który w 1997 roku zdominował listy przebojów od Los Angeles po Hełm. Choć Coolio kojarzony jest głównie z mrocznym Gangsta's Paradise, to właśnie See You When You Get There pokazało jego bardziej refleksyjną, niemal filozoficzną twarz.

0: największą siłą tego utworu jest jego fundament muzyczny. Coolio wraz z producentami nie sięgnął po prosty sample z funku czy soulu, co było standardem w tamtym czasie. Wykorzystano kanon D-dur Johanna Pachelbela, jedno z najsłynniejszych dzieł muzyki barokowej skomponowanej pod koniec XVII wieku. To połączenie było genialne w swojej prostocie. Elegancja i powaga muzyki klasycznej zderzona z szorstkim głosem Coolio. Melodia Pachelbela jest podświadomie znana niemal każdemu, co sprawiło, że utwór błyskawicznie wpadał w ucho. Utwór promował komedię kryminalną Nic do stracenia z Mattem Lawrencem i Timem Robbinsem. Mimo że film był komedią, piosenka niosła ze sobą ciężki ładunek emocjonalny. Tekst opowiada o trudach życia, dążeniu do celu i nadziei na lepsze jutro mimo przeciwności losu. Refren See you when you get there stał się uniwersalnym pożegnaniem i wyrazem wsparcia. Piosenka dotarła do 12 miejsca na liście Billboard Hot 100 w USA, trzecie miejsce na oficjalnej liście przebojów w Wielkiej Brytanii, zdobyła status platynowej płyty w wielu krajach Europy. Dla Coolio był to ostatni tak wielki globalny hit przed tym, jak rynek zdominowały nowe nurty hip-hopu. Coolio w zwrotkach nie rapuje o pieniądzach i samochodach. Skupia się na wspólnocie, zachęca do pomagania sobie nawzajem w drodze na szczyt, na wytrwałości i pokorze. Przypomina, że sukces nie przychodzi łatwo i nie jest dany raz na zawsze. See you when you get there to nie tylko piosenka, to dowód na to, że hip-hop może być sztuką wysoką, łączącą epoki i style. To utwór, który nie zestarzał się ani o dzień, bo emocje, o których rapuje Coolio, są ponadczasowe. No to co? Odkurzamy. Coolio i See you when you get there.
1: Now I see places and faces and things you ain't never thought about thinking. If you ain't peeped, then you must be drinking and smoking. Pretending that you're looking, but you're broken. Let me get you.

0: Reklama.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
2: Biały miś, o biały miś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
0: Reklama. Bonton.

0: break my heart.
1: Reklama. Szukasz dobrego dermatologa? Przychodnia Dentado oferuje usługi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Zapewniamy także kompleksową opiekę medyczną, dostęp do lekarzy wielu specjalizacji oraz badań diagnostycznych. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
2: Reklama. Bonton Radio.

0: Zarząd PKOL-u podzielony w sprawie Radosława Piesiewicza. Uwaga na komunikator Signal. Oszuści próbują wyłudzić hasła. Zuchwała kradzież we Francji. Skradziono obrazy Renoira. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ważą się losy Polskiego Komitetu Oliwijskiego. Prezes jest aresztowany. Prezydium podjęło dziś decyzję o tym, jak dalej kierować stowarzyszeniem. Więcej o tym z Centrum Olimpijskiego Błażej Kulesza.
1: Ostateczną decyzję w sprawie kolejnych działań podejmie zarząd. Ten zbierze się w poniedziałek o 13:00. Ustalono też, że pełnienie funkcji prezesa powierzy się jednemu z wiceprezesów do końca kadencji, a tam ja w kwietniu przyszłego roku. Nie wszyscy są jednak chętni, aby objąć to stanowisko. Mówi Adam Konopka, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2: Chciałby pan pełnić obowiązki prezesa?
3: No nie.
2: Dlaczego?
3: Ja panu powiem, to nie jest bardzo łatwe zadanie.
2: A kto może się tej trudnej misji podjąć?
3: Każdy z ośmiorga.
4: A kogo by pan rekomendował? Popierał?
3: No wszystkich siedmiu poza mną.
1: Sprawa odwołania ze stanowiska Radosława Piesiewicza wciąż pozostaje otwarta. Statut komitetu jest jednak na tyle dziurawy, że to, czy zarząd będzie mógł go w ogóle odwołać, wiele osób wątpi.
5: Generalnie rzecz biorąc, zarząd też nie ma prawa odwołać prezesa. Odwołać prezesa może tylko walne.
1: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL i jeden z orędowników Piesiewicza.
5: Natomiast no, ja jestem zwolennikiem prawdy. Nie osądzajmy człowieka przed wyrokiem.
1: Dlatego w PKOL-u na poniedziałek szykuje się dyskusja na opinie prawne i argumenty, kto z ósemki wiceprezesów pokieruje komitetem.
0: Uwaga na nowe oszustwo wymierzone w użytkowników komunikatora Signal. Cyberprzestępcy podszywają się pod oficjalne konto pomocy technicznej i próbują wyłudzić specjalny klucz do odzyskiwania danych. Chcą tak przejąć konto na Signalu. Pamiętajmy, by nie udostępniać kodów, pinów, ani tak zwanych kluczy odzyskiwania. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski chce zorganizować trójstronne spotkanie z USA i Rosją. Liczy na to, że jeszcze we wrześniu spotka się w tej sprawie z Donaldem Trumpem.
6: Jeśli to się uda, będziemy pracować nad trójstronnym spotkaniem. Ukraina, Rosja, Stany Zjednoczone. Jeśli wszyscy się zgodzą, mogłoby się ono odbyć jesienią.
0: Mówi Wołodymyr Zełenski.

0: Polski. Rosja każdej nocy ostrzeliwuje rakietami Kijów. Dziś zaatakowała m.in. siedzibę telewizji Maj Ukraina. Kolejni kandydaci w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała Darię Gosek-Popiołek z Lewicy i Sławomira Pietrzyka z SDPL-u. Problemy ma za to Konfederacja, bo komisja odmówiła rejestracji Bartosza Bochenczaka z powodu zbyt małej liczby ważnych podpisów poparcia. Przedterminowe wybory odbędą się w Krakowie 27 września. Na koniec zuchwała kradzież we Francji. Z Muzeum Augusta Renoira koło Nicei zrabowano 4 obrazy mistrza. Wyceniono je na 9 milionów euro. Złodzieje weszli do muzeum rano, alarm włączył się krótko przed 6. Policja była na miejscu już po 5 minutach, ale złodziei już nie było. Co ciekawe, jeden lub dwa obrazy, tu są rozbieżności, złodzieje mieli zostawić po drodze w trakcie ucieczki.
1: Bonton Radio.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polska jedenastka w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Ruszył nowy sezon w Champions League, w którym moglibyśmy złożyć zespół z polskich zawodników, choć tradycyjnie nie ma w elicie naszego klubu. Najliczniej reprezentowany będzie FC Porto, gdzie grają Oskar Pietruszewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior, choć dziś zagra tylko ten ostatni, przeciwko Manchesterowi City. Metikesz nie zagrał w meczu Aston Villa z klubu Bruges, a Piotr Zieliński i jego Inter zmierzą się dziś w Madrycie z Realem. Do tego mamy Jakuba Modera w Feyenoordzie, Tymoteusza Puchacza w Sawach Baku, Michała Skurasia w Lens, Oskara Kubiaka i Wiktora Nowaka w Slavii Praga i oczywiście Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie. I pewnie ten ostatni, choć jako rezerwowy, ma największe szanse na triumf, bo Barca, Real, Arsenal, Bayern Monachium i oczywiście broniące tytułu Paris Saint-Germain to główni faworyci, mówi Maciej Łuczak z kanału Plus Sport.
3: Jakikolwiek inny zespół, który byłby w stanie dostać się do półfinału, to uważam, że byłoby spore zaskoczenie. Oczywiście jest kilka takich klubów, na które z drugiego szeregu będziemy zwracali uwagę. Moim zdaniem na przykład Inter, który jest mistrzem Włoch, który jest drużyną ciekawie grającą. To też będzie interesujące spotkanie dzisiaj, zobaczyć Inter na tle Realu Madryt.
2: Mecz w Madrycie o 21:00. Tymczasem poznaliśmy piłkarzy i piłkarki nominowane do Złotej Piłki. Na tej drugiej liście jest Ewa Pajor z Barcelony. Na tej pierwszej Polaków oczywiście nie ma. Jest za to Leo Messi, który ma szansę na 9. w karierze Złotą Piłkę. Kamil Majszak będzie liderem polskiej kadry w meczu Pucharu Davisa z Australią. W składzie znajdzie się również Max Kaśnikowski, Jan Zieliński, Karol Drzewiecki i Jan Sadzik. Zabraknie Huberta Hurkacza, który ostrożnie układał terminarz, wracając po kontuzji i nie uwzględnił gry w Brisbane. Polacy, którzy po raz trzeci z rzędu przystąpią do rywalizacji w grupie światowej pierwszej, zagrają z Australią 19 i 20 września. Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego zwołało zarząd na najbliższy poniedziałek. To będą pierwsze obrady tego gremium od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. W jego trakcie może on zostać formalnie odwołany.
0: Całkiem ciepło, od 10 do 18 stopni, a jutro Polska podzielona w pogodzie, to znaczy w części północno-zachodniej chłodniej, około 20 stopni i deszczowo, za to w części południowo-wschodniej nadal bardzo gorąco, 30 stopni i słońce. I to już chyba ostatnie takie upalne temperatury.
1: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską. Masz talent plastyczny? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają twoją okolicę. Rysuj, maluj, wyklejaj. Technika dowolna. Forma D3 i pełna swoboda twórcza. Na pracę czekamy do 30 września. Lubelskie Pięknieje. Pokaż swoją wizję i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe.
2: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelski.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
8: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
7: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
8: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
7: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
8: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama.
9: 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
0: Reklama. Pulsy dnia.
2: Eliza Kudelska-Nowosad, jest 19.30. Zapraszam. Dzisiaj powracamy do ważnych wydarzeń dnia. Dziś rano w kaplicy świętego Mikołaja w Chełmie, w siedzibie Muzeum Ziemi Chełmskiej, odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta zwołana przez prezydenta. Jak tłumaczył w jej trakcie włodarz, miało to związek z ustanowieniem patronki miasta.
3: Kiedy mówimy o Matce Boskiej Chełmskiej, naturalnie przychodzi nam na myśl kwestia wiary. Ale chciałbym jedną rzecz, szanowni państwo, sprostować, to szczegółowić. Sanktuarium jest również symbolem miasta w tym wymiarze świeckim. I każdy, kto do naszego miasta przyjeżdża, czy osoba wierząca, czy niewierząca, swoje oczy kieruje w to miejsce. I w naturalny sposób na jego, a teraz i miasta, patronkę. Te sprawy zawsze powinny mieć wymiar ponad. Chciałbym przekazać w imieniu swoim i wszystkich tych, którzy to czują, którzy się poczuwają. Rozumiem, że niektórzy uważają inaczej. Medal prezydenta miasta Chełm, medal nas wszystkich, jako wyraz szacunku, uznania i podkreślenia wyjątkowości tej chwili.
2: Mówił Jakub Banaszek, prezydent Chełma, wręczając odznaczenie przyznane Sanktuarium Maryjnemu na Górze Chełmskiej. Odebrał je jego kustosz ksiądz Andrzej Sternik. A dekret Stolicy Apostolskiej ogłaszający Matkę Bożą Chełmską patronką Chełma odczytano już w trakcie sumy pontyfikalnej.
4: Dykasteria do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego Leona XIV po rozważeniu przedstawionej kwestii i stwierdzeniu, że wybór oraz aprobata zostały dokonane zgodnie z przepisami prawa, przychyla się do prośby i potwierdza Najświętszą Marię Pannę Chełmską jako patronkę uboga tego miasta, niezależnie od jakichkolwiek decyzji stanowiących inaczej.
2: Treść dokumentu przedstawił biskup Artur Miziński, a zgoda dykasterii watykańskiej została udzielona na podstawie wcześniejszych wniosków płynących z samego Chełma, a popartych przez władze kościelne. W Chełmie mają powstać 3 nowoczesne elektroniczne altany śmietnikowe. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ponownie szuka wykonawcy po tym, jak poprzedni przetarg został unieważniony. Altany mają usprawnić segregację odpadów i odbiór śmieci. Każda ma być wyposażona m.in. w system kontroli dostępu, monitoring oraz oprogramowanie do zarządzania. Mieszkańcy będą mogli segregować co najmniej 12 frakcji odpadów. Przewidziano także miejsce na odpady tzw. problemowe, takie jak baterie, tekstylia, przeterminowane leki. Osobna przestrzeń ma służyć przekazywaniu przedmiotów, które mogą zostać ponownie wykorzystane. System pozwoli również identyfikować użytkowników i rejestrować przekazywane odpady. Monitoring zapełnienia pojemników ma z kolei ułatwić planowanie odbioru śmieci i ograniczyć niepotrzebne przejazdy. W ramach zamówienia wykonawca będzie musiał dostarczyć także pojemniki i karty dostępu, zamontować oraz uruchomić system, przeszkolić pracowników Miejskiej Spółki Komunalnej, a także przeprowadzić kampanię informacyjno-edukacyjną dla mieszkańców. Ta inwestycja jest częścią projektu modernizacji Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Chełmie. Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Przyszedł czas na dyskusję o sprawach chełmskich osiedli. W tym i w kolejnym tygodniu odbędą się zebrania osiedlowe, podczas których będą omawiane kluczowe dla lokalnych społeczności tematy. Na jedno z nich zaprasza przewodniczący Rady Osiedla Cementowni Dariusz Wojciechowski.
5: Serdecznie zapraszam 9 września, środa, godzina 17, świetlica MPGKM przy ulicy Wołyńskiej na spotkanie Rady Osiedla z mieszkańcami. Podsumowujemy ubiegły rok i ten rok zbliża się koniec naszej kadencji, także małymi kroczkami podsumujemy naszą pracę, a co najważniejsze, mieszkańcy będą mogli złożyć ewentualnie projekty do przyszłorocznego budżetu naszego miasta.
2: Dzień później, czyli w czwartek, na zebranie o 17 w Szkole Podstawowej nr 4, również poświęcone m.in. wnioskom do projektu budżetu Chełma, zaprasza Rada Osiedla Działki. W przyszłym tygodniu okazja do rozmowy o sprawach osiedla Śródmieście. Jego rada zaprasza na spotkanie w poniedziałek 14 września o 16 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 5 przy ulicy 1 Pułku Szwoleżerów, a dzień później zebranie w sprawie osiedla Słoneczne o 17 w budynku przedszkola miejskiego nr 15 przy ulicy Wieniawskiego.
0: Puls dnia. Ponton Radio 104.5.

0: reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
2: Bon

Pikawa Rap Show, Radio Bonton. Janek Zieliński, to ja kłaniam wam się oczywiście. Za nami dosyć długi kawałek. James Blake, Travis Scott, Ludwig Göransson, When I'm Home. To jest oczywiście kawałek, który wybrzmiał na końcu, przy napisach końcowych do filmu Odyseja Christophera Nolana. Zresztą też Travis Scott tam w ogóle wystąpił w tym filmie w roli Barda. Z tego co pamiętam, on tam był gdzieś mniej więcej pod koniec. W ogóle film fantastyczny, który był epicki, który myślę doskonale rozumiał to, czym kino powinno być współcześnie, jeżeli mówimy o kinowym widowisku. Momentami film przerażający i muszę powiedzieć tylko jedno, żałuję, że nie obejrzałem tego w IMAX-ie. To jest mój grzech w tym przypadku. I sądząc po tym wstępie, myślę, że możecie się domyślić, że skoro tyle mówię o filmie, który obejrzałem w wakacje, to chyba nie za wiele mam do powiedzenia na temat muzyki, która wyszła właśnie w lipcu. Nie wiem, czy pamiętacie, to było bodajże w kwietniu, ostatni ten kwietniowy odcinek, jeżeli pamięć mi nie myli, gdzie na okładce do tamtego odcinka Pikawy umieściłem swoją twarz z dosyć wymowną miną, pokazującą to, jak ciężko było przebrnąć przez premierę z tamtego miesiąca. Tutaj mógłbym zrobić podobnie, bo wyszedł chociażby Future, The Real Me. Straszny zawód, w mojej opinii. Album, który był słaby po prostu. I w sumie, tak jak sobie myślę, to tam chyba niewiele poza tym było. No o tym mogłem powiedzieć. Więc niestety, w tym miesiącu, w lipcu właśnie, nie było nie wiadomo jakich wielkich przebojów. W sensie przynajmniej dla mnie, bo mogę tutaj waskatować najgorszymi kawałkami, ale no jednak po to są te odcinki premierowe, żeby jednak dawać wam coś fajnego. I kilka pozycji znalazłem. Na początek z takich mainstreamowych pozycji, no to myślę, że Hubert Kropka w albumie się to porobiło. Hubert, który absolutnie zamiótł polski rynek fonograficzny swoim jestestwem, powiedzmy, w ostatnich latach. Gdzieś ten hype jednak mu służył. W mojej opinii myślę, że jednak głównie dzięki temu, że wypełnił tą niszę, którą zostawił Mata, czyli taki mega chillowy, low-fi'owy rap. I tutaj tak naprawdę mamy tego kontynuację, tylko trochę w bardziej takiej umainstreamowionej, nazwijmy to, formie w tym przypadku. Jest, mam wrażenie, troszkę bardziej hitowo. Jest to album, który jest troszeczkę bardziej nastawiony jednak na tego masowego słuchacza, co nie znaczy, że jest źle. Jest spoko. O, to mogę powiedzieć, jest spoko. I to jedyny polski album, jaki dzisiaj dla was

0: Znany ekspert do spraw bezpieczeństwa zatrzymany trafił do aresztu. Europa zszokowana uroczystym pogrzebem serbskiego zbrodniarza. Zaczyna się Liga Mistrzów, 11 Polaków w tegorocznych rozgrywkach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znany ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk został zatrzymany. Ma odbyć karę 15 dni aresztu za odmowę wykonania prac społecznych. To był wyrok za łamanie prawa w czasie protestu Ostatniego Pokolenia w Warszawie w zeszłym roku. Sąd skazał wtedy 26 osób na miesiąc prac społecznych za blokowanie ruchu drogowego. Unijni urzędnicy są zszokowani, jak wielkie tłumy przyszły w Serbii na pogrzeb zbrodniarza wojennego Ratka Mladića. W pogrzebie wzięli udział też wysocy rangą serbscy urzędnicy. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że to sprzeczne z dążeniem Serbii do Unii Europejskiej. Tomasz Orchowski.
1: Bez honorów państwowych, ale z wojskowymi i tysiącami uczestników. Tak wyglądał pogrzeb Mladića w Belgradzie. Nie wziął w nim udziału prezydent Serbii, ale ciało zmarłego zostało przewiezione do Belgradu samolotem w obecności ministra sprawiedliwości. Wielu Serbów uważa go za bohatera. Zasługuje na najwyższe honory wojskowe i państwowe. Wieczna chwała i wdzięczność dla niego. Z powodu gloryfikacji Mladića wizytę w Belgradzie odwołała komisarka do spraw rozszerzenia Marta Kos. Mladić był skazanym zbrodniarzem wojennym, odpowiedzialnym za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości. Zmarł, odbywając karę dożywotniego więzienia, między innymi za masakrę w Srebrenicy, gdzie zamordowano 8 tysięcy bośniackich muzułmanów.
0: Myśliwy i jego pomocnik trafią do więzienia za śmiertelne postrzelenie żołnierza. Usłyszeli wyroki prawie 3 lat i ponad roku pozbawienia wolności. Mężczyźni 3 lata temu pojechali odławiać dziki, ale trafili człowieka i odeszli z miejsca zdarzenia. Jeden z oskarżonych tłumaczy, że myślał, że to szop prac. Sąd uznał, że to kompletnie niewiarygodne. Odbywający tej nocy ćwiczenia taktyczne żołnierz został trafiony w szyję. Jego koledzy próbowali go ratować, wezwali pogotowie, ale reanimacja zakończyła się niepowodzeniem. Ewa Pajor z Barcelony znalazła się w gronie 30 zawodniczek nominowanych w plebiscycie Złotej Piłki. Na liście najlepszych zabrakło Roberta Lewandowskiego z Chicago Fire. W ubiegłym roku triumfowali Francuz Ousmane Dembélé z Paris Saint-Germain i Hiszpanka Aitana Bonmati z Barcelony. A ruszył właśnie nowy sezon piłkarskiej Ligi Mistrzów. Polskiego zespołu tradycyjnie nie ma w elicie, za to w innych klubach gra 11 naszych reprezentantów. Najwięcej w FC Porto, które wieczorem gra z Manchesterem City. W portugalskim zespole grają Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Dzisiaj w składzie Porto jest tylko Kiwior. Tytuł broni Paris Saint-Germain. Eksperci widzą też szanse dla Barcelony, Realu, Arsenalu i Bayernu Monachium. Mówi dziennikarz sportowy Maciej Łuczak z Kanał Plus Sport.
2: Jakikolwiek inny zespół, który byłby w stanie dostać się do półfinału, to uważam, że byłoby spore zaskoczenie. Oczywiście jest kilka takich klubów, na które z drugiego szeregu będziemy zwracali uwagę. Moim zdaniem na przykład Inter, który jest mistrzem Włoch, który jest drużyną ciekawie grającą. To też będzie interesujące spotkanie dzisiaj zobaczyć Inter na tle Realu Madryt.
0: Polskie kluby Lech i Jagiellonia grają na drugim poziomie europejskich rozgrywek w Lidze Europy, ale tam mecze zaczną się za tydzień. W nocy od 10 do 18 stopni, a jutro pogoda podzieli Polskę na pół. Po skosie, na północy i zachodzie chłodniej, około 20 stopni i deszczowo. A na południu i wschodzie Polski zdecydowanie cieplej, upalnie, 30 stopni, a do tego pełne słońce. Warto się nacieszyć, bo to już raczej łabędzi śpiew.
3: Reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał. Autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość. Transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Piwo Pils z browaru Kozak zdobyło brązowy medal w kategorii piw jasnych w stylu Pils podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
4: Reklama. Kikawa Rap Show, czyli godzina najlepszego rapu na falach radia Bon Ton.

dzisiaj szczególnie powinni być zadowoleni fani takich rage'owych rzeczy w Pick-up Rap Show w Radiu Bonton oczywiście. Dla was mam tutaj jedną epkę i dwa całkiem fajne albumy. Zaczniemy sobie od Slayera, który gdzieś tam balansuje na tym pograniczu hyperpopu i rage'u i wychodzi mu to naprawdę nieźle na tle zwłaszcza swoich konkurentów, to nazwijmy, bo na przykład mamy takiego Nightwisha czy innych rage'owych raperów i moim zdaniem Slayer robi to najciekawiej. Pokazał to po raz kolejny na Avant Nova, naprawdę świetna rzecz. Zaczniemy sobie od kawałka Promise, który z kolei to sampluje The Peace od Underscores. O tym albumie mówiłem w wakacje w Radiu Bonton w audycji Szafagra. Polecam wam ten odcinek, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, bo naprawdę świetny album, popowy. Świetny, naprawdę. I tamten, i ten, który teraz w waszych głośnikach, kawa show w Radiu Bonton.

Peak Hour Up Show porzucamy nieco te rejony rage'owe, chociaż mówimy dzisiaj o artystce, która gdzieś bardziej operuje na skraju rocka oraz rapu, czyli Rico Nasty. Naprawdę świetna, świetna artystka. Ostatnio zresztą wydała singiel do nadchodzącego Cyberpunk Edgerunners na Netflixa, drugi sezon. Czekam niesamowicie. Tam to już w ogóle był rockowy wygrzew. Tutaj mamy odwołanie do jej, powiedzmy, mocniejszych korzeni w połączeniu z trochę gdzieś tam próba wejścia ponownie w te nowsze nuty rapowe, ale jednak dalej czuć w tym Rico i to osobiście bardzo szanuję i dlatego też tutaj wam to w Peak Hour Up Show w Radiu Bonton tutaj wam puszczam.

0: Reklama. Piwo Hazy APA z browaru Kozak zdobyło złoty medal w kategorii piw w stylu American Pale Ale podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy. Reklama.
1: Porzucamy nieco te rejony rage'owe, chociaż mówimy dzisiaj o artystce, która gdzieś bardziej operuje na skraju rocka oraz rapu, czyli Rico Nasty. Naprawdę świetna, świetna artystka. Ostatnio zresztą wydała singiel do nadchodzącego Cyberpunk Edgerunners na Netflixa, drugi sezon. Czekam niesamowicie. Tam to już w ogóle był rockowy wygrzew. Tutaj mamy odwołanie do jej, powiedzmy, mocniejszych korzeni w połączeniu z trochę gdzieś tam próba wejścia ponownie w te nowsze nuty rapowe, ale jednak dalej czuć w tym Rico i to osobiście bardzo szanuję i dlatego też tutaj wam to pikawara przy radiu Bonton.

było dużo rzeczy dla młodszych słuchaczy, no to żeby też starsi nie czuli się pominięci oczywiście. Tutaj szczególnie odwołuję się do tych, którzy lubią brudny Memphis. Projekt Damn Goats, bracia Juicy J oraz projekt Pat po raz kolejny u nas się pojawia po tym, jak gościnnie udzielił się u Palucha. No i panowie dostarczyli tak naprawdę to, co to, z czego są znani od lat. To jest, powiedzmy, w tym przypadku jedna z tych stylówek, która mimo upływu kolejnych właśnie lat się absolutnie nie starzeje. I tutaj obaj na tym krążku pokazują, dlaczego dalej są, powiedzmy, pomimo wieku, w czołówce tak naprawdę, jeżeli chodzi o to klasyczne memphisowe brzmianie. I dalej mimo wszystko dużo ludzi z tego czerpie. Także posłuchajmy sobie w Pikawa Rap Show w Radiu Bonton Damn Goats.

No a na koniec warto kłamać Bambi. Kolejna zapowiedź jej albumu B, który pojawi się w połowie października i na to czekam, bo to się póki co zapowiada intrygująco, na pewno o wiele lepiej niż to, co Bambi nam zaserwowała na Trap or Die. Tak więc z tym was zostawiam dzisiaj. Za tydzień z kolei ostatni odcinek premier z wakacji, czyli sierpień. Tam było grubo. Czekajcie na to. Dzięki wam za dzisiaj. Janek Zieliński, Pikawa Rap Show, Radio Bonton.

0: są pierwsze decyzje o przyszłości Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Mieszkańcy stolicy przez tydzień będą narażeni na syreny alarmowe. Jutro ważny dzień dla kredytobiorców. Decyzja o stopach procentowych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do kwietnia Polskim Komitetem Olimpijskim pokieruje jeden z wiceprezesów. Taka jest rekomendacja prezydium, jakie zebrało się w Warszawie. Teraz decyzję musi zatwierdzić zarząd. Ten zbierze się w poniedziałek. Decyzje dotyczące przyszłości Radosława Piesiewicza nie zapadły. Na jaw wyszły jednak informacje dotyczące kiepskiej sytuacji finansowej PKOL-u. Więcej o tym Błażej Kulesza.
1: Myślę, że początkiem odnowy PKOL-u jest dzisiejsze prezydium.
2: Ponad 3-godzinna dyskusja skutkowała tym komunikatem, mówi Adam Konopka, jeden z wiceprezesów Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
3: Widzimy się w poniedziałek o 13, to zarząd ma prawo interpretacji statutu.
2: Prezydium PKOL-u pierwszy raz zebrało się po tym, jak jego prezes Radosław Piesiewicz trafił do aresztu, a sportowi działacze poznali stan finansów komitetu, mówi Adam Korol, jeden z wiceprezesów.
1: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy. To mogę powiedzieć do końca, że do końca miesiąca są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a na później już gorzej.
2: Dlatego też każdy z pytanych przez dziennikarzy wiceprezesów unikał deklaracji, czy będzie chciał kierować komitetem przez najbliższych 7 miesięcy.
0: Uwaga mieszkańcy stolicy. W czwartek w Warszawie zaczną się testy syren alarmowych. Miały się zacząć już dziś, ale przesunięto termin. Działania syren zostaną sprawdzone w Śródmieściu, Żoliborzu, Pracy Południe, Mokotowie i na Ochocie. Testy potrwają ponad tydzień, do piątku 18 września. Rosja testuje obecnie wojnę hybrydową w Polsce, pisze niemiecki dziennik Der Spiegel. Według tygodnika chodzi m.in. o cyberataki, sabotaż i akcje destabilizacyjne. Gazeta przypomina pożar hali przy Marywilskiej w Warszawie oraz próbę wysadzenia ważnej linii kolejowej, za którymi stali rosyjscy dywersanci. Der Spiegel użył słowa: Polska może być dzisiaj laboratorium wojny przyszłości. Po wakacjach zbiera się jutro Rada Polityki Pieniężnej. Zdecyduje, co dalej ze stopami procentowymi. Patrząc na ceny ropy, ceny paliw i inflację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
4: Trzeba byłoby zastosować bardzo dobrą strategię wait and see, czyli poczekajmy, zobaczymy, co się będzie działo. Jeśli bym się spodziewała jakichś ruchów podwyższających stopy procentowe, to w listopadzie właśnie.
0: Podwyżka stóp procentowych oznaczałaby wzrost rat kredytów. Przed Białym Domem stanął fragment stalowej belki wydobytej z ruin World Trade Center po zamachach z 11 września 2001 roku. Ważący ponad 7 ton element jest częścią akcji upamiętniającej ofiary i bohaterów tragedii sprzed 25 lat. Belka wcześniej odwiedziła

0: odwiedziła 30 amerykańskich miast. Politechnika Poznańska prowadzi wyjątkowy projekt badawczy na temat pszczół. W tym celu na dachu jednego z budynków stanęły ule, a w ich środku naukowcy zamontowali czujniki, a także kamery i mikrofony.
1: Mamy tutaj trzy ule, co za tym idzie, mamy trzy rodziny. Każda rodzina jest inna. Pierwszy ul, ja dosłownie mogę włożyć rękę do środka. Natomiast trzecia rodzina, do której no już kombinezon trzeba założyć.
0: Jak mówi informatyk z Politechniki Marcin Skrzyżewski, na dachu jest około 45 tysięcy pszczół. Transmisję można oglądać na stronie Pasieka Przyszłości Politechniki Poznańskiej. Jutro w połowie Polski 20 stopni i raczej deszczowo, a w drugiej połowie 30 stopni i mnóstwo słońca. A granica przebiegnie tak po skosie. Północno-zachodnia Polska trochę chłodniejsza i deszczowa, a południowo-wschodnia upalna.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Piwo Pils z browaru Kozak zdobyło brązowy medal w kategorii piw jasnych w stylu Pils podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
0: Reklama.
2: 104,9 FM. Bonitone Radio.

0: Reklama.
1: Piwo Hazy APA z browaru Kozak zdobyło złoty medal w kategorii piw w stylu American Pale Ale podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
0: Reklama. 104,9 FM. 104.

0: gorącym uczynku pijany prokurator zatrzymany na motocyklu. Dobre wieści z rynku pracy. Firmy szykują rekrutację, zwolnień ma być mniej. Polska testuje drony o zasięgu 1000 kilometrów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski, zastępca prokuratora rejonowego, zatrzymany przez policję. Jechał motocyklem pod wpływem alkoholu. Jak do tego doszło? O tym Agnieszka Wynarska.
1: Prokurator został zatrzymany na gorącym uczynku w okolicach Bydgoszczy. O tym, że jest pod wpływem alkoholu i zamierza prowadzić motocykl, policję powiadomił ekspedient sklepu, w którym kierowca miał wypić na miejscu alkohol. Mężczyzna nadal pozostaje zatrzymany. Dziś prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie immunitetu i zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.
0: Więcej firm planuje rekrutację niż zwolnienia. W najbliższych miesiącach o zatrudnieniu nowych pracowników myśli blisko 1/3 przedsiębiorstw, a tylko 15% ma w planach redukcję etatów. Na najwięcej ofert pracy będą mogli liczyć kandydaci w branży budownictwa i nieruchomości, a także przemysłu oraz jeszcze handel i logistyka. A teraz inne badanie. Co czwarty Polak nie ma żadnych oszczędności. Nieco ponad połowa próbuje odkładać pieniądze na czarną godzinę, a kwotę powyżej 100 tysięcy złotych odłożyło 14% badanych. Takie są wyniki badania Velobanku. Jednocześnie większość z nas nie rusza swoich oszczędności. Ponad połowa deklaruje, że nie musiała w ciągu ostatniego roku wyciągać nic ze skarbonki. Zmieniamy temat. Rosja odbudowuje swoje siły. Musimy być przygotowani na przedłużający się konflikt oraz potrzeby Ukrainy przez miesiące i lata, powiedział wiceszef Pentagonu do spraw politycznych Elbridge Colby. Wezwał też Europę do utrzymania lub zwiększenia wsparcia dla Ukrainy przez zakup broni z USA. Tymczasem polskie wojsko najpewniej jeszcze w tym tygodniu zacznie testy rodzimych dronów do zastosowań militarnych. Bezzałogowce mają być sprawdzane najpierw na poligonach, a później także w przestrzeni powietrznej. Ich zakładany zasięg to nawet 1000 kilometrów, mówi pułkownik Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego.
2: Rzeczywiście są to pierwsze tego typu testy rozwiązań niskokosztowych dronów dalekiego zasięgu, których zasięg jest nawet w okolicach 1000 kilometrów.
0: Testowane drony nie będą uzbrojone. O prowadzonych ćwiczeniach mają być informowani Polacy alertami RCB. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Zapowiadał to wielokrotnie po odzyskaniu wolności, na przykład w maju, podczas wizyty w parlamencie.
3: Czuję swój obowiązek. Trudno powiedzieć, jak będzie. No posłuchajcie, czemuś to wypuścili i ułaskawili, prawda? Czemuś oddali ten paszport i czemuś powiedzieli, że będę mógł wrócić.
0: Andrzej Poczobut odzyskał wolność pod koniec kwietnia, po 5 latach spędzonych w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Niedługo najbardziej prestiżowy polski konkurs filmowy, czyli Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni. Właśnie ogłoszono skład przewodniczących jury. W tym roku to Krzysztof Zanussi, Dorota Kędzierzawska, Ewa Braun i Sławomir Fabicki. W ramach festiwalu będą 4 konkursy. Konkurs główny, konkurs perspektywy, konkurs filmów krótkometrażowych i konkurs Złotych Lwiątek imienia Janusza Korczaka. Walka o Złotego Lwa zacznie się 21 września. Pogoda jutro potraktuje nas nierówno. Na północnym zachodzie Polski deszczowo i około 20 stopni tylko, bo na południowym wschodzie aż 30 i piękne słońce. W czwartek już bardziej sprawiedliwie, wszędzie może padać i wszędzie poniżej 20.